Na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc.

Radio Warszawa 106,2 FM.

Trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszym.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. W Kaliszu zakończyło się spotkanie dyrektorów Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Uczestnicy rozmawiali o wzajemnej współpracy pomiędzy stacjami radiowymi.
2: Te, które się wiążą z obecnym funkcjonowaniem rozgłośni katolickich w Polsce, całego forum, naszej współpracy, wymiany informacji, programów, audycji, także pewnych podpowiedzi, spostrzeżeń, które nam pomagają zwykle w lepszym jeszcze kierowaniu rozgłośniami, redakcjami, w takim sprawniejszym działaniu właśnie na przyszłość, no bo wiemy, że są czasy bardzo wymagające. Potrzebujemy nowych impulsów, nowych wyzwań i tutaj się uczymy tego nawzajem, jedni od drugich.
1: Na obradach obecni byli przedstawiciele Biura Prasowego Episkopatu Polskiej i Katolickiej Agencji Informacyjnej.
2: Mamy nadzieję, że właśnie to będzie takim punktem wyjścia do nowych wspólnych projektów i nowych wspólnych działań, które będą służyły tak Agencji Informacyjnej Katolickiej, jak i mediom Episkopatu, które też jakoś z nami współpracują, a mogą, na to cieszymy się, jeszcze bardziej, jeszcze sprawniej.
1: Radio Warszawa reprezentowali dyrektor, redaktor naczelny ksiądz Mariusz Wejdziuk oraz dyrektor administracyjny ksiądz Artur Więsik. 304 kleryków rozpoczęło pierwszy rok studiów wyższych w seminarium duchownych w całej Polsce. To 15 więcej niż w ubiegłym roku. Widać pewne zatrzymanie wieloletniego trendu, mówi przewodniczący Rady Episkopatu Polskiego do spraw duszpasterstwa młodzieży ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski.
3: Patrząc na w ogóle pokolenie młodych ludzi, wiemy, że mają bardzo wielką trudność z podejmowaniem ostatecznych decyzji dotyczących swojego życia, zwłaszcza życiowego powołania. Dotyczy to nie tylko kapłaństwa, ale także sakramentu małżeństwa. Wiemy, że ten czas decyzji się mocno wydłuża w życiu młodego dzisiaj człowieka. Natomiast zauważamy też chyba rzeczywiście odwrócenie pewnego trendu, że młody człowiek dzisiaj jednak jak dojrzewa do tej decyzji, na którą Kościół i Pan Bóg czekają.
1: W diecezji warszawsko-praskiej formacji rozpoczęło 11 kleryków, w archidiecezji warszawskiej w seminarium metropolitalnym 10, a w seminarium Redemptoris Mater 9.
4: To się dzieje w Kościele.
1: Już w najbliższy czwartek w Akademii Katolickiej przy krakowskim Przedmieściu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Duchowość dla Warszawy. Tematem wykładu będzie lęk oraz nauczanie świętej Hildegardy dotyczące radzenia sobie właśnie z nim. Jak podkreśla biblistka siostra profesor Judyta Pudełko, warto odróżnić strach od lęku.
5: Po czym innym jest strach, Jezus go odczuwał, mając ludzki, prawdziwy, realny organizm, bo strach jest taką reakcją obronną. Natomiast lęk jest czymś innym. To już jest wytwór tego, co się dzieje w naszej głowie i niekoniecznie też czegoś realnego. I w takim wymiarze Jezus się po prostu nie bał. Nie tylko to, że był prawdziwym Bogiem, ale również jako człowiek nie posiadał żadnego grzechu ani pozostałości grzechu pierworodnego, bo Biblia nam bardzo wyraźnie pokazuje, człowiek zaczął się bać po grzechu.
1: Spotkanie rozpocznie się o 19 i będzie również okazją do świętowania dziesięciolecia cyklu Duchowość dla Warszawy. Leon XIV wskazał, że pokój wymaga zaangażowania wszystkich. Słowa te znalazły się w papieskim przesłaniu do uczestników konferencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim poświęconym pokojowym zabiegom Jana Pawła I.
6: W związku z tym, że papież jest hospitalizowany w poliklinice Gemelli, jego przesłanie do uczestników konferencji odczytał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Papież napisał w nim, że pokój nie może być abstrakcyjną ideą pozostawioną instytucjom, lecz wymaga osobistego zaangażowania każdego człowieka. Dodał, że troska o pokój oznacza poszanowanie godności i podstawowych praw oraz solidarność między narodami. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Kolejny rześki poranek w stolicy, 8 stopni na termometrach, to i tak w miarę ciepłe miejsce w regionie, 7 kresek jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, 6 w Pruszkowie i piasecznie. Maksymalne temperatury dziś to 12 stopni, no i może po południu pojawić się deszcz w stolicy, będzie też mocniej wiało, powyżej 40 km na godzinę będą sięgały porywy wiatrów, ale na słońce też jest dzisiaj szansa.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Ogłoszenie nadawcy. Wiesz, że kupiłem kalosze?
10: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
9: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
10: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
9: A widzisz, a kalosze mam czarne klasyczne.
10: Oj, błękitne byłyby lepsze.
9: Co? Błękitne kalosze?
10: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
9: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
10: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
9: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają.
10: Jarek Wydra w kaloszach.
9: I Weronika Ostrowska bez kaloszy.
11: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Wojewódzka, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają. Polecam sieci Jacek Karnowski.
3: Po reklamie.
4: 6 minut po godzinie 6 na 106,2 FM Radio Warszawa i Benson Boone.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy.
1: Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. To kolejne słowa świętego Pawła w liście do Galatów, które odnoszą się do wolności. Chrystus wyzwolił nas, ale nie pozostawił nas z darem wolności sam na sam. Aby właściwie go realizować, otrzymaliśmy orientację w postaci jego nauczania oraz prowadzenia Ducha Świętego. To są kluczowe pomoce dla naszej wolności. W większości ludzi znane jest doświadczenie wzlotów duchowych, szczególnie po jakimś głębokim wewnętrznym przeżyciu, spotkaniu kogoś fascynującego, czy też bardzo udanych rekolekcjach. Wydaje nam się, że ten stan będzie w nas trwał już do końca życia. Wkrótce jednak okazuje się, że codzienność ściąga nas w dół. Znowu opanowują nas te znane z przeszłości emocje, ulegamy zakorzenionym w nas przyzwyczajeniom i gustom. To wszystko są uczynki, które rodzą się z ciała. Ale przecież droga, którą pragnie prowadzić nas duch, wciąż jest dla nas otwarta. Kluczowe jest, abyśmy nie popadli w złudne przekonanie, że raz zdobyta wolność w Duchu Świętym będzie towarzyszyć nam już na zawsze i w dodatku w oderwaniu od Jego łaski. Warto starać się o dar Ducha codziennie i cenić Jego obecność.

0: już teraz fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
2: Jako ksiądz z zachwytem obserwuję nowonawróconych katolików, czy to wracających do kościoła, czy dopiero po raz pierwszy w życiu na nowo go odkrywających. Większość z nich ma podobny zamiar, który może powodować ogromne komplikacje w wierze. Pragną szybkiego i natychmiastowego nawrócenia. Nie chcą traktować go jako procesu przemiany serca, ale dostać gotowy produkt w mniej niż tydzień. Do takiego sposobu życia, w którym działamy na już i na teraz, w zasadzie przywykliśmy. Jednakże niedobrze jest, kiedy nawrócenie bez rozumowego poznania Pana Boga przeradza się w fideizm prowadzący do dewocji. Niektórzy twierdzą, że swoimi ofiarami są w stanie wzbogacić ofiarę samego Chrystusa, albo że przyjmując konkretny schemat zachowań, wzbudzą u Boga aprobatę co do swojej osoby. Niedobrze jest wpaść w pułapkę zasługiwania na miłość Pana Boga. Święty Ojciec Pio, kiedy cierpiał, zwykł mawiać, że to nie on cierpi, ale że uczestniczy w cierpieniach Chrystusa. Nie chodzi o to, żebyś wyglądał na świętego, ale ty masz być święty. Bez poznania prawdziwej miłości Ojca niestety po raz kolejny i kolejny w naszych zmaganiach poniesiemy fiasko, bo nie zaufaliśmy sile Ducha Świętego, ale swojej własnej. A ty nadal się łudzisz, że własną siłą i wysiłkiem odkupisz winy?

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. Msza Święta koncelebrowana, ksiądz Marek będzie polecał Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Edwarda, Aleksandra, Katarzynę, Andrzeja, Bożenę i Jacka Barszczów. Ja zaś będę polecał świętej pamięci Elżbietę i Tadeusza Groszek. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który nauczałeś uczonych w Piśmie w świątyni, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś odwiecznym Słowem Boga, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przebaczyłeś apostołom zwątpienie i zdradę, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Oto Słowo Boże.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz prawie pański mu podobał sobie i rozmawiał.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj boski nauczyciel udziela nam kilku lekcji. Mówi między innymi o dziesięcinie i spójności, jaka powinna charakteryzować nauczycieli, a więc rodziców, nauczycieli i każdego chrześcijanina, apostoła. W dzisiejszej Ewangelii według świętego Łukasza nauczanie to jest ujęte w dość lapidarną formę, jednak w innych paralelnych fragmentach Ewangelii według świętego Mateusza można znaleźć jeszcze bardziej obszerny i konkretny opis. Pan Jezus przez swoje słowo chce nam dziś powiedzieć, że wszelkie nasze działania powinny być przepełnione duchem sprawiedliwości, miłości bliźniego, miłosierdzia i wierności. A miłość jest twórcza. Z małych rzeczy potrafi czerpać radość i zasługi przed Bogiem. Jest takie powiedzenie: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Możemy poznać, czy ktoś mówi, że jest naszym przyjacielem, czy rzeczywiście nim jest, po tym, gdy obchodzi go nasz los, czy w chwili trudności, cierpienia,

drogę człowieka, który umiejętnie wybrał wartości duchowe i konsekwentnie za nimi podąża. Już pierwsza zwrotka pokazuje niebezpieczny mechanizm, który jest w stanie zatrzymać i zniszczyć duchowy rozwój człowieka wierzącego. Człowiek, który nie chce iść za głosem sumienia, za głosem przykazań i natchnieniami Ducha Świętego, idzie za radą występnych, następnie wchodzi na drogę grzeszników i zasiada w gronie szyderców. Tymi występnymi grzesznikami i szydercami mogą być oczywiście otaczający nas ludzie, których wybieramy za naszych rozmówców i doradców. Ale nie chodzi tylko o ludzi w znaczeniu fizycznym. To jest wszystko, czym się żywimy w naszym życiu wewnętrznym, a więc filmy i materiały, które oglądamy, gazety i portale, które czytamy i tak dalej. To one formują obraz naszych myśli i są w stanie dać nam skrzydła lub pozostawić nas w sferze pragnień przyziemnych i dalekich od naszego prawdziwego, duchowego formatu. Dzisiaj, w Dzień Nauczyciela, w Dzień Edukacji Narodowej, mówiąc o spójności w naszym życiu, pamiętajmy o słowach, które pozostawił nam papież Franciszek. Wielu może być naukowcami, a nawet teologami, lecz jeśli nie będą uprawiać teologii na kolanach, to znaczy z pokorą, jak małe dzieci, nic nie zrozumieją. Prosimy Cię dziś, Maryjo, Matko, Stolico Mądrości, abyśmy byli zbieżni, to znaczy spójni w naszym nauczaniu i postępowaniu i nie nakładali na innych ciężarów nie do uniesienia, bo jak pisał poeta Adam Mickiewicz, w ciężkiej dla wszystkich podróży życia nie godzi się własnych ciężarów na cudze barki zwalać. Do Boga, który uczy swój lud mądrej i dalekowzrocznej modlitwy, wznieśmy pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby nadal dla współczesnego człowieka był matką i nauczycielką wiary oraz prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą ludzkość, aby wyzwoliła się z niebezpiecznych ideologii nowożytności i zaufała wiecznej mądrości Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpowiedzialnych za system edukacji, aby dbali o wysoki jej poziom i wszechstronny rozwój młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby dbając o osobiste życie moralne i poziom intelektualny, prowadzili dzieci i młodzież ku wyższym wartościom. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych wychowawców, katechetów i nauczycieli oraz za naszych bliskich zmarłych, w tej mszy świętej szczególnie za polecanych świętej pamięci Edwarda, Aleksandra, Katarzynę, Andrzeja, Bożenę, Jacka, Barszczów oraz świętej pamięci Elżbietę i Tadeusza Groszek, aby mogli się cieszyć oglądaniem Bożej chwały w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych tutaj obecnych oraz za naszych bliskich, abyśmy żyli jak prawdziwi uczniowie Jezusa z Nazaretu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Tobie powierzamy naszą przeszłość, nasze dziś oraz jutro. Odmień nasze serca, abyśmy postępowali drogą Twoich przykazań i zawsze szukali tego, co się Tobie podoba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy
0: przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

0: Minęła godzina 7:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Papież już po operacji, wycięty gustonowotwór złośliwy. Są poprawki Senatu do ustawy blokującej nielegalne treści w sieci. Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim po rozpyleniu nieznanej substancji. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszamy. Na początek jednak Karwia w powiecie puckim. Na plaży znaleziono obiekt przypominający drona. Prokuratura wyjaśnia okoliczności znalezienia przedmiotu, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
1: Trwają badania obiektu mające wyeliminować ewentualne zagrożenie biologiczne, chemiczne oraz materiałów wybuchowych. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała Stolica Apostolska.
3: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem biuro prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczołaku raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10 piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października. Aleksandra Nietopiel, Rzym.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Senat przyjął z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w sieci. Teraz nad poprawkami będzie pracował Sejm. Izba Wyższa wzięła pod uwagę m.in. poprawkę przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość.
5: Skrócenie terminu z 14 dni do 24 godzin, kiedy mogą być blokowane treści osób, które są związane z działalnością pedofilską. Poprawka też znalazła uznanie.
1: Mówi senator ugrupowania Wojciech Skurkiewicz. Ustawa wprowadza możliwość blokowania treści, które wprost nawołują do stosowania przemocy czy samookaleczania. Koalicja Obywatelska liczy na podpis prezydenta.
6: W takich sytuacjach dzięki tej ustawie będziemy mieli narzędzia i mam nadzieję, że prezydent też weźmie to pod uwagę i ustawę podpisze.
1: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prezydent już raz zawetował ustawę w styczniu tego roku. Zdaniem Karola Nawrockiego projekt budził wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa i cenzury treści w sieci, a Sejm zajmie się zgłoszonymi poprawkami w przyszłym tygodniu.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Około 350 osób ewakuowano z zespołu szkół zawodowych mechanik w Mińsku Mazowieckim. Po południu, we wtorek, ktoś rozpylił nieznaną substancję, która wywołała zawroty głowy i mdłości. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówił młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
7: Otrzymaliśmy zgłoszenie o złym samopoczuciu uczniów zespołu szkół numer 2. Po dojeździe na miejsce trwała ewakuacja szkoły ogłoszona przez dyrekcję. 10 osób stwierdziło złe samopoczucie, duszności, zawroty głowy, bóle głowy. Były one poddane opiece miejscowej pielęgniarki, następnie zespołu ratownictwa medycznego, które po przebadaniu stwierdziły, że dwie osoby należałoby hospitalizować i zostały one przetransportowane do szpitala.
1: Grupa chemiczna miejscowej straży stwierdziła śladowe ilości amoniaku. Dalsze czynności ma prowadzić policja.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzisiaj zapowiada się na to, że jakieś słońce wyjdzie. Weronika, czy ty widzisz jakieś słońce teraz?
9: Powiem tak, słońca nie widzę, ale na pewno widzę, że jest i zaczyna mocno świecić, a niebo jest niemal bezchmurne, takie trochę może szare obłoczki na niebie gdzieś są, ale za to chłodno dosyć. Oj tak, przejmujące zimno na zewnątrz.
0: No właśnie, dzisiaj tak będzie ze 12 stopni to maksymalnie, a jeszcze taki umiarkowany wiatr będzie wiał z zachodu.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Jako, że w studiu Radia Warszawa ciepło i przyjemnie, a Weronice aha, zimno, fajnie. To już Państwo mogli się zorientować, że Weroniki obok mnie nie ma.
9: No właśnie, ja jestem dzisiaj w samym centrum Warszawy i powiem szczerze, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Dokładnie przez centrum przejechać. Wysiadłam na dworcu centralnym z tramwaju i tutaj tak sobie przydreptałam do parafii Świętej Barbary. Dlaczego? Dlatego, że jest to parafia, która obchodzi swoje 160-lecie. Jest to parafia też, w której trwają w tym momencie misje święte. Jest to też taki kościół, który można odwiedzić po drodze. Na szlaku, kiedy ktoś zmierza do pracy albo wraca może z pracy, taki kościół, do którego łatwo wpaść, a przyznam szczerze, byłam w nim dzisiaj pierwszy raz w środku, jest imponujący i przed kościołem znajduje się taka piękna rzeźba ze słowami: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Myślę, że dla każdego grzesznika jest to zaproszenie do tego, żeby do tego kościoła wejść, a ja już za chwilę spotkam się z księdzem proboszczem, żeby porozmawiać o misjach parafialnych, o tej pięknej rocznicy, no i także o tym, dlaczego warto przyjść tutaj na koncert 18 października.
0: O tym wszystkim już za chwilę Weronika będzie rozmawiać, ale też nie zapominamy, że dzisiaj Dzień Nauczyciela, bo 14 dzień października, zatem jest to okazja, żeby podziękować za ten trud wychowania, nauki i wielu innych rzeczy. Pamiętasz takiego nauczyciela, który zmienił twoje życie?
9: Pamiętam, była to anglistka, była to pani Justyna, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzięki niej język angielski nie jest dla mnie tajemnicą.
0: Pozdrowienia od Weroniki Ostrowskiej. Jarek Wydra też mówi dzień dobry i też się dołącza do pozdrowień.

0: Największe korki teraz na S8 od Łabiszyńskiej w kierunku Marymontu do Adama Mickiewicza. Ten korek jest przez most Grota Roweckiego, ale S8 to także inny korek w kierunku Warszawy. Wypędy Opacz Mała. Tutaj korki pojawiają się codziennie, dlatego że tam prowadzone są remonty. I z takich większych utrudnień mamy jeszcze korek na Wawelskiej od Alei Niepodległości w kierunku Pomnika Lotnika. Stoimy także na Wisłostradzie, teraz od Mostu Gdańskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Wał Miedzeszyński przed Mostem Łazienkowskim też się korkuje. Większych korków na samym Moście Łazienkowskim nie ma, ale kierowcy tam zgłaszają kolizje, więc też trzeba wziąć to pod uwagę. Poza tym na razie Warszawa dopiero budzi się do życia i pewnie ta sytuacja będzie się pogarszać z każdą minutą.
1: Tu i teraz.
2: No i dzisiaj witam Państwa z Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w parafii Świętej Barbary na Koszykach. Razem ze mną ksiądz Tomasz Zaperty, proboszcz tej parafii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
2: Proszę księdza, ja bym chciała zacząć naszą rozmowę od tej figury, bo zwróciłam na nią uwagę, jak wchodziłam na teren parafii, była pięknie podświetlona. Jest to Jezus i jawnogrzesznica i są tam bardzo znamienne słowa. Jeżeli jesteś, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Ja mam wrażenie, że te słowa zapraszają, żeby wejść na teren tej parafii.
3: Niewątpliwie ta figura jest fenomenem Śródmieścia. Jest jedną z najstarszych figur, jakie zostały tutaj postawione. Kiedyś na terenie dawnego cmentarza świętokrzyskiego, dzisiaj na terenie parafialnym. Jest to figura, która przetrwała wszystkie trudne czasy XX wieku. Ona ma już prawie 125 lat. Została jedyną figurą, jedynym miejscem nietkniętym przez II wojnę światową. Kościół był zburzony, wszystko tutaj legło w gruzach, a ten Chrystus nad tymi gruzami z jawnogrzesznicą stał i ten napis, który tak mocno przemawia do bardzo wielu ludzi.
2: Czy przemawia też to wszystko, co dzieje się teraz do parafian, czyli misje parafialne, czy ksiądz widzi, że te serca, do tych serc, czasami kamiennych, udaje się krok po kroku dotrzeć, żeby je trochę tak zmiękczyć na tą Bożą modłę?
3: Po 16 latach powracamy do tej pięknej tradycji misji parafialnych, które są takim szczególnym czasem właśnie poruszania serc. Wiemy dobrze, że dzisiaj bardzo trudno jest dotrzeć do ludzkich serc, a więc wykorzystujemy kilka okoliczności, bo przed nami 160-lecie istnienia parafii, 1886 rok erygowania naszej parafii i tworzenia ośrodka duszpasterskiego. Postanowiliśmy to połączyć właśnie z okresem misji parafialnych, których dawno nie było, a te pierwsze 3 dni pokazały, jak one są bardzo potrzebne. Wczoraj mieliśmy marsz dla Jezusa, jak wiele osób się zgromadziło po to, żeby przejść ulicami miasta i powiedzieć, że Jezus jest jedynym Panem, jedynym Zbawicielem. Ale oprócz tego te misje, które przeżywamy, a przeżywamy je w poszukiwaniu szczęścia, bo każdy chce być szczęśliwy. Udało nam się cały ten program misji zbudować razem ze świętym Michałem Archaniołem, którego już od jutra wieczora będziemy gościć w naszej parafii w znaku figury z Gargano, jedynego miejsca, gdzie święty Michał się objawił i przez 4 dni, przez całą niedzielę będzie z nami ten znak jego świętej obecności i myślę, że to najbardziej poruszy, chociaż ojcowie, którzy głoszą nam nauki, porywają serca, przemawiają bardzo bezpośrednio i przez obraz, i przez słowo. Więc duże nadzieje wiążemy z tym okresem misji.
2: Czy jeżeli ktoś chciałby też spotkać świętego Michała Archanioła, to a nie jest parafianinem stąd, może przyjść na to nawiedzenie?
3: Ja myślę, że w ogóle trzeba powiedzieć, że parafia świętej Barbary i kościół świętych apostołów Piotra i Pawła w Śródmieściu jest fenomenem, bo tu jest nie tylko praca duszpasterska z parafianami, to jest miejsce, gdzie jest mnóstwo osób przychodzących do pracy, do szkoły, na studia, mnóstwo podróżnych, którzy przychodzą z dworca centralnego na krótką modlitwę, bo mają tylko niespełna 300 metrów, żeby przyjść i pokłonić się Panu Jezusowi. A więc świątynia jest dla wszystkich, misje są dla wszystkich. Każdy, kto chciałby z nich skorzystać, a szczególnie spotkać świętego Michała Archanioła od jutrzejszego wieczora, serdecznie zapraszamy. Jest to potrzebne, spotkać świętego Michała i nauczyć się walczyć ze złem, bo my często jesteśmy bardzo bezradni, zwiedzeni, oszukani przez ten świat, nie wiemy jak wybierać, a święty Michał jest taki radykalny w tej postawie wobec osobowego zła, które naprawdę jest pośród nas i trzeba się nauczyć po prostu jako chrześcijanin z tym żyć.
2: Powiedział ksiądz o marszu dla Jezusa, powiedział ksiądz także o tym szczególnym umiejscowieniu tej parafii. Ja zresztą bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam, bo to widać, te wieżowce, które są dookoła. Czuć ten rytm Warszawy, która żyje często bez Boga, nie bójmy się tego powiedzieć. A tutaj mamy wśród tej miejskiej pustyni duchowej oazę żywej wody. Ksiądz też tak widzi tę parafię jako takie miejsce szczególne. Ksiądz powiedział też o tych podróżnych, którzy tutaj przychodzą, no bo o, jest kościół, może zajrzę.
3: Kiedy tutaj przyszedłem niespełna 7 lat temu, obserwowaliśmy, co dzieje się w ciągu zwykłego dnia. Ten kościół, tak jak pracowaliśmy nad wieloma rzeczami, udało nam się zobaczyć, że tutaj setki ludzi przychodzi. Około 600 osób jednego dnia na krótką modlitwę. To jest niesamowite, dlatego też bardzo wielkim pragnieniem naszych serc jest kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, tak żeby każdy mógł w ciągu dnia przyjść, potrwać przed Najświętszym Sakramentem, a nawet okoliczności przyrody, że to jest oaza zieleni na dodatek, piękna natura. Jest tutaj ponad 14 gatunków ptaków, które przepięknie śpiewają, zwłaszcza wiosną. To wszystko naprawdę sprawia, że trzeba potencjał tego miejsca wydobyć, zaopiekować, upiększyć co się da i zapraszać tylko wiernych, żeby po prostu to miejsce czynili też swoim, nawet jeżeli to nie jest ich parafia zamieszkania.
2: Powiedział ksiądz o tym, że zło jest osobowe, że być może czasami też nie widzimy tego działania złego ducha. Ja sobie teraz pomyślałam, centrum Warszawy to także ta informacja, która do nas dotarła niebawem, ten abortomat, który stanął przy Wiejskiej i ogromne zło, które dzieje się tuż przy tym miejscu, gdzie są podejmowane najważniejsze decyzje w tym kraju. No i na to marsz dla Jezusa. Czy ksiądz też tak widzi tą opozycję, tę siłę walki dobra ze złem, która się toczy na naszych oczach i to zło, które też próbuje nam się objawić pod pozorem dobra, bo przecież ten abortomat taki różowy, taki piękny, tam jakieś kolorowe dodatki są po to tylko, żeby osłodzić proces zabicia człowieka.
3: No i znieczulić sumienie przede wszystkim. Myślę, że taką odpowiedzią na to wszystko, bo to, co pani redaktor powiedziała, jest jak najbardziej prawdą, jest okno życia w parafii. A więc można powiedzieć, że tak jak jeden z redaktorów telewizyjnych przybył tutaj i tak spacerowaliśmy wokół figury Pana Jezusa po tym terenie, tak się zatrzymał przy tej figurze i mówi tak do mnie: wiesz co, Tomasz? Ja czuję to w sercu, że ten Pan Jezus stanął tutaj wcześniej, nim rozlało się tu jakieś zło. Właśnie ludzi trochę zaślepionych, goniących za dobrami tego świata, za jakimiś sukcesami, a potem można powiedzieć totalnie rozbitymi w podejmowaniu decyzji, bezradnymi. Więc to miejsce naprawdę zaczyna odgrywać istotną rolę. Tym bardziej, że w momencie, kiedy dokonaliśmy rewitalizacji tego dziedzińca przed kościołem i to się wszystko podświetliło, to bardzo wielu ludzi mówi: matko, my nie wiedzieliśmy, że tutaj jest kościół, bo on jest wśród drzew, że tutaj jest taka figura Pana Jezusa. Więc odpowiedź mamy. Odpowiedź na zło mamy, tylko musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ta odpowiedź była bardzo czytelna dla ludzi, a jednocześnie tak im przekazana, żeby się nie bali miłosierdzia. Wczoraj mieliśmy jeden taki przypadek człowieka, który krzyknął: jakie miłosierdzie, jaki Pan Bóg. No właśnie, a my tylko: Jezus jest Panem, jedyną odpowiedzią na ludzkie życie. Więc myślę, że się dzieje wiele dobra, ale to potrzebuje z naszej strony walki.
2: To jeszcze tylko w kontekście aborcji dodajmy, że ta figura, na tej figurze ten napis: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Niech to też będzie mocno zapisane w naszych sercach w kontekście kobiet, które mają taką historię w swoim życiu. Nie chcemy oceniać, ale zapraszamy do tego, żebyście przyszły do kościoła, żebyście przyszły pojednać się z Panem Bogiem. Przyszli też, bo czasami bywa tak, że to się dokonuje ze względu na to, że mężczyzna nie bierze odpowiedzialności. Proszę księdza, jeszcze na koniec zaprośmy na koncert, który się odbędzie. To jest okazja dla takiego szerszego grona, żeby odwiedzić tę parafię.
3: Od kilku lat współpracujemy z dzielnicą miasta stołecznego Warszawy, dzielnicą Śródmieście, i ten koncert, który jest w najbliższą niedzielę około godziny 20, jest taką wspólną cegiełką podkreślającą 160 lat innego życia niż tylko w pośpiechu. Mamy cudowny zespół śpiewający, mamy cudowny zespół grający na różnych instrumentach. Będzie to też uwielbienie, oddanie chwały, również przez znaki zewnętrzne, tak jak światło, ale przede wszystkim modlitwa. To jest kolejny koncert, który jest w naszej parafii, i zawsze po tym koncercie ludzie wychodzą tacy mocni i tacy pełni Bożego Ducha, że ja aż sam się zastanawiam. Przecież niby niewiele zrobiliśmy, a poderwaliśmy serca dla Pana Boga. I dlatego niech to będzie wielkie zaproszenie. Śledźcie nas na stronie internetowej, na Facebooku. Wszystko jest na bieżąco, więc miejsce dla każdego.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę, ksiądz Tomasz Zaperty, a nad koncertem także patrona to było Radio Warszawa, proboszcz parafii Świętej Barbary w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję i bardzo dobrego Bożego Dnia życzę.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
0: O reklamie.
3: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Od piątku nowa organizacja ruchu wokół Starówki. W soboty i niedzielę, a także dni świąteczne dla ruchu zamykane będą ulice Senatorska od Miodowej do Podwala, Podwale od Senatorskiej do Kilińskiego, Kapitulna, Kilińskiego i Długa od Placu Krasińskich w stronę Nowego Miasta. Zmiany mają związek z projektem historycznego centrum Warszawy. Dziś wieczorem drogowcy zamkną ulicę Długosza na Woli. Na odcinku od Młynarskiej do Tyszkiewicza wymienią nawierzchnię. Objazd poprowadzi ulicą Żytnią. Ponad 60 milionów złotych na rewitalizację zabytkowego sanatorium w Rudce koło Mrozów na Mazowszu. Ośrodek powstał dla chorych na gruźlicę. Dziś specjalizuje się w rehabilitacji. Odnowione zostaną m.in. dawna kotłownia, leżalnie, dom dyrektora i otaczający kompleks park. Do piątku na Mazowszu będą uruchamiane systemy alarmowe. To element ćwiczeń systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja. Sygnały nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia. Historyczny układ ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków. Ochroną objęto odcinek między Alejami Ujazdowskimi a Koszykową wraz z kamienicami, chodnikami, zielenią i elementami dawnej infrastruktury. To jedna z ulic, które zachowały przedwojenny charakter stolicy. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: W tym momencie w Warszawie 8 stopni. Jak tam, Weronika, odczuwasz to zimno?
7: Zdecydowanie powiedziałabym, że dzisiaj cieplejszy płaszcz nawet by się przydał. Nie wzięłam szalika i żałuję. Delikatny taki wiatr też jest, no i on niestety sprawia, że ta odczuwalna temperatura chyba jeszcze niższa niż 8 stopni.
3: No ale mogłabyś być teraz w Pruszkowie i w Mińsku Mazowieckim, a tam chłodniej, bo 6 stopni, maksymalnie 12.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Wręczenia kwiatka. 14 października i na zakończenie roku szkolnego to nie jest tylko gest. Czy to jest takie realne podziękowanie od uczniów? Jak siostra to odczytuje?
1: Tak, ja uważam, że to jest najbardziej realne podziękowanie uczniów w stosunku do naszych nauczycieli. I po prostu ten dzień jest wyjątkowy dla całej naszej szkoły. Zarówno dla uczniów, tym bardziej, że dzisiaj w szkole mamy również i pasowanie na ucznia pierwszej klasy, jak i wszystkich nauczycieli oraz także pracowników naszej całej szkoły. Myślę, że wszystkich pracowników w oświacie w ogóle. Ten dzień jest wyjątkowy dla nas wszystkich.
2: Siostro.
0: To jest też okazja do tego, żeby złożyć życzenia wszystkim nauczycielom. I Weronika, słuchamy Cię.
2: No właśnie chciałam dokładnie o życzenia zapytać. Siostro, czego siostra życzy nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej?
1: Ja bardzo przepraszam za swój głos, jestem trochę chora, ale jestem zarazem bardzo zaszczycona, że mogę w tym dniu złożyć nauczycielom najserdeczniejsze życzenia, ale także podziękować za codzienną pracę, która ma tak wielkie znaczenie dla młodych ludzi. I chcę powiedzieć, że praca nauczyciela jest wyjątkowa. Ona dotyka chyba w uczniach tego, co najcenniejsze, czyli dotyka ludzkiego serca, dotyka umysłu, dotyka nadziei na przyszłość. To praca, której owoców nie zawsze można zobaczyć od razu, ale której znaczenie pozostaje na długo. I czasem wystarczy jedno dobre słowo, uważne spojrzenie na ucznia, czy zwyczajna obecność, aby młody człowiek uwierzył w siebie i odnalazł odwagę, by pójść dalej.
0: To ja tej uważności i tej odwagi życzę wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Siostro, bardzo dziękujemy za ten trud podejmowany w wychowanie młodzieży, w edukowanie młodzieży. Bardzo dziękuję. Siostra Agnieszka Maria Chrapek, dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Ząbkach. Dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże
0: polskiej szkole. I zdrowia życzymy.
1: Dziękuję najbardziej, dziękuję. Szczęść Boże wszystkim, którzy oddają swoją posługę właśnie wychowaniu młodego pokolenia. Dziękuję Państwu.

0: Za 12 minut będzie 8, poznajmy dzisiejszą patronkę.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Serce, które jest czujne i spokojne zarazem. Tęsknota, która daje impuls do pokonania każdej przeszkody. Nowa perspektywa, z jakiej widzi się cały świat. Jaką moc uskrzydlania człowieka ma miłość? A jeżeli jest to jeszcze miłość wieczna, zakorzeniona w Bogu, wtedy dziać się mogą prawdziwe cuda. Tak jak w przypadku pewnej urodzonej w Burgundii w połowie XVII wieku dziewczynki. Szybko straciła rodziców, poważnie chorowała, całe swoje nastoletnie życie spędziła pośród ludzi, którzy nie potrafili okazać jej czułości. Lecz gdy głód miłości, który odczuwała w swoim wnętrzu, przekroczył w końcu to, co może przyjąć drugi człowiek, postanowiła wszystko to ofiarować Bogu w klauzurze. Wstąpiła zatem do zgromadzenia sióstr wizytek. I nie minęły 2 lata, a 27 grudnia 1673 roku w uroczystość świętego Jana Ewangelisty, w czasie pełnej czułości osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, ta właśnie młoda zakonnica po raz pierwszy zobaczyła Jezusa. A ten wziął jej zbolałe serce i na moment zanurzył w swoim. To doświadczenie miłości bezwarunkowej, w połączeniu z uświadomieniem sobie, jak bardzo inni stanu tego nie znają, a nawet odrzucają ten dar. Otóż to całkowicie zmieniło jej życie. Stała się odtąd nieznającą przeszkód orędowniczką Bożej miłości, której wyrazem było właśnie Najświętsze Serce Jezusa i Jego kult, który w pewnym sensie zainicjowała. Tak właśnie do historii przeszła Małgorzata Maria Alacoque, którą przyjęta Boża miłość uczyniła świętą.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za 2 minuty wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10:30.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Nie wszyscy słuchają tego, w co wierzysz, ale każdy patrzy na to, jak kochasz. Tak napisała Anne-Marie w swoich mediach społecznościowych. Czy to jest prawda, że w każdym z nas jest miłość? Jak odkryć Bożą miłość schowaną w sercu każdego z nas? Czy jeżeli czujesz się samotny, opuszczony, czy to znaczy, że Boga nie ma w twoim życiu? Zapraszam na poruszającą rozmowę z wokalistką młodego pokolenia, pokolenia Z, Anne-Marie, która dla Boga odrzuciła karierę światową, ale dziś koncertuje uwielbiając Boga. Rozmowa z cyklu Poznacie Prawdę. Już dziś o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa oraz na 106,2 FM. Zapraszam serdecznie, Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
4: A reklamujesz swoją firmę?
3: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
4: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
3: Naprawdę? W radiu?
5: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
6: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
7: Po reklamie.
8: Minęła 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Zarzuty planowania obalenia rządu usłyszał niedoszły zamachowiec z Dolnego Śląska. Kolejne ataki na Ukrainę, znów, jak mówi Wołodymyr Zełenski, bez ostrzeżenia od partnerów. Matka Boża Dobrej Śmierci i zwycięska Królowa Różańca Świętego to patronka nowego sanktuarium na mapie stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. 15 lat więzienia grozi niedoszłemu zamachowcowi, który miał planować obalenie polskiego rządu. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę po tym, jak Służba Ochrony Państwa otrzymała ostrzeżenie o przygotowywanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi do aresztu. W sprawie przygląda się Krzysztof Polasik.
10: Anonimowa osoba wysłała na skrzynkę mailową SOP-u nagranie z niedoszłym zamachowcem.
11: Mężczyzna ten informował, iż gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do zmiany władzy przy użyciu siły.
10: Przekazał rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście własnoręcznie przygotowanych granatów, czyli petardy hukowe z metalowymi kulkami w środku.
11: Oprócz tego ujawniono również kusze, bardzo dużą ilość metalowych bełtów o ostrych zakończeniach.
10: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy dotyczący planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa. 66-latek nie przyznaje się do winy, wskazuje przy tym na liczne choroby, na które cierpi. Grozi mu do 15 lat więzienia.
9: A to nie jedyny taki przypadek w ostatnich dniach. Zarzuty dotyczące gruźby wobec przedstawicieli władz usłyszeli też 46-latek z Obornik, który groził premierowi i innym politykom, oraz były żołnierz WOT zatrzymany w Poznaniu.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Stany Zjednoczone zapewniają, że nadal dzielą się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi, jednak po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów ukraińskie władze informują, że przed częścią uderzeń nie otrzymały ostrzeżeń od zachodnich partnerów. Donald Trump zaprzeczył, jakoby Waszyngton wstrzymał przekazywanie danych. Podkreślił, że Amerykanie współpracują zarówno z Kijowem, jak i Moskwą, by zakończyć wojnę. Jednocześnie ocenił, że Władimir Putin bardziej chce porozumienia niż Wołodymyr Zełenski. Tymczasem nocny ostrzał Kijowa przyniósł ofiary wśród cywilów. Według lokalnych władz zginęły co najmniej 2 osoby. Ponad 20 zostało rannych, w tym dzieci. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły także infrastrukturę energetyczną, powodując przerwy w dostawach prądu.
12: Dzieje się blisko.
9: A teraz Warszawa i nowe sanktuarium na mapie stolicy. Arcybiskup Adrian Galbas ustanowił sanktuarium w kościele seminaryjnym przy krakowskim Przedmieściu, gdzie czczone są dwa historyczne wizerunki Maryi. Obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci trafił do warszawskiego kościoła w XVII wieku jako dar króla Jana Kazimierza. Oryginał spłonął podczas Powstania Warszawskiego. W 1990 roku odtworzono go na podstawie archiwalnych fotografii. Drugi wizerunek, ikona Matki Bożej Różańcowej, pochodzi prawdopodobnie z XV wieku. Według jednej z hipotez mógł trafić on do Polski podczas wyprawy moskiewskiej. Inna łączy go z królem Janem III Sobieskim i zwycięstwem pod Wiedniem. Ustanowienie sanktuarium podkreśla wielowiekową tradycję kultu maryjnego w tym miejscu. Dziś święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym ludziom. Dziś w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, za co uczniowie lubią swoich pedagogów, sprawdzała Martyna Szymczakowska.
0: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
13: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
9: A według danych GUS przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
15: I dzisiaj pochmurno, mało słońca, a może także popadać i będzie, no nie to, że silnie wiać, ale tak trochę mocniej z południowego zachodu.
16: Spokojnie możecie dzisiaj zabrać sweter, dość chłodny wiatr, który sprawia, że to zimno jest dość przejmujące. 8 stopni o tej porze w Warszawie, 8 w Legionowie, 7 w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzy minie maksymalnie dzisiaj 12.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
17: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
15: I jesteś cieplej od razu. A co, nie zagrzałaś się w tramwaju?
16: To może, tu jest ciepło, tak powiem, dobra?
15: A, dobrze. No ale widzisz, no już ta jesień nas dopada. No i taki też melancholijny utwór trochę będzie nas dzisiaj budził. Zespołu, który z pewnością każdy zna, ale będzie to utwór, który pochodzi już z tej nowszej twórczości.
16: Zapraszamy Was bardzo serdecznie na muzyczny budzik od zespołu Perfect. Raz po raz, ja tak nie wiem, patrzę na tą kawę i myślę, że raz po raz warto kawę wypić. Nie wiem, ile wspólnego ma kawa z tą piosenką, ale na pewno miło ją przytulić w filiżance i otulić zimne dłonie ciepłem kawy.
15: No tyle ma wspólnego, że będziesz przy kawie jej słuchać i rozbudzać się razem z kofeiną w tej kawie zawartą i utworem właśnie
16: ale
15: zespołu.
16: Ale ja już obudzona jestem, Jarek. Ale ja tak to zimno mnie obudziło.
15: Tak sobie myślę, bo tak powiedziałem, że to z nowszej twórczości zespołu Perfect, a to już 16 lat mija od premiery tego utworu, no ale zespół Perfect, mam takie wrażenie, że on od zawsze jest, przynajmniej w moim życiu, więc Perfect raz po raz witamy. Weronika Ostrowska.
16: I Jarek Wydra, to będzie perfekcyjne budzenie.
17: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korkuje się południowa obwodnica Warszawy. Tam kierowcy zgłaszają kolizję na wysokości ulicy Puławskiej. Korek jest właśnie od Ursynowa do lotniska Chopina.
1: Gość poranka.
2: W naszym studiu o poranku uśmiechnięty gość, laureat Orderu Uśmiechu, ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, ja również bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowej serii animacji pod tytułem Brat Franciszek, które od 1 września są dostępne na VOD Promyczka. Proszę księdza, skąd taki pomysł?
3: Pomysł filmów, które znalazły się na platformie VOD, to oczywiście pomysł wydawnictwa Promyczek, które od wielu lat czyniło starania, żeby taką platformę uskutecznić, żeby takie filmy mogły być oglądane w sieci. Udało się nam w roku covidowym, gdzie napisaliśmy program do Ministerstwa Kultury, ale w ubiegłym roku ten portal został bardzo unowocześniony. Jest on dostępny na wszystkich mobilnych urządzeniach i wszystko tak już jest skonfigurowane, żeby było responsywne także na tych urządzeniach mobilnych.
2: Mówimy o platformie VOD Promyczek, czyli to są treści, których dzisiaj bardzo potrzeba, bo na pewno wiedzą to dobrze rodzice, że dziecko każde jakąś bajkę chciałoby obejrzeć, a dobrze, żeby to była bajka wartościowa.
3: Tak, to są przede wszystkim animacje religijne. Tutaj myślę, że bardzo duża część katechetów kojarzy filmotekę Promyczka, ponieważ to wszystko wcześniej było dostępne na płytach DVD. Dzisiaj już one wyszły z użycia, dlatego też ten portal streamingowy. A ja bardzo się cieszę, że udało się nam znaleźć znakomite animacje wykonane w studiu Harold's w Stanach Zjednoczonych, w Dallas. Zakupiliśmy licencję do tych filmów i została przygotowana polska wersja językowa. Tutaj szczególne podziękowania dla pana Jacka Zawady, który fantastycznie wcielił się w postać brata Franciszka. I nie tylko opowiada, nie tylko wyjaśnia dzieciom różne trudne sprawy, ale także fantastycznie śpiewa. Śpiewa razem z Promyczkami Dobra, bo piosenki dzieci zaśpiewały dzieci z zespołu Promyczki Dobra.
2: Czego dotyczy ta seria edukacyjna? Czego dowiedzą się dzieci, które będą miały okazję oglądać te animacje?
3: To jest właśnie całkowita nowość, ponieważ wcześniej mieliśmy filmy opowiadające historie biblijne, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, i trochę filmów hagiograficznych. Natomiast tutaj to studio katolickie, przygotowało filmy dotyczące głównych praw wiary. I powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem, że Amerykanom, którzy uchodzą za może trochę bardziej takich postępowych i może bardziej swobodnych takich w podejściu do życia religijnego, przygotowali tak znakomicie te filmy, że my w zasadzie bez żadnej korekty możemy je zaproponować polskim dzieciom. Ja nie ukrywam, że mnie bardzo zaskoczyły i zachwyciły dwa odcinki przede wszystkim. To odcinek o Różańcu, gdzie pierwszy raz się w zasadzie spotkałem z tym, że ktoś próbuje dzieciom wytłumaczyć, na czym polega rozważanie tajemnic różańcowych i odmawianie różańca. To akurat jest tak bardzo aktualne teraz, gdy mamy w perspektywie miesiąc różańcowy. Natomiast też w sposób bardzo prosty i z drugiej strony głęboki zostały wytłumaczone też sakramenty święte. To dla mnie takie niesamowite odkrycie. Natomiast są oczywiście tutaj też filmy dotyczące innych tematów. Pierwszy film, którego premierę zrobiliśmy też taką kinową, to film Jak rozmawiać z Bogiem, o modlitwie, który poprzez bardzo radosne, wesołe piosenki też przypomina dzieciom, jak należy się modlić, o czym rozmawiać z Panem Bogiem, na czym polega modlitwa. To niesamowita taki artyzm Amerykanów, którzy w sposób zabawny, taki lekki, potrafią przedstawić dzieciom tak poważne tematy.
2: Ale to jeszcze dopytam, bo rodzice nasi polscy mogą teraz, jak słyszą to, tych Amerykanów, mogą się zastanawiać, no proszę księdza, ale to co, to będzie po angielsku? Czy więc dzieci jednocześnie angielskiego będą się uczyć?
3: No więc tutaj, gdyby chciały się uczyć angielskiego, no to na YouTubie gdzieś może by tam odszukały te odcinki, czy ewentualnie na platformach amerykańskich. Natomiast my przygotowaliśmy polską wersję językową. Tutaj warszawskie studio OCB przygotowało polską wersję i pan Jacek Zawada wcielił się w rolę tytułową. Jak już wspominałem, zaśpiewał wszystkie piosenki i też przetłumaczył te piosenki. Także bardzo jestem tutaj wdzięczny panu Jackowi, że włożył tyle serca i tyle artyzmu w przygotowanie tych piosenek. Od 1 września te filmy są już dostępne na naszym VOD. Uruchomiliśmy także specjalną stronę Brat Franciszek EU i tam już całkowicie darmowo poprzez wejście na tą stronę dzieci mogą posłuchać wszystkich piosenek, a katecheci tam mogą znajdować materiały, które pomogą im korzystać z tych filmów. Na przykład na październik teraz przygotowaliśmy kolorowanki dotyczące wszystkich tajemnic różańcowych. To jest całkowicie bezpłatnie, gratisowo, więc katecheci mogą sobie z tego skorzystać.
2: Dlaczego ta seria nosi tytuł Brat Franciszek i kim jest ten tytułowy Brat Franciszek?
3: No, Brat Franciszek to osoba, którą wymyślili sobie producenci. To jest zakonnik, który w sposób zabawny, ale też i taki prosty, przekazuje dzieciom najciekawsze historie dotyczące naszej wiary. I tak jak wspominałem, tam są tematy dotyczące właśnie sakramentów świętych, dotyczące uczestnictwa we mszy świętej, dotyczące spowiedzi. W tych filmach też pojawiają się takie głębsze jakby nawiązania do historii biblijnych, zarówno do Nowego, jak i Starego Testamentu. I myślę, że to jest bardzo dobry materiał, z którego nie tylko mogą korzystać katecheci, ale także rodzice, którzy chcą dzieciom wytłumaczyć troszkę, powiedzmy, pewne prawdy religijne, pewne sprawy dotyczące naszej wiary.
2: Bo jak się domyślam, ksiądz na pewno też jako dyrektor wydawnictwa Promyczek słyszę czasami takie narzekania rodziców. Proszę księdza, co ja mam temu mojemu dziecku puścić? Ja bym chciał, żeby coś wartościowego to dziecko oglądało. Na pewno ksiądz słyszał nieraz takie narzekania.
3: Tak, oczywiście, że pojawiają się takie narzekania, ale tutaj potrzeba właśnie troszkę włożyć wysiłku, ponieważ my nie dysponujemy jakimś dużym budżetem i nie jesteśmy w stanie zareklamować tych naszych filmów, wykładając duży budżet na to. Natomiast zwracam się tutaj do wszystkich słuchaczy Radia Warszawa z gorącą prośbą, żeby właśnie wśród swoich znajomych polecać sobie tę platformę streamingową vod.promyczek.pl. Najłatwiej na nią wejść przez stronę promyczek.pl. Tam jest od razu przekierowanie. Bardzo łatwo można się zalogować, założyć sobie tam konto i dzieci już mają dostęp do wszystkich filmów. Tam mamy ponad 200 filmów, które dzieci mogą oglądać i też przyznam się, że nie mamy takich mechanizmów, które by za wszelką cenę zatrzymywały dzieci przy tych filmach, tylko jak się skończy jeden film, to dziecko musi uruchomić drugi film. Nie jest tak, że jeden film się kończy i automatycznie włącza się następny film, ponieważ chcemy też, żeby dzieci dbały o swoją psychikę, o swój rozwój duchowy i żeby zbyt długo też nie siedziały przed internetem, nie, przed ekranem, dlatego tutaj takie też zabezpieczenia z naszej strony.
2: I jednocześnie to może być dla rodziców ułatwieniem, ale myślę, że też możemy o tym powiedzieć. To nie musi być tylko bajka tylko dla dzieci, ale można rodzinnie obejrzeć taką
3: Oczywiście,
2: bajkę.
3: Jak najbardziej. Ja przyznam się, a propos tego jeszcze korzystania z internetu, zauważyłem na jednej platformie streamingowej amerykańskiej, gdzie jak film się kończy, to jest pokazana taka sytuacja, że dziecko idzie do ogrodu i tam sobie skacze, biega, gra w piłkę. Moim marzeniem też było, żeby kiedyś może przygotować takie króciutkie filmiki z taką propozycją, że po obejrzeniu tego filmu jakby kontynuacją jest aktywność fizyczna. Właśnie w ogrodzie, na podwórku, porozmawianie z kolegą, z koleżanką, żeby tutaj dbać o właściwy rozwój dziecka.
2: to rodzinne oglądanie. Też się domyślam, że czasami może być tak, że rodzice obejrzą z dziećmi tę bajkę i sami się czegoś dowiedzą.
3: Powiedziałbym, że jestem przekonany, że na pewno tak, bo ja jako ksiądz też byłem bardzo zaskoczony i przyznam się, że sam miałem problemy z tym, żeby wytłumaczyć dzieciom, jak należy rozważać tajemnice różańcowe. Zazwyczaj zachęcałem tylko do tego, żeby dzieci odmawiały dziesiątek różańca, czy może nawet troszkę dłużej. Natomiast na temat rozważania, to czułem się po prostu bezradny. Nie bardzo wiedziałem, jak im to wytłumaczyć. A tutaj brat Franciszek poradził sobie z tym i uważam, że zrobił to świetnie.
2: A spotykamy się właśnie w październiku, dlatego szczególnie Państwu polecamy ten odcinek. My dorośli często nie wiemy, jak samemu sobie wytłumaczyć, co to znaczy ta medytacja różańcowa, więc myślę, że to może być materiał edukacyjny dla całych rodzin. Katechetom także polecamy i zachęcamy Państwa do tego, żeby mówić o tym, że jest taka platforma jak VOD, Promyczek. Zachęcamy Państwa do tego, żeby korzystać, polecać, no i w ten sposób także rozwijać wiarę dzieci, ale także i swoją wiarę. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję, a dla słuchaczy Radia Warszawa tutaj zostawiam trochę kodów dostępu zarówno do tej serii Brat Franciszek, bo to jest osobny kod dostępu, natomiast też trochę kodów dostępów na roczny dostęp do naszej platformy streamingowej vod.promyczek.pl.
2: vod.promyczek.pl. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. Ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek, był w naszym studiu o poranku. Dziękuję bardzo.
3: Serdecznie pozdrawia dzieci ksiądz Promyczek.

0: czyni cuda.
1: Reklama. Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
2: Po reklamie.
3: Jest 8:30, czas na wiadomości, lokalne Radia Warszawa, w skrócie, które przedstawia Janusz Zalewski.
4: Ruszył proces w sprawie serii podpaleń marketów dokonywanych na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Chodzi m.in. o pożar Centrum Handlowego Marywilska 44 sprzed 2 lat, w którym spłonęło około 1400 stoisk. Śledczy nie ustalili dotąd bezpośredniego sprawcy podpalenia hali ani jego zleceniodawcy. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Stawki przez tydzień bez tramwajów. Odcinek torów między Andresa a Aleją Jana Pawła wymaga pilnych napraw, inaczej pojedzie 16. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i zamkniętymi przyjazdami przez tory. Prace ruszą w sobotę. Od 16 października nowa organizacja ruchu wokół Starówki. W soboty, niedzielę i dni świąteczne dla ruchu zamykane będą ulice Senatorska od Miodowej do Podwala, Podwale od Senatorskiej do Kilińskiego, Kapitulna, Kilińskiego i Długa od Placu Krasińskich w stronę Nowego Miasta. Zmiany mają związek z projektem historycznego Centrum Warszawy. 22 października w Bibliotece Publicznej Praga Południe odbędą się warsztaty pod tytułem Teatrzyk z Niczego. Bezpłatne wydarzenie dedykowane jest dzieciom od 5 do 12 roku życia i ma na celu przekazanie najmłodszym podstaw gry aktorskiej. Informacje o zapisach można znaleźć na stronie dzielnicy. Ruszyły zapisy na kolejną edycję Cross Rosłonka Baty. Bieg poświęcony pamięci legendarnego trenera lekkoatletyki Sławomira Rosłona odbędzie się 24 października w Powsińskim Parku Kultury. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni reprezentanci Polski i osoby związane z polskim sportem, Robert Korzeniowski i Bogdan Bułakowski.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice, gorące źródła.
3: No to już wiemy od Weroniki, która przetestowała na własnej skórze, że jest chłodno, trzeba się cieplej ubrać, ale to ze względu na ten wiatr, który mimo z południowego zachodu wieje, to jednak chłodny.
7: Jak ręce się wystawia poza kieszenie, to nawet i rękawiczki dzisiaj by się spokojnie przydały. 12 stopni dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy. 8 wciąż w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, w Radzyminie, 7 w Górze Kalwarii, w Pruszkowie, w Mińsku Mazowieckim i w Wołominie.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: I przy naszym telefonie pani Sylwia Diłanian, dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia błogosławionego księdza Romana Archutowskiego w Warszawie. Witamy,
2: dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam również wszystkich.
2: Jak pani nastrój w tym szczególnym dniu, w Dniu Edukacji Narodowej?
3: No u mnie bardzo dobrze, chociaż nieco szaro za oknem, to w sercu dużo więcej pogody, bo dzisiaj dzień świętowania, co by nie było.
1: To też okazja do tego, żeby złożyć życzenia dla nauczycieli właśnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Czego powinno się nauczycielom życzyć?
3: No myślę,

0: Był takim człowiekiem niezłomnym w swoim postępowaniu i ważne były dla niego wartości, które przekazywał młodym ludziom i potrafił niesamowicie tworzyć wspólnotę. I chyba te trzy rzeczy, tej niezłomności, tej wytrwałości przy wartościach i tego tworzenia wspólnoty, życzę moim wszystkim kolegom, sobie również, jako i pedagogowi, i jako dyrektorowi szkoły.
1: No to my bardzo, bardzo dziękujemy za te mądre słowa. Aż powiem pani, że się wzruszyłam słuchając, bo myślę, że dla nauczycieli to są ważne słowa, słowa wsparcia też dzisiaj. Drodzy nauczyciele, my życzymy wam także tego, żeby ta powaga pracy nauczyciela, żeby to wróciło wszystko na właściwe miejsce, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj też tego potrzebujemy jako społeczeństwo, żeby szanować nauczycieli po prostu.
2: I to, że to tak, jest trudny zawód, to my wiemy, ale pani słowa też zwróciły trochę uwagę na inną kwestię tej trudności właśnie zawodu nauczyciela.
0: Chyba mówiłam razem z panem i teraz nie wiem, co pan mówił do mnie.
2: Nie, że pani, że to jest trudny zawód, to my wiemy, ale pani słowa też zwróciły trochę uwagę na inny konspekt tych trudności, z którymi nauczyciel musi się zmagać.
0: Tak, no w codzienności trochę też myślę w tych okolicznościach przyrody o nauczycielach oczywiście i dyrektorach, ale też w ogóle o pracownikach administracji i obsługi, bo to jest jednak święto edukacji narodowej nas wszystkich pracujących w oświacie. I ten często właśnie ten pierwszy front, te boiska, wejścia do szkół, furty, sekretariaty, to też przecież pracownicy i tutaj, i w ogóle, tak dla całej tej naszej społeczności aktualnie, poczucie bezpieczeństwa, to, że my mamy zadbać o siebie, jak w tym samolocie z tą maską tlenową, żeby dobrze móc zabezpieczać nasze dzieci. Więc to, czy jak my będziemy się czuli w naszych miejscach pracy, czy będziemy bezpieczni, czy będziemy szanowani, czy będziemy słuchani, to jest niesamowicie istotne, żebyśmy my potem naprawdę też z taką wyrozumiałością, cierpliwością, poczuciem bezpieczeństwa wychodzili do naszych podopiecznych, do rodziców, i wspólnie tworzyli tą rzeczywistość, ale do tego jest poczucie tej wspólnoty, o której wspomniałam wcześniej, niesamowicie potrzebne, no i wzajemnego szacunku.
2: Sylwia Diłanian, dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia błogosławionego księdza Romana Rchutowskiego w Warszawie. Dziękujemy.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego na ten dzień. One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

S7 z Łomianek na Młociny, ale najtrudniejszy fragment do przemieszczania się jest od Mostu Północnego w stronę Młociny.

0: Jedna ważna, dobra wiadomość dla Państwa, że dzisiaj o godzinie 20 premiera na kanale YouTube Radia Warszawa. Myślę, że wyjątkowa rozmowa dla wszystkich młodych, którzy przeżywają dużą ciemność w swoim życiu, ale także dla ich rodziców, którzy nie wiedzą, jak do tych młodych przemówić. Anne-Marie będzie moim gościem.
1: Godzina 20 dziś.

0: Że nieba chcemy dotknąć, pamiętaj, zawsze. No,
1: Ewa Farna, interakcja, to też coś, czego doświadczamy na co dzień.
0: Za 2 minuty, godzina 9.
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Cisza Boga to nie Jego nieobecność, to czas na Twój wzrost. Tak napisała wokalistka z pokolenia Z, Anne-Marie, w swoich mediach społecznościowych. Jak odkryła Boga w swojej samotności, jak odkrywa wciąż Boga w ciszy. Dlaczego swoją wartość odnajduje przede wszystkim w Bogu i jak tę wartość w Bogu odnaleźć skutecznie? Co zrobić, kiedy wydaje nam się, że Bóg nie odpowiada na nasze prośby? Jak zawołać, żeby odpowiedział? O tym wszystkim w poruszającej rozmowie z Anne-Marie, wokalistką z pokolenia Z, na kanale YouTube Radia Warszawa w cyklu Poznacie Prawdę. Premiera już dziś o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa oraz na 106,2 FM. Zapraszam, Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: O reklamie.
7: Minuta po 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Bez udziału prezydenta w Sejmie rozpoczyna się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Około 100 amerykańskich żołnierzy jest już na Litwie. Dwie Polki z 1/8 turnieju tenisowego w chińskim Wuhan. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W Sejmie powinno rozpoczynać się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbędzie się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Taką możliwość dopuszcza Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy.
9: Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę. Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi.
8: Powiedział premier Donald Tusk. Opinia komisji nie ma mocy prawnej i nie jest wiążąca, przekonuje Rafał Leśkiewicz, rzecznik Kancelarii Prezydenta.
10: To jest subiektywna opinia, ocena Komisji Weneckiej. Są niezbędne elementy, które muszą być spełnione, żeby sędzia mógł przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Oczywiście pierwszym elementem jest wybór przez Sejm, drugim przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
8: Jak dotąd to czworo sędziów Trybunału złożyło ślubowanie w parlamencie i przekazało stosowne dokumenty do Kancelarii Prezydenta, a nowo wybrany sędzia Maciej Berek oczekuje na wyznaczenie terminu ślubowania przez Pałac Prezydencki. Maciej Berek został wybrany do Trybunału 4 września. Prezydent nie wyznaczył mu terminu ślubowania. Jego kancelaria zażądała dokumentów potwierdzających 10-letnią praktykę zawodową jako radca prawny. Według rzecznika prezydenta dokumenty te nie zostały dotąd przedstawione.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Pierwsi amerykańscy żołnierze w ramach nowej rotacji dotarli już na Litwę. Do kraju przybyło około 100 wojskowych, a w najbliższych tygodniach mają dołączyć kolejni. Łącznie na Litwie ma stacjonować ponad 1000 żołnierzy z 2 batalionów. Jak poinformował litewski minister obrony Robertas Kaunas, cały kontyngent ma dotrzeć do połowy listopada. Wojskowi zostaną rozmieszczeni w Podbrodziu, niedaleko granicy z Białorusią. Na Litwę trafi ciężki batalion pancerny oraz batalion inżynieryjny, który wesprze rozwój litewskiej dywizji Bałtyckiej Linii Obrony. Amerykańskie wojska stacjonują na Litwie rotacyjnie od 2014 roku, wzmacniając bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
11: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Zarażają dzieci pasją do teatru. W Bibliotece Publicznej Pragi Południe organizowane są warsztaty pod tytułem Teatrzyk z niczego. Wydarzenie jest dedykowane dla dzieci między 5 a 12 rokiem życia. W zajęciach mogą też brać udział rodzice. O inicjatywie mówi Radio Warszawa prowadząca zajęcia Katarzyna Piech.
12: Teatrzyk z niczego, czyli tworzenie jakiegoś przedstawienia z jak najmniejszą ilością jakby rekwizytów. Więc tym razem za pomoc posłużą różne tkaniny, materiały, które będą inspiracją po prostu do granych przez nas scen.
8: Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Zrób to sam, zrób to z nami. Udział jest bezpłatny.
12: Celem jest to, żeby ludzie mogli sobie popróbować i trochę sobie poimprowizować, a nie taki, że mają do odtworzenia po prostu jakiś fragment sztuki. Im mniej jest jakiegoś zamysłu takiego początkowego, tym lepiej.
8: Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 października o 17 w wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży przy ulicy Majdańskiej 5.
11: Dzieje się w sporcie.
8: Dwie Polki z awansem do 1/8 finału turnieju WTA w chińskim Wuhan. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Mecz rozpoczął się od prowadzenia Fręch 2-0, jednak później faworytka przyjęła kontrolę i wygrała 10 gemów z rzędu. O ćwierćfinał powalczy z Ashlyn Krieger lub Lanlaną Tararundę. Awans wywalczyła także Maja Kwalińska, która odwróciła losy spotkania z wyżej notowaną Czeszką Marii Bouskową. Po przegranym pierwszym secie 1-6 w dwóch kolejnych partiach Polka oddała rywalce zaledwie po jednym gemie. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z lepszą o spary Iwa Jowicz, Daria Jastremska.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Wieje chyba coraz mocniej, tak jak spoglądam, to już te liście wirują wśród tego wiatru. Dzisiaj porywy do 40 km na godzinę z południowego zachodu.
13: I ten wiatr jest chłodny i sprawia, że ta temperatura odczuwalna nieco niższa niż ta, którą widzimy na termometrach. 9 stopni o tej porze w Warszawie, 8 w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii. Maksymalnie dzisiaj 12 stopni, jutro maksymalnie 14.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
13: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, dlatego pamiętamy o Was, drodzy nauczyciele, drodzy wychowawcy, i myślę, że też o ważnej grupie wspomniała Pani Sylwia Diwanian, dyrektor Liceum Katolickiego, o tej grupie, która jest często na froncie, którą może mniej widać, ale to też bardzo ważni pracownicy szkół, czyli pracownicy ochrony, pracownicy też porządkowi. Bardzo Was wszystkich dzisiaj pozdrawiamy, to Wasze święto.
7: Ale podczas tego święta można też modlić się do patronów, którzy wspierają propagowanie chrześcijańskich wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży. No, chociażby możemy tutaj wspomnieć błogosławioną Franciszkę Siedliską czy świętego Jana Pawła II.
13: Takim wstawiennikiem może być także święty Zygmunt Szczęsny Feliński, święta Urszula Leduchowska, czyli apostołka uśmiechu, błogosławiona Zofia Czeska czy błogosławiony Edmund Bojanowski. Polecamy Wam, żeby przez ich wstawiennictwo prosić o łaskę tego, żeby uczyć i przekazywać to, co najważniejsze tym najmłodszym. No i życzymy Wam dzisiaj przede wszystkim wszystkiego najlepszego. Jarek Wydra.
7: Weronika Ostrowska, dzień dobry.

0: Widzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Ty widzisz, co tam się dzieje za ścianą?
2: No właśnie, bardzo dużo złotego koloru się pojawiło na pucharach właśnie, bo mamy prawdziwą mistrzynię i to wielokrotną mistrzynię w naszym studiu obok.
1: Ja jestem pod wrażeniem. A wiesz, że to nie są wszystkie puchary? Diana ze sobą zabrała dzisiaj te, które dała radę zabrać się, bo one są dosyć ciężkie. Ja przed chwilą ustawiałam je wspólnie z mamą Diany i z Dianą Kwit, która już za chwilę będzie naszym gościem na naszym stole. No i ja ci tylko mogę powiedzieć, że są ciężkie. I to są poważne puchary, które mówią o poważnych osiągnięciach naszej młodej, dzielnej Diany. A Diana też opowie dzisiaj o tym, dlaczego Pan Bóg pomaga jej podczas konkursów, w których bierze udział. Yeah.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu Warszawa w piosence Mango. Przed chwilą kwadrans po godzinie 9, a jaka sytuacja na warszawskich ulicach? Już dużo, dużo lepiej. Ciasno wciąż na Wawelskiej, w Alei Prymasa Tysiąclecia, w Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy, na Łopuszańskiej południowa obwodnica Warszawy, okolice lotniska Chopina. W obu kierunkach tutaj postoicie, a poza tym całkiem nieźle się po Warszawie jeździ.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. I w naszym studiu Diana Kwit, młoda mistrzyni szybkich obliczeń na sorobanie. Witamy cię serdecznie. Cieszymy się, że jesteś ponownie w naszym studiu. I od naszej ostatniej wizyty mam wrażenie, że mnóstwo pucharów udało ci się zdobyć, które są tutaj razem z nami na naszym radiowym stole. Ale na początek o ten soroban będę chciał zapytać, no bo to jest takie japońskie liczydło. Czym ono się różni od takiego liczydła zwykłego?
3: Różni się tym, że jest bardzo długie i na górze są pojedyncze koraliki, to są piątki i dzieli je poprzeczka, a na dole są takie pojedyncze koraliki, cztery i są różne rzędy, jedności, dziesiątki, setki, tysiące i tak dalej wszystko. I też się różni tym, że są naklejki i jak się łączą razem kolory, to oznacza, że tutaj jest rząd jedności.
2: A, czyli można tak szybciej liczyć na tym liczydle.
3: Tak, o wiele szybciej.
2: No właśnie, i to jest takie liczydło japońskie, ale ty, rywalizując w Japonii, okazało się, że zrobiłaś dwukrotnie lepszy wynik niż inni uczestnicy.
3: Tak właśnie byłam na... Znaczy, nie byłam w Japonii, ale to była online. Olimpiada online, tak? I tam... Tak, właśnie i tam trzeba było zrobić tam... jakieś działania, tam jak najwięcej działań.
2: A czy to szybkie liczenie, to coś, co po prostu masz, odkryłaś taki talent, czy musiałaś się tego nauczyć?
3: Właśnie od urodzenia bardzo lubiłam robić jakieś takie różne zabawy, bawić się w przedszkole i uczyć w ogóle lalki jakieś, robić szpital i... Jak to? I wtedy mama zobaczyła, że są takie zajęcia i zobaczyła, że niektóre dzieci tak właśnie szybko liczą, tak rękami machają. I zapisała mnie na te zajęcia. Im się bardzo, bardzo spodobało. I właśnie zaczęłam chodzić.
2: Jak dużo tych pucharów, bo tutaj mamy do pięciu nawet policzę. Do czterech nie potrafię policzyć, więc trochę wstyd,
3: cztery.
2: Nie?
3: Tak, cztery puchary i jeden medal.
2: No właśnie, dlaczego akurat te zabrałaś ze sobą? Dlaczego one są dla ciebie najważniejsze, że chciałaś się dzisiaj z nami podzielić?
3: Moim ulubionym właśnie pucharem jest puchar z Azerbejdżanu. Na olimpiadzie z Azerbejdżanu to jest mój taki najwspanialszy puchar. W ogóle była wspaniała olimpiada. To była najlepsza olimpiada, w jakiej w życiu byłam. Jeszcze bardzo lubię puchar z mistrzostw na sorbanie. O ten taki malutki. I... po prostu on tak mi się zapamiętuje, może nie jest największy, jest najmniejszy z pucharów, ale wywołuje największe wspomnienia.
2: I sorban ma. Soroban, przepraszam.
3: Tak, soroban jest na górze. Jeszcze bardzo lubię właśnie puchar z Londynu. Po prostu to jest moja... Bardzo lubię tą olimpiadę i po prostu tak czułam, że chciałabym go zabrać. A z Portugalii to po prostu chciałam jeszcze jakiś duży zabrać, a ten taki był, bo by było za ciężki taki jeden jeszcze.
2: Ale to obok tych pucharów jest też różaniec.
3: Tak, właśnie różaniec bardzo mi zawsze pomaga przed olimpiadami, czy zawsze się stresuję, bo na pewno każdy ma zawsze taki stres, który przeszkadza właśnie w tym, ale zawsze na olimpiadach mam przy sobie różaniec i jak się modlę, to wtedy już czuję taki spokój, że jestem pod opieką Pana Boga.
2: A od kogo dostałaś ten różaniec?
3: To był mojej babci, na pielgrzymce była i właśnie tam taki różaniec kupiła i potem mama mi go przekazała i... tak został po prostu. Czyli... i to jest dla mnie najwspanialszy różaniec.
2: I zawsze masz go przy sobie, on jest dla ciebie bardzo cenny.
3: To jest dla mnie największy skarb na olimpiadach.
2: No właśnie, bo jest tutaj ten puchar z Londynu. i tam nie mogłaś mieć tego różańca, ale...
3: Nie mogłam mieć,
2: no właśnie.
3: Ale czułam, że muszę, zawsze muszę mieć, więc założyłam go na szyję po prostu i przez całą olimpiadę miałam go na szyi.
2: No i pomogło.
3: Bo nie miałam żadnej kieszonki.
2: No więc. Właśnie, a co ci daje modlitwa właśnie na różańcu, różańcowa? I mamy październik, no taki bardzo ważny miesiąc, jeśli chodzi o modlitwę różańcową.
3: No szczęście, bardzo duże szczęście, w ogóle spokój taki, w ogóle w porównaniu do olimpiad, to zawsze kiedy siedzę, to oczywiście, że się stresuję, ale jak sięga po różaniec i się już pomodlę, to wtedy już czuję taki spokój i czuję, że dam radę.
2: A o co się modlisz przed zawodami?
3: Przed zawodami to najbardziej się modlę, żeby jak to, po prostu, żeby dobrze mi poszło, i żeby po prostu, a w domu to się najbardziej modlę o zdrowie, więc...
2: Czy ta modlitwa różańcowa jest z tobą codziennie? Czy w październiku, tak jak teraz mamy taki miesiąc?
3: Codziennie. Codziennie jest ze mną.
2: A sama się modlisz, czy z kimś?
3: No najczęściej to, nie wiem, po prostu zależy, bo czasem się modlę z rodzicami, czasem sama.
2: A jeśli chodzi o modlitwę podczas, przed zawodami, podczas zawodów, chociaż nie wiem, czy podczas tego liczenia to pewnie nie ma czasu, ale przed
3: zawodami. Zawsze przed zawodami tak. Właśnie, jak już siadam i jeszcze mamy chwilę, żeby tam odpocząć, to ja właśnie wtedy sięgam po różaniec i wtedy się modlę.
2: Czy ta modlitwa pozwala odnaleźć spokój? Czy ty w ogóle się stresujesz przed tymi zawodami?
3: Czy
2: mając tak bardzo
3: stresuję.
2: Dużo sukcesów, jesteś bardzo pewna tego, po co przyjechałaś na dane zawody?
3: Oczywiście, że się przed każdą olimpiadą stresuję, bo zawsze jest ten stres, taka niepewność, ale jak już biorę ten różaniec i się już pomodlę, tak jak właśnie powiedziałam, to już czuję spokój i już nie mam żadnych, to już nie ma ani trochę stresu.
2: Jakie masz marzenia?
3: No, chciałabym zostać w przyszłości ortopedą. Chciałabym pójść w stronę medycyny. I no... Chyba... No, na te olimpiady. I chciałabym też polecieć do Japonii na olimpiadę, żeby się zmierzyć właśnie z Japończykami.
2: A ta olimpiada online to jest taki sam poziom jak ta, kiedy jesteś tam fizycznie w Japonii?
3: Nie, właśnie na olimpiadzie online to jest mniejsza taka konkurencja, ale już na takiej stacjonarnej, nie wiem dlaczego, ale jest już trudniej. Może dlatego, że bardziej się przykłada się w treningi.
2: A w realizacji twoich marzeń właśnie bycia ortopedą, czy ta umiejętność szybkiego liczenia się przydaje?
3: Tak, no bo jak to, jak będę musiała obliczyć na przykład, jakie leki dać, ja bym chciała też operować, najbardziej operować. Na razie mnie interesują kości, ale na przykład jak będę operować, to muszę obliczyć jak to, ile potrzebuję narzędzi, więc matematyka się wszędzie przydaje.
2: No właśnie, bo ta matematyka to często jest taka chyba niedoceniana.
3: Tak. Mówią, że matematyka jest w ogóle niepotrzebna. Ona naprawdę wszędzie jest wokół nas.
2: Czyli jakby zaprzeczasz temu. To nieprawda, że ona jest niepotrzebna.
3: Tak, to nieprawda.
2: A w jakich sytuacjach ta matematyka w życiu ci pomaga?
3: Na przykład wszyscy mówią, że w sklepie nie ma ani jednej rzeczy matematycznej. A naprawdę, jak musisz obliczyć, ile masz pieniędzy, ile musisz kupić, żeby ci starczyło na przykład, wszędzie jest potrzebna. Ja na przykład, jak jestem w sklepie, to też sobie obliczam, jakie rzeczy. Na przykład, nie wiem, jak jestem jakieś jadę po prostu samochodem, to są jakieś plakaty i tam jest tyle zniżki tam na różnych plakatach, to sobie też muszę obliczyć, ile się opłaca. Więc...
2: To jest bardzo cenna umiejętność, bo ja później jak przy kasie już jestem i tak tego nie policzę, to czasami można się zdziwić, że te promocje
3: tak,
2: to jednak takie nie są.
3: Matematyka to się kojarzy tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, a naprawdę to jest wszystkie te figury geometryczne, ułamki, więc...
2: Ja jeszcze do tematu właśnie wiary, modlitwy chciałbym wrócić na koniec, bo wydaje się, że dzieci na ten temat nie rozmawiają. Czy ty rozmawiasz ze swoimi rówieśnikami na temat modlitwy, różańca?
3: Tak.
2: Czy jesteś w gronie rówieśników, masz 9 lat, którzy podobnie tak jak ty uważają, że modlitwa jest bardzo ważna w życiu?
3: Tak, akurat też chodzę do szkoły katolickiej, więc dla nas modlitwa jest bardzo, bardzo ważna. Więc oczywiście, że rozmawiam, my się zawsze w piątki, zawsze chodzimy do kościoła i się modlimy, a w październiku chodzimy na nabożeństwo i się modlimy na różańcu.
2: Diana Kwit, która udowadnia, że niemożliwe staje się możliwe, tylko trzeba w to bardzo, bardzo wierzyć. Młoda mistrzyni szybkich obliczeń na sorobanie. Gratuluję ci tych wszystkich osiągnięć, ale przede wszystkim gratuluję ci twojej takiej postawy, mądrości i roztropności. I bardzo ci za to dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
2: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
3: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
4: od 23 do 25 października
3: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
5: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
0: Po reklamie.
6: Jest 9:30, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
7: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszamy. Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Jak poinformował Watykan, badanie histopatologiczne potwierdziło, że guz był złośliwym. Zabieg przebiegł zgodnie z planem i bez komplikacji. Teraz papież rozpoczyna rekonwalescencję. O tym, czy będzie potrzebował dalszego leczenia, zdecydują kolejne badania, w tym analiza usuniętych węzłów chłonnych. Leon XIV pozostanie w szpitalu około tygodnia. Jego publiczne spotkanie odwołano do 20 października.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Nowe sanktuarium na mapie Warszawy. Arcybiskup Adrian Galbas ustanowił sanktuarium w kościele seminaryjnym przy krakowskim Przedmieściu.
9: Niech w tym sanktuarium znajdują pociechę, pokrzepienie, sens i nadzieję osoby, których bliscy właśnie umierają lub już umarli. Niech dzięki modlitwie Maryi i modlitwie z Maryją uchronią się od pokusy rozpaczy.
7: W homilii metropolita podkreślał, że Maryja towarzyszy nam w każdym momencie życia, także tym najcięższym.
9: W godzinie śmierci, kiedy wszyscy z konieczności nas opuszczą, bo nie będą mogli przejść z nami przez jej bramę, będzie z nami Maryja, Matka Dobrej Śmierci i Brama Niebios. Maryja, Matka Dobrej Śmierci, uczy nas także towarzyszenia tym, dla których teraz nadeszła godzina śmierci. Zachęca nas, by być przy nich naszą modlitwą, duchową ofiarą, ale także obecnością.
7: W świątyni czczone są dwa historyczne wizerunki Maryi, obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci i ikona Matki Bożej Różańcowej. Ustanowienie sanktuarium podkreśla wielowiekową tradycję kultu maryjnego w tym miejscu.
8: To się dzieje w parafiach.
7: A z kolei w parafii Chrystusa Króla na warszawskim Targówku świętowano 25. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas jubileuszowej mszy świętej proboszcz ksiądz Marcin Orzuk przypomniał najważniejsze wydarzenie z historii świątyni.
10: W 1939 roku podczas bombardowania Warszawy płonęła tymczasowa kaplica, ale udało ocalić się właśnie ten wizerunek. Można powiedzieć, kaplica spłonęła, ale Maryja została. Została z nami, naszymi rodzinami, ojczyzną, za którą przez dziesięciolecia modlili się mieszkańcy Targówka.
7: W homilii biskup Romuald Kamiński apelował do wiernych, by uczyli wdzięczności do Matki Bożej najmłodsze pokolenie.
11: Chcemy popatrzeć do przodu. Pamiętajmy, że po 25 latach teraz rozpoczyna się następny okres i to już wchodzi nowe pokolenie. Starsi mają teraz obowiązek przekazać coś ogromnie ważnego, co młodemu pokoleniu i następnym pokoleniom będzie potrzebne.
7: Obraz Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się w parafii Chrystusa Króla od 1931 roku. A teraz diecezja bielsko-żywiecka. Odwołany proboszcz z Grójca zabrał głos. Przypomnijmy, chodzi o sprawę duchownego, przeciwko któremu odwołaniu burzliwie protestowali niedawno parafianie. Sprawie przyjrzał się Kacper Kowalczyk. Jak do sytuacji odniósł się duchowny?
12: Ksiądz Józef Zborek w oświadczeniu opublikowanym na stronie parafii poinformował o przyczynach swojego odejścia. Duchowny poinformował, że postępowanie kanoniczne dotyczyło czerpania korzyści z intencji mszalnych, tzw. binacji i trynacji, czyli drugiej i trzeciej mszy odprawianej tego samego dnia, oraz zniszczenia księgi intencji mszalnych, co również jest przestępstwem w sprawie kanonicznym. Duchowny twierdzi, że ofiary przekazywał do kurii. Skarży się także na sposób przeprowadzania jego procesu.
7: Na ten głos proboszcza czekało wiele osób.
12: Tak, ponieważ wcześniej biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel podkreślał, że jego obowiązuje tajemnica procesu i jedynym, który może ujawnić szczegóły procesu i zarzuty, jest sam proboszcz.
7: Przypomnijmy, że sprawa miała swój prawny finał w Watykanie.
12: Tak, rację biskupowi przyznała dykasteria do spraw duchowieństwa. Ostateczną decyzję wydała sygnatura apostolska. Proboszcz twierdzi, że jego odwołanie do tego trybunału było nieprzyjęte wyłącznie ze względów formalnych. Ostatecznie poinformował, że w poczuciu niesprawiedliwości opuszcza parafię i przeprasza tych, którzy mogli poczuć się zgorszeni. Inny finał miała natomiast sprawa proboszcza z parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie Nowym Prokocimiu. Ksiądz Krzysztof Wilk, odwołany w 2023 roku przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wraca w niedzielę na stanowisko proboszcza po wyroku wydanym przez ten sam Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
14: Dzisiaj zdecydowanie więcej chmur niż słońca, ale to słońce może się pojawiać, może pojawić się także deszcz, ale na pewno, bo już się pojawił, wiatr, taki do 40 km na godzinę, ale chłodny.
6: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 12 stopni, no i rzeczywiście pamiętajcie dzisiaj o czymś cieplejszym, nawet może być, myślę, spokojnie taki cieplejszy płaszcz, cieplejsza kurtka, na pewno za gorąco Wam nie będzie.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
15: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Tap Sound and Grace w Radiu Warszawa w piosence na pewno, a Diana Kwit jeszcze razem z nami.
1: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Widzę, Jarek, że ty Diany nie chcesz wypuścić. Matmy się chyba chcesz nauczyć.
2: Znaczy, ja to mam duże niedobory matematyki, więc ja myślę, że Diana mogłaby mi tutaj dużo korepetycji udzielić i bardzo dużo bym zyskał. Ale Diana też chciałaby złożyć życzenia i pozdrowić właśnie z okazji Dnia Nauczyciela.
3: Chciałabym bardzo pozdrowić wszystkich pracowników i nauczycieli w mojej szkole, czyli Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Ząbkach. A najbardziej bym chciała pozdrowić panią Iwonkę, która jest moją wychowawczynią. I chciałabym też pozdrowić panią Madzię, która była moją wychowawczynią w klasie trzeciej. Oczywiście chciałabym też pozdrowić wszystkich nauczycieli z dodatkowych zajęć, panią Kasię z metod pamięciowych, pana Karola, który jest moim nauczycielem arytmetyki mentalnej i oczywiście panią Oliwcie, która mnie uczyła arytmetyki mentalnej od 5 lat.
2: Co zawdzięczasz swoim nauczycielom?
3: Za to, że mnie uczą, że przekazują mi bardzo dużo wiedzy i że po prostu mogę, że są wspaniali.
2: A te puchary, które stoją obok ciebie, to też zasługa tego, że oni są w twoim życiu?
3: Tak, to zasługa pana Karola i pani Oliwci, którzy mnie właśnie uczą arytmetyki mentalnej.
2: A kogo jeszcze nie pozdrowiłaś?
3: Jeszcze nie pozdrowiłam mojego kochanego braciszka, wiem, że to nie jest nauczyciel.

0: Zderzenie na Nowodworach i jest zablokowany wjazd na kraniec pętli właśnie Nowodwory, pętli tramwajowej. Są utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2 i 17, ale także autobusów linii 186, 516 i 518.
1: Na szczęście w samej Warszawie, jeśli chodzi o ten ruch samochodowy, to tutaj całkiem dobra sytuacja, już jak na tę godzinę. Jedynie ciaśniej wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia. Postoicie od Górczewskiej do zjazdu w Jerozolimskie, na Wawelskie, i także w kierunku pomnika lotnika, ale nawet jerozolimskimi już przejedziecie bez większych utrudnień.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A teraz życzenia od księdza Marcina Przystawskiego, misjonarza Świętej Rodziny, dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96. Posłuchajmy.
2: Drodzy nauczyciele, z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę z całego serca podziękować za Państwa codzienną pracę, cierpliwość i zaangażowanie. Za każdą lekcję, dobre słowo, poświęcony czas i za to, że potrafią Państwo dostrzec w uczniu nie tylko jego osiągnięcia, lecz także potrzeby, możliwości i marzenia. Dziękuję za trud nauczania i wychowania, za pomoc w odkrywaniu świata, kształtowaniu charakteru i uczeniu szacunku do drugiego człowieka. Wychowanie jest także przekazywaniem wartości, które pomagają młodym ludziom wybierać dobro, budować relacje i odnajdywać nadzieję. Dziękuję, że wspierają Państwo uczniów również na tej drodze. W naszej pracy nie jesteśmy sami. Prośmy Boga, aby obdarzał Państwa siłą, mądrością i cierpliwością, a Maryja otaczała swoją opieką. Niech dobro, które dają Państwo uczniom, wraca do Państwa z wdzięcznością i życzliwością. Życzę Państwu zdrowia, radości, satysfakcji z pracy oraz wielu powodów do dumy. Niech każdy dzień przynosi poczucie, że Państwa wysiłek ma głęboki sens i pozostawia trwały ślad w sercach młodych ludzi. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Marcin Przystawski, misjonarz Świętej Rodziny, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Świętej Rodziny w Otwocku.

0: Cisza przed burzą.
1: O, jak ją zapowiada.
0: Nie, no to tylko to Piotr Cugowski.
1: Ale aż Zofia, tak? To nie aż ja. Takie wrażenie na tobie zrobiła?
0: Nie, to nie ja, to Piotr Cugowski.
2: Jasne.
1: Jarek.
0: W każdym razie, Zofia Kozerawska.
1: Mnie tak nie zapowiada, że nie miała jasno.
0: A my milczymy już. Weronika Ostrowska, do usłyszenia jutro.
1: Jutro się z Lasek słyszymy. Słuchajcie, poranek wyjazdowy, bo jutro też Międzynarodowy Dzień Białej Laski i poznamy między innymi wiele osób niewidomych, które wiele osiągnęły w swoim życiu. Zostańcie z nami i słuchajcie jutro od 7 rano.
0: I zostańcie teraz z Radiem Warszawa, bo
1: będzie
0: Zofia Kozerawska na stanowisku.
1: Zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jak wygląda rzeczywistość szkolna dzieci z PSD? Jak je wspierać? O czym wiedzą pedagodzy? I w jaki sposób pomóc rodzicom tych dzieci? O tym już w środę, 14 października o godzinie 19:40 porozmawiam z naszym ekspertem.
5: Może świetnie mówić i sprawiać wrażenie, że wszystko rozumie, a jednocześnie mieć ogromny problem z pamięcią roboczą, matematyką, organizacją pracy. Czyli to nie wynika z niechęci dziecka, tylko to wynika po prostu z możliwości psychofizycznych dziecka.
4: Rozmowy o odpowiedzialności. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
6: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
7: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
8: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
7: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
8: Ślubuję Ci miłość.
7: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym.
8: Już dziś, po 22.
7: Zapraszamy.
8: Paweł Zuchniewicz
7: i Anna Murawska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
4: A reklamujesz swoją firmę?
3: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
4: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
3: Naprawdę? W radiu?
5: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
6: Po reklamie.
7: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Bez obecności prezydenta Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. USA wprowadziły ograniczenia na Starlink dla Ukrainy. Na początek Watykan i najnowszy komunikat na temat zdrowia papieża. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzelewski, zapraszam. Papież spędził spokojną noc w szpitalu, poinformował Watykan. Leon XIV przeszedł wczoraj operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło wcześniejsze rozpoznanie gruczołaku, raka płuca. Papież ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Wszystkie jego publiczne wystąpienia zostały odwołane do 20 października. Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta. Przed ślubowaniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odczytał treść uchwały o wyborze Macieja Bereka na sędziego.
9: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i artykułu 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka.
8: Po ślubowaniu Maciej Berek zapowiedział, że wraz z innymi sędziami Trybunału będzie stał na straży wartości konstytucyjnych.
10: Składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
8: Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału 4 września. Wcześniej pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Po jego wyborze Kancelaria Prezydenta zakwestionowała, czy spełniono ustawowe wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego. Zdaniem rzecznika prezydenta dokumenty potwierdzające praktykę nie zostały dotąd przedstawione. Ślubowanie odbyło się dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej, która uznała, że w wyjątkowych okolicznościach jest możliwe złożenie ślubowania bez fizycznej obecności głowy państwa pod warunkiem jego formalnego potwierdzenia i przekazania prezydentowi. W kwietniu w podobny sposób ślubowanie złożyło 4 innych sędziów Trybunału. Do tej pory nie zostali jednak dopuszczeni do orzekania. Kancelaria Prezydenta nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej. Podkreśla, że jej opinia nie jest prawnie wiążąca.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ograniczenia w działaniu systemu Starlink utrudniły pracę ukraińskiej armii. Poinformował o tym doradca prezydenta Ukrainy, Serhii Bezkrestnow. Według jego relacji firma SpaceX wprowadziła limit prędkości dla przemieszczających się terminali wojskowego systemu Starshield. Wynosi ono 100 mil na godzinę. Ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, przez co przerwano realizację części misji. Bezkrestnow sugeruje, że decyzja może mieć związek z sytuacją polityczną. W ostatnich godzinach Ukraina informowała też o 2 przypadkach braku amerykańskich danych wywiadowczych przed rosyjskimi atakami rakiet balistycznych na Kijów. Na razie nie ma niezależnego potwierdzenia, że oba działania są ze sobą powiązane.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
8: A teraz Warszawa. Uczczą pamięć legendarnego trenera lekkoatletyki Sławomira Rosłona. Ruszyły zapisy na kolejną edycję Cross Rosłon Kabaty. Impreza odbędzie się 24 października w Powsińskim Parku Kultury, mówi Paweł Ciach z Ursynowskiego Ratusza.
11: Przewidziano w programie tej imprezy sportowej następujące biegi. Bieg na 5 km dla kobiet i dla mężczyzn, biegi dla dzieci w kilku kategoriach wiekowych oraz 1 milę Sławomira Rosłona. Ponadto organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby, które chcą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, w tym także kibicować.
8: Impreza jest organizowana przez Akademicki Klub Lekkoatletyczny Ursynów, w którym od kilku lat prowadzone są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni reprezentanci Polski i osoby związane z polskim sportem. Robert Korzeniowski, Genowefa Patla oraz Bogdan Bułakowski.
0: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Zrobiło się jesiennie chłodniej, 8 stopni w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim też 8, cieplej w Warszawie 9, podobnie w Legionowie, w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku i w Wołominie, ale też w Ożarowie Mazowieckim 9 stopni. Dzisiejsze maksimum to jakieś 12 stopni, czekamy na nie, czekamy, ale towarzyszy nam silny wiatr i ten wiatr troszkę odbiera też tej temperaturze odczuwalnej, więc jest chłodno. Aha, może dzisiaj popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 9:05, Zofia Kozorawska tutaj. Szczególnie witam wszystkich nauczycieli, tych, którzy nimi byli kiedyś, są teraz tymi, którzy planują nimi być. I tych wszystkich, którzy swoich nauczycieli kochają, mają w sercu. Dziś ten dzień, w którym możemy też o nich wspominać, opowiadać i pozdrawiać bardzo serdecznie, bo dziś Dzień Nauczyciela. Zapraszam. Pięknie dla wszystkich nauczycieli. Garou i Céline Dion, taki duet. Już teraz na 106,2 FM, 9:06.

0: To oczywiście manem. Po to jesteś na świecie, żeby kochać. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I wiedziała to Małgorzata Maria Alacoque. Dziś Kościół katolicki wspomina między innymi ją właśnie. Wielkie łaski związane są często z tym, co wydaje się nam mniej ważne. To jej słowa, możecie też ją zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Tak. Urodziła się 22 lipca 1647 roku w Burgundii we Francji i była mistyczką od 21 grudnia 1674 roku przez ponad półtora roku. Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawiał jej swoje serce, serce kochające nas ludzi i spragnione naszej miłości. Chrystus żądał od Małgorzaty, żeby często przystępowała do Komunii Świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a przede wszystkim tego, żeby przyjmowała go w Komunii Świętej w pierwsze piątki miesiąca. I polecał, żeby każdą noc z czwartku na pierwszy piątek miesiąca uczestniczyła w jego śmiertelnym konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24. Upadniesz na twarz i spędzisz ze mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia, przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem. W związku z tym orędziem i poleceniem, żeby ustanowiono święto czczące Najświętsze Serce Jezusa i przystępowano przez 9 miesięcy do pierwszopiątkowej Komunii Świętej Wynagradzającej, Małgorzata doznała wielu przykrości. Doznała też sprzeciwów nawet swojej przełożonej, która nie wierzyła w prawdziwość tych objawień i dopiero w 1683 roku, kiedy wybrano nową przełożoną, Małgorzata mogła rozpocząć rozpowszechnianie Bożego przesłania. Od 1686 roku obchodziła święto Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory sióstr wizytek. Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę poświęconą Sercu Jezusa. Święta Małgorzato Maria Alacoque, módl się za nami.

0: To oczywiście Phil Collins na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 10. Posłuchajmy teraz świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Jezus znał dobrze swoją matkę. Wiedział, że słuchała ona Słowa Bożego sercem szlachetnym i dobrym. Wiedział, że wiernie zachowywała je w swoim sercu i rozważała, co miałoby ono znaczyć. Ona, Matka Syna Bożego, związała całkowicie swoje życie z wiernością Słowu, Bożemu Słowu. Ona nieustannie wsłuchiwała się w głos Boży, rozmyślała nad słowami i wydarzeniami, przyjmując to objawienie całym swoim istnieniem w posłuszeństwie wiary. Nieustannie wpatrujemy się w jej wzór, prosząc, ażeby ona, przewodniczka wiary, uczyła nas słuchać i zachowywać każde słowo, jakie Bóg do nas kieruje. Błogosławieni bowiem są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Niech błogosławieństwo, które spoczęło na Maryi, stanie się naszym udziałem, abyśmy słuchając i zachowując Słowo Boże jak Maryja stawali się świadkami Boga, który jest miłością.

0: i Abba na 106.2 FM, 33 minuty po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Robi się coraz ciemniej, w związku z tym chcemy tego światła i tęsknimy za światłem. I może dlatego powstał taki pomysł, projekt już praktycznie jest zrealizowany. Już za chwileczkę, już za momencik, bo dokładnie jutro rozbłyśnie Park Świętokrzyski w Warszawie. Zmieni się w całoroczny, wyobraźcie sobie, ogród światła. To będzie instalacja interaktywna, która będzie reagować na nasz ruch. Tak, pojawią się kwiaty, ptaki, owady i inne różne rośliny, które będą się świecić. No a właśnie oprócz tego ta instalacja reagująca na nasz ruch, jak to będzie wyglądać? No, trzeba będzie się przejść, żeby zobaczyć. To wszystko między ulicą Świętokrzyską a Pałacem Kultury. Taki to będzie ogród światła. No, różne czytałam opinie na ten temat, bo oczywiście instalacje już widać. Wiadomo, że niektórzy mówią, że troszkę to jest kiczowate, a inni, że wręcz przeciwnie, bardzo piękne. Ciekawa jestem waszej opinii. W grudniu zostanie rozświetlona też nowa iluminacja świąteczna, to jeszcze przed nami. Będą światełka też na ulicy Chmielnej, Złotej, na ulicy Zgoda i to wszystko będzie rozświetlone też między innymi Plac Bankowy i Plac Pięciu Rogów. A na rynku Starego Miasta pojawią się świetlne sylwetki Marii Skłodowskiej-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Bolesława Prusa, ale też postać Kowala, przypominającego o tradycjach warszawskiego rzemiosła, to w grudniu. A jutro, no właśnie, jutro w Parku Świętokrzyskim można będzie się przejść i zobaczyć, jak to tam Park Świętokrzyski reaguje na nasze ruchy. Tila Fisarsa, mimo wszystko, za 26 minut 11.

za nami. Za 19 minut będzie godzina 11, a ja zapraszam Was bardzo serdecznie, żeby dziś o godzinie 20 włączyć radio albo włączyć YouTube'a i obejrzeć piękną rozmowę z

0: Bardzo, bardzo długi okres. Czasem też to robię. Długi taki okres, taką praktykę, że siadałam wieczorem i skanowałam cały dzień wszystko, co się w nim zadziało i dziękowałam Panu Bogu za wszystko, nie?
1: To Anne-Marie. Cała rozmowa dziś o 20 na kanale YouTube Radia Warszawa i na radiowarszawa.pl i na 106,2 FM też. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Już teraz Anne-Marie na antenie Radia Warszawa.

Life is life, oczywiście, wiemy. 11 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, zbliża się 42. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z tym centralne obchody będą w poniedziałek, 19 października. W mszę świętą odprawi metropolita warszawski arcybiskup Adrian Garbas, będzie jej przewodniczył. Ta msza święta rozpocznie się o godzinie 18 w parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu oczywiście. Na zakończenie o godzinie 20:30 odbędzie się młodzieżowe czuwanie modlitewne, ale w piątek 16 października o 19:30 będzie koncert charytatywny. Tak, o tym koncercie jeszcze będziemy więcej mówić.

0: Lady Punk i tacy sami, ściana między nami, może to jest ta chwila, w której można się pomodlić za tego brata, siostrę, z którym właśnie mamy taką ścianę między sobą. 2 minuty zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie wszyscy słuchają tego, w co wierzysz, ale każdy patrzy na to, jak kochasz. Tak napisała Anne-Marie w swoich mediach społecznościowych. Czy to jest prawda, że w każdym z nas jest miłość? Jak odkryć Bożą miłość schowaną w sercu każdego z nas? Czy jeżeli czujesz się samotny, opuszczony, czy to znaczy, że Boga nie ma w twoim życiu? Zapraszam na poruszającą rozmowę z wokalistką młodego pokolenia, pokolenia Z, Anne-Marie, która dla Boga odrzuciła karierę światową, ale dziś koncertuje uwielbiając Boga. Rozmowa z cyklu Poznacie Prawdę. Już dziś o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa oraz na 106,2 FM. Zapraszam serdecznie, Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają. Polecam sieci Jacek Karnowski.
3: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
4: Tworzenie Radia Warszawa to jest wielkie dzieło ewangelizacyjne i to jest duża wspólnota, gdzie reprezentowana jest cała Polska. Chciałoby się, żebyście mieli pokój serca i głowę wolną od tych wszystkich zmartwień doczesnych, abyście mogli naprawdę pracować dla sprawy.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
6: Po reklamie.
7: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Maciej Berek po zaprzysiężeniu gorąco pod siedzibą Trybunału. Leon XIV po operacji, włoskie media zaskoczone stanem zdrowia papieża. Narkotyki, alkohol i jazda bez uprawnień. Drogówka kontrolowała kierowców kilku stołecznych dzielnic. Smutny dzień dla Trybunału, tak Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, skomentował złożenie przez Macieja Berka w Sejmie ślubowania sędziego na Trybunału Konstytucyjnego. Przekonywał, że było to działanie niezgodne z obowiązującym prawem.
9: To nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją, a pan Berek myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, no bo z urzędnika, który miał jakiś NIP takiego państwowca, stał się takim symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki nie powinno być, czyli w Trybunale.
8: Zbigniew Bogucki powtórzył, że prezydent nie przyjął ślubowania od Macieja Berka, bo ten nie udowodnił swojego stażu pracy jako radca prawny. Do ślubowania doszło dzień po tym, jak Komisja Wenecka uznała, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziego Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania.
10: To jest kolejna opinia, która pokazuje, że prezydent, postępując tak, jak postępuje w sprawie nowo wybieranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, łamie konstytucję, lekceważy swoje obowiązki.
8: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Kancelaria prezydenta nie zgadza się ze stanowiskiem komisji. Podkreśla, że jej opinia nie jest prawnie wiążąca. Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału, który złożył ślubowanie w parlamencie. Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Włoskie media zaskoczone wynikiem badań papieża. Podczas wczorajszej operacji Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły, że guz był złośliwy.
12: Dziennik Corriere della Sera przypomina, że 71-letni papież regularnie ćwiczy na siłowni i gra w tenisa. Także we wtorek, gdy przyjechał do kliniki Gemelli na operację, był uśmiechnięty i szedł pewnym krokiem. Prasa zwraca uwagę nie tylko na kontrast między jego dobrą formą a diagnozą, ale też na otwartość, z jaką mówi o chorobie. Leon XIV sam poinformował wiernych o guzku w płucu i planowanym zabiegu. Jak pisze La Repubblica, choć guz został usunięty, pojawiła się niepewność co do dalszego przebiegu pontyfikatu Leona XIV rozpoczętego w maju 2025 roku. Teraz uwaga skupia się na wynikach badań i dalszym leczeniu. Ważne będzie również to, jak szybko papież wróci do sił i czy odbędzie listopadową podróż do Ameryki Południowej. Aleksandra Nietopiel, Rzym.
11: To dzieje się w okolicy.
8: 41 zatrzymanych podczas dwutygodniowych kontroli drogowych na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Warszawscy policjanci wykryli m.in. kierowców podejrzewanych o jazdy pod wpływem narkotyków i alkoholu, a także osoby posiadające środki odurzające. W jednym z przypadków kontrola 43-latka doprowadziła do odkrycia ponad 5 kg narkotyków, broni palnej, amunicji i gotówki. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policjanci zatrzymali również kierowców, u których testy wykazały obecność narkotyków oraz osoby łamiące sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Wśród zatrzymanych kierowców był także mężczyzna, który prowadził po alkoholu, przewożąc 4-letnie dziecko. Dziś święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym osobom. W całym kraju obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Za co uczniowie lubią swoich pedagogów, sprawdzała Martyna Szymczakowska.
6: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
13: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i to była chusteczka, żebym wydmuchała nos.
8: A według danych GUS przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: W wielu miejscach już teraz pada deszcz i będzie nam dzisiaj ten deszcz towarzyszył z przerwami oczywiście. 8 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, 9 w Legionowie, w Pruszkowie, w Piasecznie, ale też w Grodzisku, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim jest 9 i w Ożarowie Mazowieckim, w Warszawie cieplej 10 stopni i podobnie jest w Otwocku, ale to temperatury na naszych termometrach, bo przez wiatr dość silny, który wieje z południa w tej chwili i przez deszcz temperatura odczuwalna jest niższa.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie. 6 minut po godzinie 11. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Będziemy się tutaj rozgrzewać. Mamy duże, ciepłe kubki, to znaczy ciepłe są jak się wleje do nich ciepłej wody, ale już patrząc na nie wiemy, że może być cieplutko i miło i zapraszam serdecznie. Będziemy rozgrzewać muzyką i słowem. No i dziś serdeczności dla wszystkich nauczycieli oczywiście. A jeśli chcielibyście jakiemuś nauczycielowi złożyć życzenie albo powiedzieć dobre słowo, powspominać kogoś, kogo może już nie ma wśród nas, ale został w sercu na zawsze, to bardzo proszę. 512 700 444 512 700 555.

0: O Jenny śpiewał Rafał Brzozowski, 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie wiem, czy mieliście dzisiaj okazję słuchać poranka z Radiem Warszawa, ale tam była niezwykła 9-latka Diana Kwit, która jest mistrzynią szybkich obliczeń na japońskim liczydle Soroban. Soroban, tak, Soroban. I mówiła nie tylko o matematyce, ale mówiła też o różańcu. Mówiła, że zawsze zabiera ze sobą różaniec. Powiedziała też takie zdanie, że... Już cytuję, jak sięgam po różaniec i się pomodlę, to czuję, że dam radę. Ona ma 9 lat i już poznała moc różańca. A jak to jest z nami? Obserwuję takie konto, między innymi na Instagramie, Claudii, My Slow Life. Polecam wam zresztą bardzo. No i Claudia właśnie napisała, różaniec to mantra? Czyżby? Mówią mi, że różaniec to powtarzanie bez sensu, że nic nie daje. No więc posłuchajmy, co mówili ci, którzy naprawdę znali Boga. I tutaj chciałam zacytować świętego ojca Pio. Zawsze odmawiaj różaniec. Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi. Zaczynaj odmawiać różaniec. Nawet wtedy, gdy pracujesz, myjesz naczynia, czy cokolwiek innego robisz, módl się. Bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny. Z tą swoją bronią przeciwko atakom szatana nie rozstawaj się nigdy, zawsze odmawiaj różaniec. Tak mówił święty ojciec Pio, a ja was gorąco zachęcam, żeby wejść na radiowarszawa.com.pl i posłuchać dzisiejszej porannej rozmowy Jarka Wydry z 9-letnią Dianą Kwit. Nie tylko dlatego, że jest mistrzynią szybkich obliczeń. Już teraz Depesz Mode na 106.2 FM, 14 minut po 11.00.

0: Kasia Kowalska tak dla nas śpiewała. 22 minuty minęły po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zakończenie. Punkty 236 i 237. Plac budowy naszych czasów. Duchowość, którą pragnę przekazać, jest duchowością roztropnego budowniczego, który ożywiony nadzieją na Królestwo Boże angażuje się w budowanie świata w dobru. Jak napisałem na początku tych rozważań, nasze budowanie musi mieć dziś jako fundament relacje z Bogiem, jako zasadę przyjęcie ludzkiej ograniczoności, jako rzeczywistości naturalnej i pozytywnej, zaś jako styl, współodpowiedzialność i język ewangeliczny. Na koniec tej wędrówki projekt cywilizacji miłości zarysowuje się wyraźniej, a plac budowy wydaje się już otwarty, zwłaszcza dzięki wielu żywym kamieniom mocno zjednoczonym z Chrystusem, kamieniem węgielnym. Jesteśmy wezwani, by podjąć czynny udział w tym dziele, nie uciekając się ani do spirytualizmu, ani do naszych małych światów. Musimy pozostać wierni prawdzie, inwestować w wychowanie, troszczyć się o relacje oraz miłować sprawiedliwość i pokój. Pozostańmy wierni prawdzie. Żyjąc zanurzeni w nieustannym przepływie informacji, opinii i obrazów, wiemy, jak łatwo można dziś ukierunkowywać decyzje i preferencje za pomocą coraz bardziej wyrafinowanych algorytmów. W tym kontekście ważne jest pielęgnowanie serca, które miłuje prawdę, które bardziej pragnie tego, co słuszne, niż tego, co przyciąga uwagę i które bardziej szuka mądrości niż natychmiastowego efektu. Prawdą, której nie wolno nam utracić, jest prawda o Bogu i o istocie ludzkiej, tak jak objawił nam ją Jezus Chrystus. Trzeba porzucić indywidualistyczną i techniczną wizję człowieka, jakby rzeczywistość była jedynie czystą materią, którą można kształtować według egoistycznych interesów, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych. Kształtujmy natomiast to, co papież Franciszek nazwał antropocentryzmem umiejscowionym, który uznaje człowieka za stworzenie wpisane w sieć relacji z innymi istotami żyjącymi i z całym stworzeniem. Wierność prawdzie domaga się włączenia oferowanych przez technikę możliwości w drogę mądrości, która jest zdolna strzec zarazem godności każdej osoby i przyszłości naszego wspólnego domu.

0: Jak to dobrze, że można rwać jak kwiaty miłość. Oby tak było, byśmy byli tymi, z których można czerpać tę miłość i tę miłość rozumianą poprzez krótkie spotkanie, spojrzenie i czas i wysłuchanie i zmianę planów, ale też tę miłość, którą okazujemy dużymi, wielkimi gestami, decyzjami naszymi codziennymi i tymi ogromnymi. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie nauczycieli i czekam, kochani, na życzenia dla nauczycieli i na wasze wspomnienia. 512 700 555. Można zadzwonić, ale można też napisać.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Leo Sayer już teraz na antenie Radia Warszawa. Za 23 minuty będzie godzina 12.

Gone, gone, gone. No właśnie, David Guetta, Teddy Swims, Eatons. No słuchajcie, a może ktoś właśnie chciałby na chwilę zniknąć, pójść gdzieś, gdzie nie dotrze telefon, bo go się wyłączy i będzie czas, żeby zanurzyć się w słowo. To już za chwileczkę, bo w najbliższą sobotę jest taka możliwość, żeby to zrobić. Kochani, jednodniowa rekolekcja w milczeniu metodą Lectio Divina. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. A wszystko to w domu świętej Faustyny w Ostrówku, wystarczy napisać maila na adres s.faustyna.ostrówek@gmail.com. Tak jak siostra Faustyna Ostrówek, gmail.com, tylko s.faustyna.ostrówek@gmail.com. To jest cała sobota od 8.30 do 20.00. Napiszcie i mam nadzieję, że się uda. A już teraz Tina Turner. Let me say the same, baby.

0: Slater Armstrong za nami. Za 4 minuty będzie godzina 12. To jest ta chwila, w której mamy szansę usłyszeć słowo, które daje życie naprawdę. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ojciec Dariusz Pielak, werbista, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy.
2: Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. To kolejne słowa świętego Pawła w liście do Galatów, które odnoszą się do wolności. Chrystus wyzwolił nas, ale nie pozostawił nas z darem wolności sam na sam. Aby właściwie go realizować, otrzymaliśmy orientację w postaci jego nauczania oraz prowadzenia Ducha Świętego. To są kluczowe pomoce dla naszej wolności. W większości ludzi znane jest doświadczenie wzlotów duchowych, szczególnie po jakimś głębokim wewnętrznym przeżyciu, spotkaniu kogoś fascynującego, czy też bardzo udanych rekolekcjach. Wydaje nam się, że ten stan będzie w nas trwał już do końca życia. Wkrótce jednak okazuje się, że codzienność ściąga nas w dół. Znowu opanowują nas te znane z przeszłości emocje, ulegamy zakorzenionym w nas przyzwyczajeniom i gustom. To wszystko są uczynki, które rodzą się z ciała. Ale przecież droga, którą pragnie prowadzić nas duch, wciąż jest dla nas otwarta. Kluczowe jest, abyśmy nie popadli w złudne przekonanie, że raz zdobyta wolność w Duchu Świętym będzie towarzyszyć nam już na zawsze i w dodatku w oderwaniu od Jego łaski. Warto starać się o dar Ducha codziennie i cenić Jego obecność.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
1: Jako ksiądz z zachwytem obserwuję nowonawróconych katolików, czy to wracających do kościoła, czy dopiero po raz pierwszy w życiu na nowo go odkrywających. Większość z nich ma podobny zamiar, który może powodować ogromne komplikacje w wierze. Pragną szybkiego i natychmiastowego nawrócenia. Nie chcą traktować go jako procesu przemiany serca, ale dostać gotowy produkt w mniej niż tydzień. Do takiego sposobu życia, w którym działamy na już i na teraz, w zasadzie przywykliśmy. Jednakże niedobrze jest, kiedy nawrócenie bez rozumowego poznania Pana Boga przeradza się w fideizm prowadzący do dewocji. Niektórzy twierdzą, że swoimi ofiarami są w stanie wzbogacić ofiarę samego Chrystusa, albo że przyjmując konkretny schemat zachowań, wzbudzą u Boga aprobatę co do swojej osoby. Niedobrze jest wpaść w pułapkę zasługiwania na miłość Pana Boga. Święty Ojciec Pio, kiedy cierpiał, zwykł mawiać, że to nie on cierpi, ale że uczestniczy w cierpieniach Chrystusa. Nie chodzi o to, żebyś wyglądał na świętego, ale ty masz być święty. Bez poznania prawdziwej miłości Ojca niestety po raz kolejny i kolejny w naszych zmaganiach poniesiemy fiasko, bo nie zaufaliśmy sile Ducha Świętego, ale swojej własnej. A ty nadal się łudzisz, że własną siłą i wysiłkiem odkupisz winę?

0: 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Mokro, deszczowo, szaroburo, ale słońce może wyjrzeć na chwilkę w tym deszczu też. Mocno też wieje, wiatr wieje z zachodu i obniża jeszcze tą temperaturę, o której już teraz powiem. 9 stopni na termometrach w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku, ale też w Otwocku i w Wołominie i w Mińsku i w Ożarowie też 9 na termometrach, w Warszawie 10. Maksimum dzisiejsze to 12 stopni, ale jaka jest konkretnie odczuwalna temperatura, to pewnie troszkę niższa.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam Was kochani, 11 minut po 12, a co tam, że chłodniej? Wiecie, naprawdę myślę sobie od kilku dni o tym, że jest coś takiego wręcz terapeutycznego w tym, że my zakładamy takie ciężkie jakieś swetry, albo jakieś takie szale, owijamy się nimi i robi się tak nagle dobrze. Latem no to nie ma szans na to po prostu, a teraz cudowna pogoda, idealna do tego, żeby się czymś ciepłym otulić. Zofia Kozorawska, zapraszam. I dołączyć do tego otulenia jeszcze trochę dźwięków. One też pięknie otulają mrozu już teraz i złoto na 106,2. 12 po 12.

0: Cichosza, Sanach. No bardzo mnie porusza ta piosenka. Polecam wam gorąco też teledysk do niej. Naprawdę usiądźcie, zróbcie sobie kubek gorącej herbaty i zostańcie na chwilę z tą piosenką, jak już znajdziecie tę chwilę. Oczywiście 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, obiecałam, że wrócę do tego tematu, więc wracam. Mianowicie obchodów 42. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Oficjalne w poniedziałek, to już mówiłam, ale w piątek najbliższy, czyli już jakby nie patrzeć pojutrze. O 19.30 w parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu będzie koncert charytatywny, który połączy postaci księdza Jerzego Popiełuszki i Jana Pawła II. Także będzie można usłyszeć ich słowa podczas tego wydarzenia. A kto wystąpi? Między innymi Halina Frąckowiak, Alicja Węgorzewska, Janusz Sztorm, a także gwiazdy młodego pokolenia Patrycja Kulicka, Dominik Arim, Hania Adamczyk, Piotr Bagun i kochani, to jest w piątek 16 października o 19.30, a w niedzielę, czyli jeszcze przed oficjalnym poniedziałkiem, o którym było wcześniej, w niedzielę będzie rodzinna gra miejska śladami miejsc w Warszawie związanymi z księdzem Jerzym Popiełuszką i zwycięzcy otrzymają metalowe repliki metalowego orzełka, który ksiądz Popiełuszko nosił wpięty w sutannę. No i różne inne pamiątki przygotowane przez IPN.

0: Na dzień w pracy Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
2: Chihuahua.

0: chihuahua. To oczywiście DJ Bobo, a już teraz 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Jak poinformował Watykan, badania histopatologiczne potwierdziło, że guz był złośliwy. Zabieg przebiegł zgodnie z planem i bez komplikacji. Teraz papież rozpoczyna rekonwalescencję. Pierwsza noc papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli przebiegła spokojnie, poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
2: W krótkim komunikacie biuro prasowe poinformowało o spokojnym przebiegu nocy, zapowiadając obszerniejsze informacje w ciągu dnia. Wczoraj wieczorem podano, że operacja trwała 90 minut, a badanie potwierdziło rozpoznanie gruczołaka raka płuca. Zabieg zakończył się pomyślnie, nie było żadnych powikłań. Papież prawidłowo wybudził się ze znieczulenia, powrócił do swojego apartamentu w poliklinice i zjadł kolację. Hospitalizacja ma trwać około tygodnia. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: O tym, czy papież będzie potrzebował dalszego leczenia, zdecydują kolejne badania, w tym analiza usuniętych węzłów chłonnych.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Nowe sanktuarium na mapie Warszawy. Arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, ustanowił sanktuarium w kościele seminaryjnym przy krakowskim Przedmieściu.
4: Niech w tym sanktuarium znajdują pociechę, pokrzepienie, sens i nadzieję osoby, których bliscy właśnie umierają lub już umarli. Niech dzięki modlitwie Maryi i modlitwie z Maryją uchronią się od pokusy rozpaczy.
1: Metropolita warszawski w homilii podkreślał, że Maryja towarzyszy nam w każdym momencie życia, także w tym najcięższym.
4: W godzinie śmierci, kiedy wszyscy z konieczności nas opuszczą, bo nie będą mogli przejść z nami przez jej bramę, będzie z nami Maryja, Matka Dobrej Śmierci i Brama Niebios. Maryja, Matka Dobrej Śmierci, uczy nas także towarzyszenia tym, dla których teraz nadeszła godzina śmierci. Zachęca nas, by być przy nich naszą modlitwą, duchową ofiarą, ale także obecnością.
1: W świątyni czczone są dwa historyczne wizerunki Maryi, obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci i ikona Matki Bożej Różańcowej.
3: To się dzieje w parafiach.
1: A w parafii Chrystusa Króla na warszawskim Targówku świętowano 25. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas jubileuszowej mszy świętej proboszcz ksiądz Marcin Orzuk przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii świątyni.
5: W 1939 roku podczas bombardowania Warszawy płonęła tymczasowa kaplica. Ale udało ocalić się właśnie ten wizerunek. Można powiedzieć, kaplica spłonęła, ale Maryja została. Została z nami, naszymi rodzinami, ojczyzną, za którą przez dziesięciolecia modlili się mieszkańcy Targówka.
1: W homilii biskup Romuald Kamiński apelował do wiernych, by uczyli się wdzięczności do Matki Bożej i uczyli tego młodsze pokolenia.
6: Chcemy popatrzeć do przodu. Pamiętajmy, że po 25 latach teraz rozpoczyna się następny okres i to już wchodzi nowe pokolenie. Starsi mają teraz obowiązek przekazać coś ogromnie ważnego, co młodemu pokoleniu i następnym pokoleniom będzie potrzebne.
1: Obraz Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się w parafii Chrystusa Króla od 1931 roku. Warszawska parafia Świętej Barbary świętuje swoje 160. urodziny. Z tej okazji w najbliższą niedzielę odbędzie się tam koncert uwielbieniowy. Wystąpią chór Cantoribus, Śródmiejska Orkiestra Kameralna oraz Band Uwielbienia. O wydarzeniu mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz ksiądz Tomasz Zaperty.
7: Ten koncert jest taką wspólną cegiełką podkreślającą 160 lat innego życia niż tylko w pośpiechu. Mamy cudowny zespół śpiewający, mamy cudowny zespół grający na różnych instrumentach. Będzie to też uwielbienie, oddanie chwały, również przez znaki zewnętrzne, tak jak światło, ale przede wszystkim modlitwa.
1: Koncert rozpocznie się o 20:15, a więcej informacji o obchodach jubileuszu można znaleźć na stronie i w mediach społecznościowych parafii Świętej Barbary.

0: Antek Smykiewicz, pomimo burz. No właśnie, 18 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: No właśnie, a propos pomimo burz, patrzę na stronę stacji 7, jak grom z jasnego nieba choroba uderza też w papieży. I troszkę o tym byśmy sobie powiedzieli.
2: No tak, niestety papieże nie są tutaj wolni od tych ludzkich zmagań, jakim jest także cierpienie. Wiem, że ojciec święty Leon XIV jest po operacji. Z tego, co przekazuje Watykan, no ma się dobrze, no ale wiadomo, dalszych badań jeszcze będzie papież potrzebował. I tak niektórzy zauważają dużo alegorii i takie nawiązania.

0: spotkanie, które, jak wiemy, dzisiaj się zakończyło. Dzisiaj też była msza święta, którą sprawował nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego i przeczytał tam homilię Leona XIV, więc też zachęcamy do tego, żeby na stronach Watykanu po polsku znaleźć sobie tą homilię. I tak myślę, że dzisiaj szczególnie pomyślić o tym, co Ojciec Święty Leon XIV mówi o współczesnej rodzinie. Mówi o tym, jakie są dzisiaj wyzwania, potrzeby rodziny, że tej rodziny potrzebujemy, a rodzina potrzebuje Boga. No i też niech to będzie taka dodatkowa motywacja dla nas, żebyśmy za Leona XIV się modlili, bo on na pewno tej naszej modlitwy bardzo mocno potrzebuje.
1: Czyli my w rodzinach za papieża Leona XIV, bo on z pewnością łączy w swoich modlitwach swoje cierpienie i jakiś pewnie też stres, bo jednak jest dla wszystkich zaskoczeniem, że to jednak nowotwór złośliwy.
0: No tak, jest to takie zaskoczenie, ale wiemy, że Ojciec Święty jest w rękach dobrych lekarzy, więc módlmy się za niego i zawierzajmy, żeby też był w rękach Matki Bożej.
1: Amen. Dziękuję, to był Kacper Kowalczyk.
0: Dziękuję.

0: Tabletka śpiewała na antenie Radia Warszawa. Za 9 minut będzie godzina 13. Wracając do słów, o których mówił Kacper przed chwilą, Leon XIV no, napisał, zostało one przeczytane, jego homilia została przeczytana podczas dzisiejszej mszy świętej na placu świętego Piotra. Bez silnych rodzin świat nie ma przyszłości, tak podkreślił Leon XIV w tej homilii, przygotowanej na mszę świętą z okazji 10. rocznicy publikacji Adhortacja Amoris Laetitia. Wskazał na pilną potrzebę wychowania młodych do prawdziwej miłości, do wsparcia rodzin przeżywających kryzysy i przywrócenia wspólnej modlitwy w domach. Możemy to zacząć już dziś.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 8 minut będzie 13.

0: Proselin wybrzmiała na 106,2 FM. Za minutę będzie godzina 13.
1: Reklama. Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: Reklamie.
0: Minęła 13, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Spór o Trybunał Konstytucyjny. Głos zabrał prezydent. Papież Leon XIV po operacji usunięto mu dolny płat prawego płuca. O niespodziankach we wczorajszych spotkaniach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, mówi prezydent Karol Nawrocki. Wybrany przez Sejm w skład Trybunału Berek złożył ślubowanie w obecności marszałków obu izb parlamentu bez udziału prezydenta, który do tej pory nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że ślubowanie odbyło się poza nim.
8: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
7: Uroczystość ślubowania odbyła się rano o 9 w gabinecie marszałka Sejmu w obecności marszałków obu izb parlamentu bez prezydenta.
9: Nie widziałem pana prezydenta, bo pan prezydent nie został zaproszony.
7: Powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Sejm powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Z kolei Kancelaria Prezydenta podkreśla, że ta opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca. Po ślubowaniu Maciej Berek wraz z grupą sędziów udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, ale nie zostanie dopuszczony do orzekania, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
10: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności.
7: Dziesiątki protestujących i policjantów przepychały się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic przed południem próbowali zablokować wjazd do Trybunału sędziom wybranym przez Sejm. Na miejscu wśród protestujących pojawili się także posłowie Prawa i Sprawiedliwości, m.in. profesor Piotr Gliński. Przed budynkiem nadal trwa protest przeciwko sędziom wybranym przez Sejm, którzy złożyli ślubowanie jedynie w obecności marszałków Sejmu i Senatu.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Jak poinformował Watykan, badanie histopatologiczne potwierdziło, że guz był złośliwy. Zabieg przebiegł zgodnie z planem i bez komplikacji. Teraz papież rozpocznie rekonwalescencję. Pierwsza noc papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli przebiegła spokojnie. O tym, czy będzie potrzebował dalszego leczenia, zdecydują kolejne badania, w tym analiza usuniętych węzłów chłonnych. Leon XIV pozostanie w szpitalu około tygodnia. Jego publiczne spotkania odwołano do 20. 20 października.
11: To się dzieje lokalnie.
7: Dwaj nieletni odpowiedzą za oszustwo metodą na pracownika banku. Grodziscy policjanci ustalili, że 15 i 16-letni obywatele Ukrainy mieli doprowadzić do utraty pieniędzy przez mieszkankę Grodziska. Więcej o tym mówi oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Grodzisku, aspirant sztabowa Katarzyna Zych.
6: Kilka dni temu grodziscy policjanci otrzymali zgłoszenie oszustwa, w którym 68-letnia mieszkanka Grodziska straciła 43 tysiące złotych. Nakłonił ją do przekazania pieniędzy i biżuterii fikcyjny pracownik banku. Informacje doprowadziły kryminalnych do wytypowania podejrzanych. Natychmiast po ustaleniu ich miejsc zamieszkania policjanci pojechali pod adresy w sąsiednim powiecie, gdzie zatrzymali dwóch nieletnich.
7: Funkcjonariusze apelują, by nie przekazywać pieniędzy ani kosztowności osobom poznanym wyłącznie przez telefon. W przypadku podejrzenia oszustwa należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z policją.
11: Dzieje się w sporcie.
7: Nie obyło się bez niespodzianek we wczorajszych spotkaniach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Inter Mediolan przegrał na San Siro z belgijskim klubem Brisz 3-4, a Bayern Monachium zremisował z norweskim Wikingiem 3-3 po bramce straconej w ostatniej minucie spotkania. Udany wieczór zanotowały też hiszpańskie drużyny. Atletico Madryt pokonało 2-0 Manchester United, Villarreal Napoli 3-1, a Barcelona 4-1 Galatasaray.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 9 stopni w Pruszkowie, podobnie jest w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też 9. W Warszawie cieplej, 10 stopni. I tak też jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Grodzisku i w Otwocku. Podobno dziś będzie 12 stopni, miejmy nadzieję, aczkolwiek towarzyszy nam deszcz, towarzyszy nam silny wiatr, który wieje z zachodu. Pod wieczór ten wiatr będzie już spokojniejszy, ale póki co jest naprawdę silny.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam Was kochani w ten deszczowy, jesienny, troszkę szarobury dzień, 6 minut po 13. Robimy co w naszej mocy, żeby więcej słońca przelatywało do Was przez radioodbiorniki, gdziekolwiek nas słuchacie, także zostańcie z nami. Zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę. Uściski, buziaki, uśmiechy i wdzięczności dla wszystkich nauczycieli w ich dniu. Zofia Kozrawska, zapraszam.

0: Whistler Incognito na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: O, ja cię zaczytałam się w tę homilię dzisiejszą Ojca Świętego, przeczytaną nie przez niego, przez kardynała Tagle na placu Świętego Piotra. I dlatego jeszcze trochę z niej sięgnęłam tutaj na Vatican News, tam możecie znaleźć te słowa, że przygotowanie do małżeństwa nie zaczyna się kilka miesięcy przed ślubem, bo rozpoczyna się kiedy? W dzieciństwie, czyli właśnie dziś w waszych domach, tam gdzie są wasze, nasze dzieci, w rodzinie, w której człowiek uczy się kochać, przebaczać i brać odpowiedzialność za drugiego. Właśnie to jest jedno z głównych przesłań tej homilii, dziś odczytanej. Papież przywołał też słowa Franciszka: właściwie każdy przygotowuje się do małżeństwa od chwili swego urodzenia i podkreślił, że nawet najlepiej zorganizowane kursy przedmałżeńskie nie zastąpią wychowania do miłości, które powinno towarzyszyć człowiekowi od najmłodszych lat. Rodzina jest bowiem pierwszą szkołą uczuć. To właśnie w niej, pośród codziennych obowiązków, zmęczenia, błędów i wzajemnego przebaczenia, człowiek odkrywa, czym jest prawdziwa miłość. Wiecie, ostatnio, kiedy próbowałam sprzątnąć część centralną naszego miejsca zamieszkania w taki sposób, żeby odczuwać satysfakcję, co przychodzi mi z coraz większym trudem, bo ciągle sobie myślę, że coś jest nie tak. Przypomniało mi się, że ktoś kiedyś powiedział: narzekasz na bałagan? No ale pomyśl, co to znaczy, że masz bałagan? To znaczy, że w tym domu żyją ludzie, których kochasz, i kiedyś modliłaś się o to, żeby byli tacy ludzie w twoim życiu, a dzisiaj są.

0: wszystkich pięknych pań śpiewał Roy Orbison na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: Dziesiąty października 2026 roku. Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: O takim przeżywaniu liturgii, modlitwy mówi nam o tym nawet sam Pan Bóg. W Księdze Izajasza w 1 rozdziale kieruje on do narodu wybranego, ale także i do nas słowa, których chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę wysłuchali. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Obrzydłe jest mi wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Słysząc te słowa, być może zastanawiamy się, czemu Bóg tak mówił do narodu wybranego. Może dzisiaj my, ludzie współcześni, nie czujemy za bardzo tego fragmentu, ale zamieńmy słowa, które opowiadają tą staroizraelską liturgię, na słowa bardziej współczesne. Ten fragment zatem mógłby dzisiaj brzmieć mniej więcej tak. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar? Nie mogę już znieść dymu woskowych świec, dymu kadzidła, blasku reflektorów. Stały mi się one ciężarem. Nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości. I wtedy być może zapytalibyśmy, dlaczego, Panie? Przecież tyle wysiłku włożyliśmy, żeby te święta, te uroczystości były tak piękne, tak dopracowane, żeby nasze świątynie były tak przyozdobione. Tyle ćwiczeń, tyle odpraw, tyle nerwów. Dlaczego to się Tobie nie podoba? I znowu odpowiedź kryje się w kolejnych wersach proroka Izajasza. Bóg mówi do narodu izraelskiego: obmyjcie się, bądźcie czyści, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu, przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrem, troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Candy Staton już za nami, jest 13.30, a właściwie to już za 29 minut będzie godzina 14. Czas najwyższy na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
1: Poranny wypadek na Białołęce z udziałem pojazdów komunikacji. Przy pętli Nowodwory zderzyły się tramwaj linii 2 i autobus 186. Nikt nie został poszkodowany, przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Awantura na Sorze w warszawskim Wawrze. 26-latek przyjechał do szpitala z ciężarną partnerką. Miał grozić personelowi i niszczyć wyposażenie placówki. Usłyszał zarzuty i został aresztowany. Sportowe sekcje Polonii Warszawa ze wspólnym apelem o pilne rozpoczęcie modernizacji obiektów sportowych przy ulicy Konwiktorskiej 6. Klub podkreśla, że inwestycja ma znaczenie dla wszystkich sekcji, kibiców i przyszłych pokoleń sportowców. Po latach oczekiwania Polonia liczy na odnowienie historycznego kompleksu. W Warszawie ustanowiono nowe sanktuarium Matki Bożej Dobrej Śmierci i Zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. Będzie nim kościół seminaryjny przy krakowskim przedmieściu. Od dawna czczone są tam dwa wizerunki maryjne. Stawki przez tydzień bez tramwajów. Odcinek torów między Andersa a Aleją Jana Pawła II wymaga pilnych napraw. Inaczej pojedzie 16, a kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i zamkniętymi przejazdami przez tory. Prace ruszą w sobotę, a ja zapraszam na wiadomości o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

Luna Comanchera już za nami, za 20 minut będzie godzina 14. Wiem, że jeszcze jest chwila, bo dzisiaj zaledwie 14 października, a zatem 2,5 tygodnia do tego wydarzenia, o którym teraz powiem, ale warto sobie robić dobre plany, a to jest dobry pomysł na spędzenie soboty. Campus Palotti zaprasza jak już co roku, kolejny rok, zaprasza na bal wszystkich świętych i rzeczywiście zabawa jest przednia. Zachęcam również gorąco, wstęp wolny, słuchajcie, zachęceni jesteśmy wszyscy i duzi i mali, żeby się przebrać za wybraną, radosną postać. Każdy może być świętym. Co tam się będzie działo? Koncert zespołu Pan Sprężynka, pokaz iluzji, konkursy i jeszcze będziemy o tym mówić, przypominać, zapraszać, zachęcać, ale już dziś sobie zapiszcie. Bal wszystkich świętych, sobota 31 października, start o 15, hala Rokis Radzymin.

to status quo in the army, no. Wiecie, że ta piosenka ma 40 lat? Naprawdę, powstała w 1986 roku. Za to ta piosenka, która się teraz zaczyna, Tori Kelly, Pray For You, jest świeżo.

0: Oj, naiwne pytanie. Dlaczego ta piosenka ma taki tytuł? Naiwne
1: nie
0: pytanie.
1: Jak w życiu piękne są tylko chwile.
0: I to jest ta chwila.
1: Tak, kiedy jesteśmy we dwie. Chciałam właśnie to powiedzieć.
0: A może byśmy sobie kiedyś poprowadziły razem, ale by było.
1: Oj tak, ja bardzo chętnie, bardzo chętnie. Kiedyś był pomysł, żebyśmy prowadziły razem z Flaminga. Teraz pogoda już mało flamingowa, więc możemy razem po prostu ze studia prowadzić.
0: Możemy, a może są jakieś flamingi jesienne?
1: Może.
0: Trzeba by się rozejrzeć.
1: To jakby pomyślałam o bocianach, ale one już odleciały, także to już chyba
0: na
1: nie.
0: Na pewno się znalazł jakiś bocian, który nie odleciał, bo mu było ciepło.
1: Zapraszamy.
0: Ania Bobko, zapomniałam powiedzieć, do studia i ja jej oddaję teraz tutaj to stanowisko. Do usłyszenia jutro, Zofia Kozrawska. Przemiłego popołudnia.
1: Nie, zapraszam, Ani. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Widziałam cię wczoraj na przystanku.
4: Tak?
3: No tam obok parku, nad czymś się mocno zastanawiałeś.
4: No wiesz, była tam dziewczyna z białą laską, niewidoma i chciałem pomóc, ale nie wiedziałem jak, czy ona potrzebuje pomocy. No jakoś tak nie wiedziałem co zrobić.
3: No zobacz, to będziesz mógł zapytać o to wszystko w czwartek w ośrodku dla niewidomych w Laskach.
4: A w czwartek Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Święto osób niewidomych i niedowidzących.
3: Opowiemy o matce Róży Czackiej, kobiecie, która zrewolucjonizowała życie niewidomych w Polsce.
4: Poznamy też wychowanków ośrodka i zajrzymy do świata osób niewidomych.
3: Poranek z Radiem Warszawa w czwartek od 7 do 10.
4: Zapraszają Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
5: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem województwa mazowieckiego.
6: Cisza Boga to nie Jego nieobecność, to czas na Twój wzrost. Tak napisała wokalistka z pokolenia Z, Anne-Marie, w swoich mediach społecznościowych. Jak odkryła Boga w swojej samotności, jak odkrywa wciąż Boga w ciszy. Dlaczego swoją wartość odnajduje przede wszystkim w Bogu i jak tę wartość w Bogu odnaleźć skutecznie? Co zrobić, kiedy wydaje nam się, że Bóg nie odpowiada na nasze prośby? Jak zawołać, żeby odpowiedział? O tym wszystkim w poruszającej rozmowie z Anne-Marie, wokalistką z pokolenia Z, na kanale YouTube Radia Warszawa w cyklu Poznacie Prawdę. Premiera już dziś o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa oraz na 106,2 FM. Zapraszam, Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
8: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 14.
9: Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego po porannych wydarzeniach w gabinecie marszałka Sejmu. W Niemczech ruszył proces sprawcy uszkodzenia gazociągu Nord Stream. Policjanci z Woli zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się na Pomorzu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik zapraszam. Służby miejskie zaczęły likwidować barierki ustawione przed Trybunałem Konstytucyjnym, które miały chronić protestujących tam demonstrantów. Lider Ruchu Obrony Granic, Robert Bąkiewicz, wszedł na samochód i zwrócił pikietującym zabrane barierki i transparenty. Do przepychanek protestujących z policją doszło po tym, jak wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Maciej Berek, współpracownik i były minister w rządzie Donalda Tuska, złożył ślubowanie bez obecności prezydenta, lecz w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
10: Prezydent nie został zaproszony. Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali.
9: Sejm twierdzi, że ślubowanie może się odbyć w wyjątkowych sytuacjach bez obecności prezydenta, bo tak stwierdziła Komisja Wenecka. Kancelaria Prezydenta przypomina, że opinia komisji nie jest wiążąca prawnie. Prezydent podtrzymuje stanowisko, że Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału, bo nie złożył ślubowania przed głową państwa.
11: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
9: Sprawę w ostrych słowach skomentował przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed jego siedzibą, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
12: To, co w tej chwili jest czynione, jest poza jakimkolwiek porządkiem konstytucyjnym, prawnym i są to po prostu działania o charakterze przestępczym.
9: Po ślubowaniu w gabinecie marszałka Sejmu Maciej Berek wraz z grupą sędziów udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, ale na razie nie zostanie dopuszczony do orzekania, tak zapowiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Rozpoczął się proces Serhija K., oskarżonego o kierowanie akcją, w efekcie której 4 lata temu został uszkodzony gazociąg Nord Stream. Sprawa, która jest odbierana także jako ocena tego, jakimi środkami Ukraina może bronić się przeciwko Rosji, toczy się przed sądem w Hamburgu. 10 minut zajęło czytanie aktu oskarżenia. Zawarte w nim zarzuty to nie tylko przeprowadzenie ataku na infrastrukturę cywilną i zniszczenie obiektu o znaczeniu gospodarczym, ale także współudział w zbrodni wojennej. Do tego ostatniego odniósł się adwokat Ukraińca, twierdząc, że państwo włoskie nie miało takiej informacji, kiedy decydowało o ekstradycji do Niemiec jego klienta. Sam Serhij K. na pierwszej rozprawie postanowił milczeć. Możliwe, że w trakcie procesu na ławie oskarżonych zasiądzie również Wołodymyr Żurawłow. Sąd w Chorwacji, w której podejrzany o udział w akcji na dnie Bałtyku został zatrzymany, wydał we wrześniu zgodę na jego ekstradycję, ale jeszcze do niej nie doszło.
13: Dzieje się blisko.
9: Policjanci z Woli zatrzymali poszukiwanego na Pomorzu. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w związku z niepłaceniem alimentów orzeczonych przez sąd. Po powrocie poszukiwanego z zagranicy funkcjonariusze z Woli namierzyli mężczyznę. O szczegółach mówi oficer prasowy podinspektor Marta Sulowska.
14: W ostatnich dniach policjanci z zespołu poszukiwań z Wolskiej Komendy prowadzili działania, które w sposób szczególny były ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych, ściganych listami gończymi. Działania operacyjne policjantów z Wydziału Kryminalnego z Woli, wspieranych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego 8 podstawami poszukiwawczymi w celu odbycia kary więzienia.
9: Za zatrzymaniem 37-latka stały wielotygodniowe działania operacyjne prowadzone przez wolskich kryminalnych. Jak podkreśla Marta Sulowska, funkcjonariusze dokładnie znali miejsce ukrywania się poszukiwanego.
14: Kryminalni wiedzieli, że mężczyzna ukrywa się za granicą. Kiedy wrócił do kraju, od razu zorganizowali działania i na terenie województwa pomorskiego zatrzymali go. 37-latek przebywał w domku letniskowym.
9: Mężczyzna trafił do zakładu karnego.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: 11 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Około godziny 15 przewidziane są drobne opady i tak samo około godziny 17, ale około godziny 16 być może słońce spróbuje się przedostać przez te chmury, które nam towarzyszą w ciągu dzisiejszego dnia. Zobaczymy, czy mu się to uda. 11 w Warszawie, 10 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim 11 stopni i trochę więcej słońca, 10 w Pruszkowie, 10 w Piasecznie i 10 w Otwocku.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: 5 minut po godzinie 14, a już tak naprawdę 6, nawet popołudnie z Radiem Warszawa. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na to nasze właśnie popołudnie. Postaram się, żeby tego słońca, to będzie się próbować przebić przez te chmury, było trochę więcej, chociaż przez te radioodbiorniki, żeby to popołudnie było jak najprzyjemniejsze. Postaram się ja i nasza dobra muzyka na naszej antenie. Wouldn't it be good już teraz, ale będzie też Vixen, będzie też Cleo i wiele, wiele więcej. Zrobimy też sobie w tej godzinie drobny przystanek w parafii w Wołominie, także warto zostać razem z nami na 106,2 FM. Gorąco zapraszam.

beztrosko rósł. Zaśpiewaj jeszcze mi do snu. Niech Bóg dobry czuwa nad nami, nawet jak nie zawsze daje to, co chcielibyśmy.

0: kamienie na nerkach.
1: Wiksen i kamienie, 13 minut po godzinie 14 na antenie Radia Warszawa wybrzmiały, a już teraz Pussycat i Mississippi na naszej antenie na 106,2 FM. Tak przyjemnie, jesiennie dla Państwa właśnie gramy.

0: Cleo za krokiem krok na naszej antenie, a my tak za krokiem krok zmierzamy właśnie do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
1: Przystanek parafia.
2: Któż jak Bóg? Wiola Pietrzak, parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
3: Czyli można powiedzieć dziewczyna od aniołów?
2: Tak, można powiedzieć dziewczyna od Michała Archanioła.
3: A dlaczego właśnie Michał Archanioł jest taki istotny w Pani życiu?
2: Dlatego, że wkroczył w moje życie wiele lat temu i pozostał, bo jest moim przyjacielem. Od 14 lat w naszej parafii jest wspólnota czcicieli świętego Michała Archanioła, a w tym roku zawiązała się wspólnota rycerzy świętego Michała Archanioła. Mamy 14 kandydatów do rycerstwa. Przez cały rok formacji pod okiem księdza proboszcza Witolda Gajdy przygotowują się do złożenia swoich przyrzeczeń rycerskich.
3: Jak wyglądają te Wasze spotkania w tej anielskiej wspólnocie?
2: Spotykamy się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 20. Spotkania mają charakter modlitewny, rozważamy Słowo Boże. Jest potem czas na dzielenie się tym Słowem pod okiem też księdza proboszcza, który służy nam i radą, i pomocą, i tłumaczeniem Słowa Bożego. Potem zawsze modlimy się, ale też opowiadamy, dzielimy się tym, co przez miesiąc wydarzyło się w naszym życiu, swoimi troskami, problemami związanymi i z życiem codziennym, i z czasem takimi wątpliwościami, czy to jest dla mnie miejsce, czy to jest dla mnie posługa.
3: To jest mocny patron, rycerstwo Michała Archanioła, prawda, zapracowanego bardzo, jeżeli chodzi o te sprawy też związane z jakimiś trudnościami, obciążeniami, tak? Nie chodzi tutaj, drodzy Państwo, tylko o obciążenia mentalne, psychiczne, tak? Ale te duchowe. Więc rzeczywiście niesamowita sprawa. No i taka wspólnota działająca właśnie w tej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. A kogo dzisiaj Pani Jola chce pozdrowić na antenie Radia Warszawa i dlaczego warto słuchać tej audycji w niedzielę?
2: Chciałam pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają. Chciałam pozdrowić też wszystkich kapłanów, tych, którzy pracowali w naszej parafii i tych, którzy pracują w naszej parafii, bo dzięki Waszej pracy dojrzewamy jako chrześcijanie, jako ludzie wiary i efektem tej dojrzałości jest inicjatywa, którą podjęliśmy, tak jak ksiądz proboszcz wspomniał już troszkę wcześniej, czyli Rok Eucharystii, który rozpoczął się u nas w Wielki Czwartek. W ramach tego Roku Eucharystii przygotowujemy co tydzień takie krótkie katechezy dla naszych parafian, które są odczytywane przed każdą mszą świętą. Dotyczą one mszy, jej poszczególnych części, ale także postaw, które przyjmujemy w czasie liturgii, śpiewu, który jest wykonywany w czasie liturgii, gestów, które wykonujemy.

0: naszej antenie. Półtorej minuty zostało do godziny 14.30 i już za chwilę wiadomości lokalne w skrócie na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak wygląda rzeczywistość szkolna dzieci z PSD? Jak je wspierać? O czym wiedzą pedagodzy? I w jaki sposób pomóc rodzicom tych dzieci? O tym już w środę, 14 października o godzinie 19.40 porozmawiam z naszym ekspertem.
3: Może świetnie mówić i sprawiać wrażenie, że wszystko rozumie, a jednocześnie mieć ogromny problem z pamięcią roboczą, matematyką, organizacją pracy. Czyli to nie wynika z niechęci dziecka, tylko to wynika po prostu z możliwości psychofizycznych dziecka.
2: Rozmowy o odpowiedzialności. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na Ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
6: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
7: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
8: od 23 do 25 października
7: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
9: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie. Radia Warszawa przedstawi Michał Koźlik.
10: Ponad 40 osób w 2 tygodnie zatrzymali policjanci drogówki na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Wśród nich znaleźli się kierowcy podejrzani o jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych znaleziono amunicję, gotówkę i podrobioną odznakę policyjną. Bus pas między Łomiankami a Warszawą pod znakiem zapytania. Chodzi o 300 metrów ulicy Pułkowej między ulicą Dziwożony i granicą Łomianek. Nie chce go zbudować żaden z samorządów obu miast. Inwestycja miała ułatwić dojazd do stolicy i ograniczyć korki, ale na razie bus pas liczy zaledwie 50 metrów. Warszawa przygotowuje się do obchodów 42. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. W programie koncert charytatywny, rodzinna gra miejska oraz uroczysta msza święta na Żoliborzu. Pierwsze obchody już w piątek, a kulminacja 19 października w kościele świętego Stanisława Kostki. Do piątku na Mazowszu będą uruchamiane syreny alarmowe. To element ćwiczeń systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja. Sygnały nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia. Dziś wieczorem drogowcy zamkną ulicę Długosza na Woli. Na odcinku od Młynarskiej do Tyszkiewicza wymienią nawierzchnię. Objazd poprowadzi ulicą Żytnią. A ja zapraszam na wiadomości o 16.00.
11: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A teraz mam dla Państwa propozycję na najbliższą niedzielę, a tak naprawdę najbliższy niedzielny wieczór. Niezwykły koncert Tedeum Laudamus, koncert w 48. rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Gorąco zapraszamy. To jest też koncert z okazji świętowania dziesięciolecia działalności chóru, warszawskiego chóru imienia świętego Jana Pawła II. W programie znajdują się utwory a cappella oraz kompozycje Stowarzyszenia Organów, w tym dzieła Botora, czy też wielu innych wybitnych kompozytorów. Głównym punktem wieczoru będzie wykonanie Tedeum Laudamus Antonina Dworaka. Wystąpią warszawski chór imienia świętego Jana Pawła II, Ewelina Janda jako sopran, Artur Janda basbaryton, Piotr Rachoń na organach i Zofia Borkowska dyrygent. Gorąco zapraszamy. Parafia Archikatedralna Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, 18 października w niedzielę, godzina 20 po mszy świętej o godzinie 19. Niech ten jubileuszowy wieczór stanie się wspólnym dziękczynieniem za dar pontyfikatu Świętego Jana Pawła II, za 10 lat muzycznej drogi chóru i za piękno, które możemy dzielić poprzez śpiew. Serdecznie zapraszamy.

Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck na naszej antenie 11 minut przed godziną 15. Ja już chwilkę Państwu towarzyszę tutaj w Radiu Warszawa, a jeszcze dzisiaj nie zdążyłam złożyć życzeń wszystkim osobom,

które świętują, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, także wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia. Dziękujemy za waszą pracę i za trud, jaki wkładacie w wychowanie najmłodszych. No i dzisiaj świętujcie pięknie. A już teraz Natasza Bedingfield i Unwritten na 106.2 FM.

0: tylko Jezus Panem jest. Niechaj stąpi Duch Twój, Deus Meus, Franciszka Godlewska i Mietek Szcześniak na naszej antenie. 2 minuty zostały do godziny 15, już teraz dzienniczek świętej siostry Faustyny, a zaraz po nim, jak zawsze, transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie i Łagiewnikach. Zachęcam do wspólnej modlitwy.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Poznałam stan pewnej duszy i to, co się w niej Bogu nie podoba. Poznaję to w ten sposób. W jednej chwili doznaję bólu w rękach, nogach i boku. W miejscach, gdzie były przebite ręce, nogi i bok Zbawiciela. W tym momencie mam poznanie stanu duszy i rodzaj grzechu. Pragnę w tym rodzaju Panu Jezusowi zadość czynić. Grzech zmysłowy umartwiam ciało i poszczę w mierze dozwolonej. Grzech pychy modlę się z czołem opartym o ziemię. Grzech nienawiści modlę się i świadczę uczynek osobie, do której mam trudności. I tak wedle rodzaju poznanych grzechów czynię zadość sprawiedliwości.

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezu nasz Panie, przychodzimy dziś pod Twój krzyż, aby być z Tobą w godzinie Twej śmierci. Chcemy na chwilę zatrzymać się pośród codziennych spraw i spojrzeć na Ciebie, który w ciszy i samotności oddajesz swoje życie za nas. Pragniemy trwać przy Tobie, patrzeć na Twe rany i pozwolić, aby przemówiła do nas miłość. Miłość, która posunęła się aż do całkowitego daru z siebie. Ty jesteś prawdą, która przyszła na świat, aby człowiek nie musiał już żyć w ciemnościach. A my tak często szukamy prawdy poza Tobą. Chcemy sami decydować, co jest dobre, a co złe. Kierujemy się własnymi pragnieniami, opiniami innych i tym, co podpowiada nam świat. Nieraz boimy się stanąć w prawdzie o sobie, uznać własne grzechy, słabości i niewierności. Ty jednak cierpliwie wzywasz nas, abyśmy otworzyli przed Tobą nasze serca i pozwolili, by Twoje słowo przenikało nasze życie. Widząc Cię cierpiącego w niewyobrażalnych męczarniach, dociera do nas prawda o naszym grzechu, ale jeszcze wyraźniej objawia się nam prawda o Twojej miłości. Przyjąłeś cierpienie, odrzucenie i śmierć, aby uwolnić nas z niewoli grzechu i otworzyć przed nami drogę do prawdziwej wolności. Wolności, która nie polega na tym, by robić wszystko, czego pragniemy, lecz na tym, by umieć odrzucić zło, wybierać dobro, żyć w prawdzie i pełnić wolę Ojca. Dlatego z ufnością zwracamy się do Ciebie i przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy, rozlej obficie swoje miłosierdzie na cały świat. Wyzwalaj ludzkość z tego wszystkiego, co oddala ją od Ciebie i czyni niewolnikami grzechu, lęku, egoizmu i słabości. Ucz nas przyjmować Twoje słowo z wiarą i żyć w prawdzie, która prowadzi do wolności.

0: Jezu miłosierny, Ty znasz prawdę o każdym człowieku i widzisz to, czego nie dostrzegają inni. Prosimy Cię więc za tymi, którzy pogubili się na drogach swojego życia. Docieraj do ich serc, rozpraszaj ciemność, która odbiera im nadzieję i daj odwagę, aby zwrócili się ku Tobie. Polecamy tych, których serca zostały zniewolone przez grzech, nałogi, nienawiść i pragnienie odwetu. Uwolnij ich od tego, co złe i daj im siłę do przemiany życia. Powierzamy Ci tych, którzy boją się prawdy o sobie, którzy noszą w sercu ciężar winy, bolesne wspomnienia i poczucie, że nie ma już dla nich drogi powrotu. Przekonaj ich, że Twoje miłosierdzie jest większe od ich słabości i że przed Tobą nie muszą niczego ukrywać. Prosimy za tych, którzy cierpią z powodu choroby, samotności, utraty bliskich i trudnych doświadczeń. Daj im łaskę zaufania i umocnij w przeżywanych doświadczeniach. Prosimy za wszystkich, którzy doświadczają wojny, prześladowania i niesprawiedliwości. Powstrzymaj przemoc, pojednaj zwaśnionych i prowadź narody ku pokojowi. Polecamy Ci również wszystkie intencje złożone w tym sanktuarium, a także w sercach tych, którzy łączą się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Sam tu przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen.
3: la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie.

Jezu, dziękujemy za to, że jesteś prawdą prowadzącą nas przez życie. Za każde Twoje słowo, które rozjaśnia nasze serca i pokazuje nam drogę dobra. Dziękujemy za Twoją miłość aż po krzyż, za przebaczenie i za Twoje miłosierdzie, które nigdy z nas nie rezygnuje oraz za to, że możemy zawsze przychodzić do Ciebie, że dajesz nam tę godzinę łaski dla całego świata. Uwielbiamy Cię, nasz Boże i Panie.

Zakończyliśmy transmisję Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszej Ewangelii z komentarzem księdza Artura Freja.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
1: Jako ksiądz z zachwytem obserwuję nowonawróconych katolików, czy to wracających do kościoła, czy dopiero po raz pierwszy w życiu na nowo go odkrywających. Większość z nich ma podobny zamiar, który może powodować ogromne komplikacje w wierze. Pragną szybkiego i natychmiastowego nawrócenia. Nie chcą traktować go jako procesu przemiany serca, ale dostać gotowy produkt w mniej niż tydzień. Do takiego sposobu życia, w którym działamy na już i na teraz, w zasadzie przywykliśmy. Jednakże niedobrze jest, kiedy nawrócenie bez rozumowego poznania Pana Boga przeradza się w fideizm prowadzący do dewocji. Niektórzy twierdzą, że swoimi ofiarami są w stanie wzbogacić ofiarę samego Chrystusa, albo że przyjmując konkretny schemat zachowań, wzbudzą u Boga aprobatę co do swojej osoby. Niedobrze jest wpaść w pułapkę zasługiwania na miłość Pana Boga. Święty Ojciec Pio, kiedy cierpiał, zwykł mawiać, że to nie on cierpi, ale że uczestniczy w cierpieniach Chrystusa. Nie chodzi o to, żebyś wyglądał na świętego, ale ty masz być święty. Bez poznania prawdziwej miłości Ojca niestety po raz kolejny i kolejny w naszych zmaganiach poniesiemy fiasko, bo nie zaufaliśmy sile Ducha Świętego, ale swojej własnej. A ty nadal się łudzisz, że własną siłą i wysiłkiem odkupisz winę?

0: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Duże zmiany dla kierowców w rejonie Starówki w Warszawie. Od soboty w weekendy i święta wjazd na część ulic, m.in. Podwale i Długą, zostanie ograniczony. Wyjątki przewidziano m.in. dla mieszkańców z przepustkami i taksówek. Miasto chce w ten sposób zmniejszyć korki i poprawić bezpieczeństwo pieszych. W Otwocku 32-latek celował z wiatrówki w przypadkową kobietę. Przerażona piesza zaczęła krzyczeć. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali mężczyznę. Usłyszał zarzut gróźb karalnych, a prokuratura objęła go dozorem policji i zakazała mu kontaktowania się z kobietą. Grożą mu 3 lata więzienia. Biblioteka Publiczna na Pradze Południe zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat na bezpłatne warsztaty teatralne Teatrzyk z Niczego. Zajęcia odbędą się 22 października o 17 w wypożyczalni przy ulicy Madalińskiej 5, a udział mogą wziąć także rodzice. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Zrób to sam, zrób to z nami. W czwartek kolejny wykład z cyklu Duchowość dla Warszawy. Spotkanie w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi będzie dotyczyć lęku i sposobów radzenia sobie z nim w świetle nauczania świętej Hildegardy. Patronem cyklu jest Radio Warszawa, a ja zapraszam na wiadomości o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Teraz mam propozycję dla wszystkich młodych z naszej diecezji. 21 listopada, więc za nieco ponad miesiąc, to trochę jeszcze czasu zostało, ale warto już o tym pomyśleć. Szykuje się kolejny diecezjalny Dzień Młodzieży. Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną. Taki piękny cytat z pisma temu dniu właśnie będzie towarzyszyć. W Legionowie ten dzień będzie się odbywał. Rozpoczniemy o godzinie 9:30 w parafii świętego Jana Kantego w Legionowie. Druga część odbędzie się na arenie Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego dokładnie. W programie jest oczywiście msza święta, jest koncert Tau, są świadectwa, jest koncert uwielbieniowy też. Jest to przepiękne wydarzenie. W zeszłym roku również pamiętam, że się odbywało i sama pamiętam, że było niesamowite. No i zachęcam Was, drodzy młodzi, do tego, aby się zgłosić do udziału w tym wydarzeniu. Wszystkie informacje są oczywiście na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Tam jest formularz zgłoszeniowy, wszystkie niezbędne informacje. Tam Was też odsyłam. Do 8 listopada są zgłoszenia dla grup przewidziane. No i też więcej informacji, tak jak mówię, diecezja.waw.pl, Arena Legionowa 2026. Myślę, że warto tematem się zainteresować, bo jest to naprawdę niesamowite wydarzenie dla całej młodzieży z diecezji warszawsko-praskiej. A już teraz Taylor Swift i The Fate of Ophelia na 106.2 FM. 11 minut zostało do godziny 16.00.

bracia po drugiej stronie chmur za nami. I Wanna Be The Only One i Eternal i Bebe Winans przed nami. Przed nami też godzina 16 i godzina 16.15. I mój gość Radia Warszawa, moim gościem dzisiaj będzie duszpasterz akademickiego duszpasterstwa Student Plus, ksiądz Marek Sawicki. Będziemy rozmawiać właśnie o tym duszpasterstwie Student Plus. Myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa dla wszystkich studentów. Może słucha nas ktoś, kto dopiero zaczyna studia, kto rozgląda się za jakąś ciekawą inicjatywą taką pozastudencką. Warto nas słuchać. 16.15 gorąco zapraszam, ale nim 16.15 to jeszcze dużo dobrej muzyki, jeszcze wiadomości, więc na 106.2 FM warto być cały czas.

0: The Boy Does Nothing, Alesha Dixon na koniec godziny 15 w Radiu Warszawa, za 3 minuty godzina 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
8: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
9: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
10: od 23 do 25 października
9: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
11: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
12: Cenisz rzetelne informacje i dobre słowo, które każdego dnia towarzyszy Ci w Radiu Warszawa? Teraz możesz wesprzeć swoje ulubione radio, a przy tym zyskać jako przedsiębiorca. Twój biznes może zrobić coś dobrego i zapłacić mniejsze podatki. To proste i bezpieczne. Przekaż darowiznę na naszą rozgłośnię, a odliczysz ją od podatku. Jako osoba fizyczna lub firma na PIT zyskasz do 6%, a na CIT nawet do 10% od dochodu. Pamiętaj, aby w tytule przelewu bankowego wpisać darowizna na cele kultu religijnego. To klucz do Twojej ulgi podatkowej. Wejdź na radiowarszawa.pl i połącz wsparcie godnych zaufania mediów z korzyścią dla swojej firmy. Radio Warszawa. Dobrze wiedzieć.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 16.
13: Sporu o Trybunał Konstytucyjny ciąg dalszy. Wypadek z udziałem kursanta, który zdawał egzamin na prawo jazdy. Powiemy też o awanturze na warszawskim SOR-ze. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Przywrócimy ład prawny, bo Polska zbyt długo funkcjonuje bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, tak twierdzi premier Donald Tusk. Odnosząc się do protestów trwających pod siedzibą Trybunału, szef rządu zapowiedział, że wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału będą mogli przystąpić do orzekania.
14: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
13: Prezydent Karol Nawrocki podtrzymuje stanowisko, że Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału, bo nie złożył ślubowania przed głową państwa, a jedynie przed marszałkami Sejmu i Senatu, i to w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
15: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
13: Rząd twierdzi, że ślubowanie może się odbyć w wyjątkowych sytuacjach bez obecności prezydenta, bo tak stwierdziła Komisja Wenecka. Kancelaria Prezydenta przypomina, że opinia komisji nie jest wiążąca prawnie. A przed kilkoma chwilami do Trybunału Konstytucyjnego przyjechał prezydent Karol Nawrocki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Radia Warszawa.
16: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Na warszawskim Bemowie doszło do kolizji trzech samochodów, wśród których znalazł się także pojazd egzaminacyjny WORD-u. Do zdarzenia doszło około godziny 10 na ulicy Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ulicą Piastów Śląskich. Według wstępnych informacji zderzyły się trzy auta, samochód Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Mercedes oraz Toyota. W czasie kolizji nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, które zabezpieczały teren i dbały o bezpieczeństwo uczestników ruchu. Przez pewien czas zablokowany był jeden pas ulicy Powstańców Śląskich, co powodowało utrudnienia dla kierowców. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności zdarzenia oraz ustala, kto odpowiada za doprowadzenie do kolizji.
16: To dzieje się w okolicy.
13: Pojechał na SOR z partnerką w ciąży, a skończył z zarzutami. O sytuacji z warszawskiego Wawra Kacper Kowalczyk.
17: Do komisariatu w Wawrze wpłynęło zgłoszenie o szpitalnej awanturze. Jak się okazało, 26-latek nie zgadzał się z postępowaniem personelu SOR-u z jego partnerką w ciąży. Nie tylko zaczął się awanturować, ale też dopuścił się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej i kierował groźby karalne pod adresem personelu. W szale zaczął dewastować to, co napotkał na swojej drodze. Szkody oszacowano na ponad 67 tysięcy złotych. Kryminalni z komisariatu przy ulicy Mrówczej dotarli do 26-latka i go zatrzymali. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty. Odpowie za groźby karalne, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt, o co wnioskowała prokuratura. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
13: Nie obyło się bez niespodzianek we wczorajszych spotkaniach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Intermediolan przegrał na San Siro z belgijskim Klubem Brugge 3-4, a Bayern Monachium zremisował z norweskim Wikingiem 3-3 po bramce straconej w ostatniej minucie spotkania. Udany wieczór zanotowały też hiszpańskie drużyny. Atletico Madryt pokonało 2-0 Manchester United, Villarreal Napoli 3-1, a Barcelona 4-1 Galatasaray.
18: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: No i udało się, słoneczko troszkę nam wyszło zza chmur i nawet troszkę się zrobiło cieplej, bo 13 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Tak będzie przez najbliższą godzinę, później niestety znowu możemy spodziewać się drobnych opadów. 12 stopni od godziny 17 i później ta temperatura już będzie spadać. Wieczorem 10 stopni, w nocy zaś 8 stopni Celsjusza. 13 w tym momencie jest w Warszawie, 13 też w Nowym Dworze Mazowieckim.
18: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
19: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Cieszę się bardzo, że to słońce nam wyszło właśnie na początek w rytmie miasta na godzinę 16.05 dokładnie. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam, pozdrawiam tych, którzy właśnie wychodzą z pracy i tych, którzy już zmierzają do domu, którzy pewnie zaraz się będą przebijać przez warszawskie korki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam, żeby być razem z nami, bo wiem, że z Radiem Warszawa jak się jest, to ten czas mija zdecydowanie lepiej i przyjemniej.
19: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A muzycznie wita nas Rob Thomas i Hard to be Happy. No nie zgodzę się, bo z Radiem Warszawa jest łatwo być szczęśliwym.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Miejsce dla duchowych alpinistów, chcemy żyć, a nie wegetować. Takie hasło towarzyszy duszpasterstwu akademickiemu i postakademickiemu Student Plus, o którym zaraz będziemy rozmawiać z księdzem Markiem Sawickim, który jest duszpasterzem właśnie tego duszpasterstwa. No właśnie, myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa dla wszystkich osób, które są w tym okresie takim studenckim, okołostudenckim. Bardzo ciekawa inicjatywa, warto zostać i warto nas słuchać. Dużo ciekawych informacji już za momencik.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Myślę, że na pewno zostaną osoby, które podróżują na przykład do Marek, ponieważ jeżeli jedziemy z centrum Warszawy do Marek, to zajmie nam ta trasa 43 minuty. Jeśli jedziemy do Otwocka, to ta trasa zajmie nam 48 minut. Jeśli do Nadarzyna 46 minut, do Łomianek 40 minut, Błoniecz 64 minuty, ponad godzinę, więc tutaj jeszcze szczególnie dużo cierpliwości. Marki 43 minuty, Piaseczno 44 minuty. Jeżeli patrzymy już w Warszawie, no to stoi most Grota Roweckiego, stoi też Wisłostrada. Po prostu uważajmy na siebie, cierpliwości, bezpieczeństwa i szerokości Państwu życzę i jak zawsze zachęcam, żeby być razem z nami podczas tego stania w korkach.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Dziś mamy 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, i chociaż to święto zdecydowanie bardziej tyczy się uczniów i młodzieży, takiej młodszej, to dla studentów, jakby nie patrzeć, jest to również początek roku akademickiego. Jak inaczej zacząć rok akademicki niż od rozejrzenia się za ciekawymi inicjatywami studenckimi? Z tego względu dziś ze mną w studiu ksiądz Marek Sawicki, salwatorianin, a także opiekun duszpasterstwa akademickiego i postakademickiego Student Plus. Szczęść Boże, witamy księdza.
2: Szczęść Boże, bardzo mi miło.
1: Wasze hasło, jak od razu wyczytałam, wchodząc na stronę duszpasterstwa, Student Plus to miejsce dla duchowych alpinistów. Chcemy żyć, a nie wegetować. Bardzo chwytliwe. Czy kryje się za tym coś więcej? Może jakieś zamiłowanie członków duszpasterstwa do górskich wędrówek na przykład? Tak mi się skojarzyło od razu, więc pytam.
2: No tak naprawdę bardziej chodzi tutaj o taki trochę głębszy sens, a więc żeby przede wszystkim wejść na te wyżyny życiowe, wyżyny duchowe. I to właśnie zgłębiać i to odkrywać. Jak najbardziej oczywiście to nawiązanie do gór tutaj jest nieprzypadkowe, natomiast chodzi właśnie o to, aby przede wszystkim nie zmarnować życia i też jakby nie przeżyć życia jakby nie żyjąc, czyli właśnie no wegetując. Bo bardzo łatwo można w tym życiu jakby przejść przez to życie, ale jakby nie zagłębić się gdzieś tam głębiej, nie zrobić czegoś więcej, a my chcemy właśnie coś robić więcej, a nie tylko tak jakby żyć dla samego egzystowania, że tak to nazwę.
1: To chyba też łączy się trochę z waszym patronem, jakim jest błogosławiony Pier Giorgio Frassati, prawda?
2: Tak, tak. To zdecydowanie to właśnie od niego to zostało zaczerpnięte. I też myślę, że jest to taki bardzo mega pozytywny patron, który może być wzorcem do naśladowania, ale jednocześnie też właśnie myślę, że ta maksyma, która może wyraża się w tym zdaniu, no właśnie ma być takim jednocześnie może
1: motorem napędowym,
2: tak, który będzie też prowokował do tego, aby coś może w swoim życiu zrobić więcej, może wyjść poza jakieś schematy, może coś zainicjować, coś zrobić więcej.
1: Tak. Działania. To może zacznijmy tak od początku. Jeśli słucha nas teraz ktoś, kto dopiero zaczyna studia albo rozgląda się za swoim miejscem w tym takim akademickim świecie, trochę poza stricte związanym ze studiami, jakby ksiądz mógł powiedzieć, na czym polega obecność i uczestnictwo, działanie w duszpasterstwie Student Plus?
2: Ja myślę, że to jest przede wszystkim przestrzeń do tego, żeby wyjść w ogóle z jakąś inicjatywą i też w coś się zaangażować, bo tak naprawdę duszpasterstwo to nie jest jakby jakaś forma spotkań, na których proponujemy jakieś konkretne zajęcia, że dzisiaj będziemy robić to, jutro tamto, a pojutrze jeszcze coś innego. Nie. To jest raczej właśnie przestrzeń do tego, żeby wzbudzić właśnie w tych, którzy do nas przychodzą, właśnie te pokłady talentów, które mogą wykorzystać i przekuć też na coś dobrego. Stąd też są różnego rodzaju formy spotkanie, może to być właśnie jakieś spotkanie tematyczne z jakimś tematem, czy też zaproszonym gościem, kiedy to pochylamy się po prostu nad jakimiś sprawami związanymi z życiem, z jakimś odniesieniem do nauczania Kościoła, do Pana Boga, ale też no właśnie mogą to być różne inne formy. Są to różnego rodzaju też imprezy integracyjne, na których możemy przecież poznać innych ludzi o podobnych wartościach, czy gdzieś też poszukujących podobnych wartości. Stąd też organizujemy różnego rodzaju właśnie eventy typu Andrzejki, Sylwestry charytatywne, bale charytatywne, karnawałowe. Od niedawna też weszliśmy w taką konwencję królewskich balów charytatywnych. Także to pole do działania, do zaangażowania jest dość szerokie. To też jest wolontariat, też współpracujemy z hospicjum Sióstr Felicjanek, gdzie niektóre osoby od nas też weszły z nimi właśnie w taką formę zaangażowania. Także tych możliwości jest bardzo dużo.
1: Każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę.
2: Myślę, że tak.
1: Tutaj jakby jest pełne pole popisu tak naprawdę. Ale jak standardowo wygląda? Spotykacie się raz w tygodniu, prawda?
2: To znaczy, jeśli chodzi o takie spotkania stacjonarne w parafii, dysponujemy taką przestrzenią, gdzie mamy dwie salki i tam rzeczywiście w czwartki o godzinie 19:30 zawsze mamy właśnie tą przestrzeń dla siebie i wtedy wykorzystujemy właśnie ten czas, aby pochylić się nad jakimś danym tematem z pogranicza właśnie nauczania Kościoła i współczesnych problemów, współczesnych wyzwań, bo tak naprawdę no, jest to taka przestrzeń, kiedy też ja jako ksiądz mogę się spotkać właśnie z tymi, z którymi no, podczas mszy świętej na przykład, no wiadomo, nie mógłbym tak porozmawiać na luzie, a tu są takie rzeczywiście przestrzenie do tego, aby zadać pytanie, aby podyskutować wspólnie, zrobić jakąś formę warsztatu, rzeczywiście wspólnie porozmawiać na najróżniejsze tematy, które nas dotyczą.
1: To jeszcze powiedzmy od razu, w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela w Warszawie przy ulicy Olimpijskiej 82/84, bo tego nie powiedzieliśmy. Tak. Ksiądz powiedział o parafii, czwartek, każdy czwartek 19:30 i to są te takie wasze spotkania stałe i to właśnie podczas tych spotkań też zdarzają się ci różni goście, czy te takie spotkania wyjątkowe zdarzają się też w innych dniach?
2: To znaczy nie, jeśli chodzi o takie spotkania w parafii, to zawsze są o 19:30 w czwartki i od czasu do czasu też zapraszamy jakiegoś gościa z zewnątrz, jest to czasem forma jakiegoś świadectwa, czasem jest to jakiś psycholog, jakiś specjalista w danej dziedzinie, mieliśmy bardzo różne osoby, czasem był to ksiądz, który był wykładowcą prawa kanonicznego. Także ten przekrój myślę, że jest dość duży, a nieraz to są po prostu takie spotkania, na których które ja prowadzę, czy to formy jakiegoś takiego, jakiejś dyskusji, pogadanek na tematy, które też no, po prostu
1: interesują młodzież i są też wartościowe, bardzo, tak, bardzo potrzebne. Myślę, że dwa pytania od razu się nasuwają. Pierwsze to jest, gdzie znaleźć informacje, a drugie, gdzie się zapisać na te spotkania?
2: To znaczy, nie ma czegoś takiego jak zapisy. Generalnie każde spotkanie jest otwarte. Na ogół wystarczy przyjść w czwartek o 19:30, ale wcześniej można też zajrzeć na nasz fanpage. Jest fanpage Student Plus, Duszpasterstwo Akademickie i Postakademickie i tam na bieżąco wyświetlają się bieżące wydarzenia, także plakaty dotyczące następnych spotkań, także jak najbardziej można sobie tam zajrzeć. Jest też strona internetowa studentplus.pl, tam są też podstawowe informacje. Natomiast generalnie no, duszpasterstwo jakby to nie są tylko te czwartki, to są także spotkania sportowe, mamy dwa składy w lidze piłkarskiej, w lidze siatkarskiej, gdzie rywalizujemy, po prostu spotykamy się, gramy z innymi wspólnotami, duszpasterstwami. Także są tacy, którzy na przykład właśnie, których bardziej na przykład to interesuje, są tacy też, którzy bardziej lubią po prostu się spotkać na wspólnych imprezach, takich jak właśnie Sylwester, charytatywny bal karnawałowy, czy też Andrzejki. Jutro właśnie też mamy taką imprezę, troszeczkę jakby na początek roku akademickiego. To będą kręgle, karaoke i też impreza taneczna. Więc jak najbardziej duszpasterstwo też jest po prostu z przestrzenią do tego, aby poznać w ogóle nowych ludzi, zawierać nowe przyjaźnie, znajomości, spotkać tą drugą połówkę. Po prostu ludzi o gdzieś tam podobnych światopoglądach, może podobnych wartościach.
1: I jutro też w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela w Warszawie, czy gdzieś indziej się spotykacie? Jeżeli ktoś na przykład nas teraz słucha i
2: jutro akurat spotykamy się na Warszawiance, także są to nieraz to po prostu spotkania na mieście. Natomiast generalnie to zawsze czwartki na ogół to mamy właśnie raczej na miejscu.
1: Przy Olimpijskiej.
2: Tak, natomiast zawsze wcześniej dobrze wejść jednak na ten fanpage, bo tam są bieżące informacje. Ale też poza tym no, są również wyjazdy, czy też w formie rekolekcyjnej, kiedy to wyjeżdżamy po prostu na takie dłuższe weekendy w Adwencie, w Wielkim Poście i wtedy staramy się po prostu przeżyć razem taki rekolekcyjny czas, żeby jakoś tak duchowo bardziej się zagłębić. Ale też właśnie są to różne akcje wakacyjne, typu na przykład kajaki, wspólne jakieś wypady rowerowe, wyjazdy w ferie na narty, robiliśmy do Gruzji, wcześniej też pojechaliśmy raz do Jordanii, także to wszystko tak naprawdę zależy od tych osób, które się zaangażują. Dlatego ja też zachęcam właśnie, gdyby ktoś miał ochotę się włączyć bardziej w duszpasterstwo i miał jakieś ciekawe pomysły, inicjatywę, to takich osób jak najbardziej potrzebujemy, poszukujemy i zachęcamy i zapraszamy, bo rzeczywiście to nie jest tak, że duszpasterstwo się opiera na księdzu, ale właśnie to ludzie je tworzą i każde duszpasterstwo moim zdaniem jest takie, jakie stworzą go ci, którzy do niego przychodzą, ci, którzy chcą się zaangażować i chcą też dać coś z siebie. Mhm. I to jest największa wartość.
1: I myślę też, że to, co warto podkreślić, to, że jesteście cały czas otwarci. Jeżeli ktoś na przykład teraz nie czuje w tym momencie, że chciałby dołączyć, ale za tydzień, za dwa, za miesiąc poczuje, że to jest dla niego dobre miejsce, to zawsze gorąco zapraszacie.
2: To zdecydowanie, jak najbardziej. Jak też na mszę akademicką, która jest w każdą niedzielę też u nas w parafii o godzinie 20:00, jest też zespół muzyczny. Próby są o 18:30 w każdą niedzielę, zespół 20:00, także też serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają takie pragnienia.
1: Myślę, że już tak ksiądz zachęcił, że nic dodać, nic ująć, tylko można od naszych słuchaczy zaprosić do odwiedzenia albo już bezpośrednio Duszpasterstwa Student Plus, albo strony Student Plus właśnie, Duszpasterstwo Akademickie i Postakademickie Student Plus. Moim i Państwa gościem był ksiądz Marek Sawicki, opiekun Duszpasterstwa Student Plus. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, pozdrawiam.

0: Radio Warszawa, jest godzina 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Wyniki badań krwi i prześwietlenia klatki piersiowej papieża mieszczą się w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem, poinformował Watykan. Leon XIV przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Badania histopatologiczne potwierdziły, że guz był złośliwy. Zabieg przebiegł zgodnie z planem i bez komplikacji. Jak poinformowali lekarze, papież odbył fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po sali. Wrócił również do regularnego przyjmowania posiłków, zjadł śniadanie i obiad. O tym, czy papież będzie potrzebował dalszego leczenia, zdecydują kolejne badania, w tym analiza usuniętych węzłów chłonnych. Kościół sprzeciwia się karze śmierci. Przypominają o tym zarówno amerykańscy biskupi, jak i watykańscy hierarchowie na czele z papieżem Leonem. Zabierają głos nieprzypadkowo teraz. To odpowiedź na planowaną publiczną egzekucję w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach Kacper Kowalczyk.
2: 3 grudnia w Stanach Zjednoczonych ma odbyć się egzekucja Nidala Malika Hassana. Co więcej, ma być transmitowana w mediach. Hassan został skazany na śmierć za zabicie 14 osób, w tym kobiety w ciąży, podczas ataku na bazę wojskową Fort Hood w 2009 roku. Niezależnie od skali przestępstwa, takiej formie kary sprzeciwiają się amerykańscy biskupi. Przewodniczący tamtejszego episkopatu, arcybiskup Paul Coakley, w rozmowie z mediami watykańskimi nazywa tę decyzję barbarzyńską promocją kultury śmierci. Ordynariusz wojskowy Stanów Zjednoczonych, arcybiskup Timothy Broglio, zaapelował do katolickich żołnierzy, którzy mogą zostać przydzieleni do plutonu egzekucyjnego, o skorzystanie z prawa do sprzeciwu sumienia. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że niedopuszczalne jest przekształcanie śmierci w widowisko. Sam papież Leon XIV w sobotę, w Światowym Dniu Sprzeciwu wobec kary śmierci, napisał na portalu X, że jest ona niedopuszczalna, ponieważ godzi w nienaruszalność i godność osoby ludzkiej. Przypomniał, że opracowano skuteczne systemy pozbawiania wolności, które chronią obywateli, a jednocześnie nie odbierają winnym całkowicie możliwości poprawy i odkupienia. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Najbliższa niedziela będzie setną niedzielą misyjną. Święto ustanowione przez papieża Piusa XI jest okazją, by przypomnieć znaczenie działalności misyjnej Kościoła, ale także do wsparcia misjonarzy i misjonarek. Zamysłem niedzieli misyjnej jest zaangażowanie wszystkich wierzących, podkreślał podczas dzisiejszej konferencji w Sekretariacie Episkopatu Polski ksiądz Michał Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
3: Wielu z nas wydaje się tylko, że to powołanie jest specjalnym powołaniem. Oczywiście są polscy misjonarze, oni są naszą ozdobą Kościoła, ale niedziela misyjna w zamyśle Ojca Świętego Piusa XI była świętem wszystkich nas, odpowiedzialności modlitewnej i odpowiedzialności materialnej za misję.
1: Doświadczeniem wspierania misji comiesięcznego przyjmowania we własnym domu misjonarzy dzieli się Agnieszka i Wojciech Amaro.
4: Co my możemy zrobić, skoro przeważnie nasza misyjność czy nasza wiedza o misjach właśnie jest ograniczona do tego, że to ktoś wędruje na drugi koniec świata. Możemy go wspierać modlitwą, możemy go wspierać finansowo.
5: Dzisiaj nie mogę się doczekać tych poniedziałków, ponieważ tak to Pan Bóg zawsze układa, że my coś dajemy od siebie, ale bardzo dużo też dostajemy. I rzeczywiście od 4 lat spotykamy się z kapłanami w naszym domu.
1: A więcej na ten temat powiemy w Radiu Warszawa po godzinie 17.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji życzenia nauczycielom i wychowawcom składają polscy biskupi. Pozdrowienia skierowane do odpowiedzialnych za wychowanie skierował przewodniczący KEPU arcybiskup Tadeusz Wojda, który uczestniczy w spotkaniu w Watykanie poświęconym 10-leciu Amoris Laetitia.
7: 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Myślę, że nie trzeba przypominać i mówić, jak bardzo jest to ważny dzień, który mówi nam o potrzebie dobrej edukacji, formacji młodzieży, bo jest to inwestowanie w przyszłość naszego narodu. Dlatego w tym dniu chciałbym w sposób szczególny życzyć wszystkim nauczycielom, wychowawcom, profesorom tej wielkiej świadomości, że inwestują w przyszłość Polski i jednocześnie tej wielkiej odpowiedzialności w sercu.
1: Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak sobie myślę jeszcze o tym duszpasterstwie Student Plus, o którym rozmawiałam z księdzem Markiem Sawickim. Piękna inicjatywa, naprawdę nic tylko korzystać, bo i tyle wyjazdów, i tyle możliwości działania i poznawania ludzi o podobnych wartościach co my. I też jeżeli ktoś dopiero zaczyna te takie swoje akademickie czasy, to ja pamiętam właśnie, że takie inicjatywy dodatkowe pozastudenckie są naprawdę piękną sprawą, więc drodzy studenci, ja gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie zainteresować się Student Plus, strona internetowa. Każdy czwartek 19:30 parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela, Olimpijska 82/84. Myślę, że warto tam też wejść na Facebooka, na fanpage, popatrzeć na te wydarzenia, może na jakieś takie wydarzenie się udać. Myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa i fajne wydarzenie, więc warto zajrzeć. Student Plus, duszpasterstwo akademickie i postakademickie, więc jak ktoś skończył niedawno studia, to też może się zainteresować.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A teraz wyjeżdżamy na warszawskie ulice, które stoją, zaczął padać deszcz, pogoda nam się troszkę popsuła, mówiąc kolokwialnie, więc też korków przybyło. Korkometr dla Warszawy wskazuje 8 w skali do 12 i jeżeli jedziemy z centrum miasta do Marek, to potrzebujemy 51 minut, żeby tą trasę pokonać. Odpock 55 minut, Jabłon na 55 minut również, Błonie 68 minut, czyli ponad godzinę nadal. Piaseczno 42 minuty, Pruszków 37 minut, tak samo też Nadarzyn i Łomianki również 37 minut. Jeśli zaś chodzi o trasy nasze warszawskie, no to jak zawsze stoi Wisłostrada, stoi też ulica Wawelska w obie strony tak naprawdę przy pomniku lotnika, no i też stoi wiele, wiele więcej warszawskich ulic, także drodzy kierowcy, bezpieczeństwa, cierpliwości i szerokości Wam jak zawsze życzę.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj jest 14 października i jest 16.47 na zegarach. Mamy popołudnie i Dzień Edukacji Narodowej. No popołudnie, jutro 15 października, już do tego 15 całkiem niedaleko tak naprawdę. A jutro jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. I tak powiedziałam też o tej godzinie nie bez powodu, ponieważ jutro zachęcam szczególnie do słuchania poranka razem z Radiem Warszawa od godziny 7. Od 7 do 10 dokładnie, ponieważ właśnie, ponieważ jutro jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, to jutro poranek z Radiem Warszawa będzie z miejscowości Laski pod Warszawą, a ten Międzynarodowy Dzień Białej Laski to święto osób niewidomych oraz słabowidzących, więc bardzo dużo ciekawych i edukacyjnych treści, ale też bardzo dużo ciekawych gości. Myślę, że warto posłuchać. Nie dość, że poranek z Radiem Warszawa budzi lepiej niż kawa, to wiem z doświadczenia jako słuchacz, to też myślę, że bardzo dużo wartościowych rzeczy dowiemy się, bo ja również zamierzam razem z Państwem słuchać tego poranka właśnie podczas tej audycji. 7, 10, jak zawsze na 106.2 FM albo na radiowarszawa.com.pl. Weronika Ostrowska i Jarek Wydra gorąco zapraszają poranek z miejscowości Laski w Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Dokładnie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Jessica Folkler, How Will I Know Who You Are? Na koniec godziny 16 w Radiu Warszawa. Za nieco ponad 3 minuty godzina 17 i najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie wszyscy słuchają tego, w co wierzysz, ale każdy patrzy na to, jak kochasz. Tak napisała Anne-Marie w swoich mediach społecznościowych. Czy to jest prawda, że w każdym z nas jest miłość? Jak odkryć Bożą miłość schowaną w sercu każdego z nas? Czy jeżeli czujesz się samotny, opuszczony, czy to znaczy, że Boga nie ma w twoim życiu? Zapraszam na poruszającą rozmowę z wokalistką młodego pokolenia, pokolenia Z, Anne-Marie, która dla Boga odrzuciła karierę światową, ale dziś koncertuje uwielbiając Boga. Rozmowa z cyklu Poznacie Prawdę. Już dziś o godzinie 20 na kanale YouTube Radia Warszawa oraz na 106,2 FM. Zapraszam serdecznie, Weronika Ostrowska.
3: Widziałam cię wczoraj na przystanku.
4: Tak?
3: No tam obok parku, nad czymś się mocno zastanawiałeś.
4: A wiesz, była tam dziewczyna z białą laską, niewidoma i chciałem pomóc, ale nie wiedziałem jak, czy ona potrzebuje pomocy. No jakoś tak nie wiedziałem co zrobić.
3: O zobacz, to będziesz mógł zapytać o to wszystko w czwartek w ośrodku dla niewidomych w Laskach.
4: A w czwartek Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Święto osób niewidomych i niedowidzących.
3: Opowiemy o matce Róży Czackiej, kobiecie, która zrewolucjonizowała życie niewidomych w Polsce.
4: Poznamy też wychowanków ośrodka i zajrzymy do świata osób niewidomych.
3: Poranek z Radiem Warszawa w czwartek od 7 do 10.
4: Zapraszają Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
5: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Czy w ciąży można wypić lampkę wina? Odpowiedź jest prosta. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Nawet niewielka ilość alkoholu może negatywnie wpływać na rozwijające się dziecko i zwiększać ryzyko wystąpienia FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Alkohol przenika przez łożysko i może zaburzać rozwój mózgu oraz innych narządów dziecka. Nie pij alkoholu w ciąży. Chroń to, co najważniejsze. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
4: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
5: A reklamujesz swoją firmę?
4: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
5: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
4: Naprawdę? W radiu?
5: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
6: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają? Polecam sieci Jacek Karnowski.
7: Po reklamie.
8: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. NATO nie widzi obecnie zagrożenia atakiem Rosji. Wkrótce kolejny etap budowy tramwaju do Dworca Zachodniego. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Wizyta ma związek z wydarzeniami dotyczącymi Macieja Berka, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka Sejmu, a nie przed prezydentem. Karol Nawrocki oświadczył później, że Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie złożył ślubowania przed głową państwa. Wokół Trybunału od rana trwają protesty demonstrantów, którzy sprzeciwiają się rozpoczęciu orzekania przez Macieja Berka i innych sędziów, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził na konferencji prasowej, że prezydent nie może ingerować w działalność Trybunału Konstytucyjnego.
10: Jeżeli słyszymy, że pan Święczkowski czeka na decyzję prezydenta, no to nie żyjemy w czasach monarchii oświeconej czy absolutnej i to nie osoba będzie decydować o tym, czy ktoś jest sędzią, czy nie. O tym decyduje prawo. Ja rozumiem te wypowiedzi, to jest w jakiś sposób obrona swoich stanowisk i tego folwarku pana Święczkowskiego, ale my będziemy konsekwentni i będziemy ten Trybunał przywracać.
9: Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało do ugrupowań opozycyjnych o wsparcie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pod gmachem Trybunału oraz w jego siedzibie obecni są posłowie PiSu. Politycy oceniają działania wokół Trybunału jako próbę nielegalnego przejęcia tej instytucji. Wśród protestujących przed Trybunałem pojawiła się też była premier Beata Szydło.
11: Dziękujemy wam za to, że jesteście tutaj, ale musimy się zwrócić dzisiaj do wszystkich Polaków. Jeżeli zależy wam na naszej ojczyźnie, bez względu na to, jakie macie przekonania, bez względu na to, w co wierzycie, dołączcie do nas. Trzeba odsunąć tę bandę Tuska od władzy. Trzeba z tym skończyć wreszcie, bo zniszczą Polskę.
9: Wcześniej policja siłowo usunęła zebranych przed budynkiem manifestantów, by umożliwić wejście sędziom wybranym przez Sejm, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem. Podczas interwencji służb poturbowanych zostało co najmniej kilka osób, w tym Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: NATO zapewni obronę swojej wschodniej flanki, w tym obronę powietrzną i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury podmorskiej. Zapewnił o tym w Estonii sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Podkreślił, że sojusz nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO. Gdybyśmy zobaczyli koncentrację wojsk, zareagowalibyśmy, zapewnił. Odnosząc się do strategii odstraszania przedstawionej przez szefa wojsk sojuszu w Europie Aleksusa Grynkiewicza, powiedział, że NATO będzie bronić każdego centymetra swojego terytorium, niezależnie od tego, czy jest to miejsce blisko Paryża, Tallina, Waszyngtonu czy Ottawy. Mamy wszystkie plany, jesteśmy do tego przygotowani, powiedział szef sojuszu.
0: Dzieje się blisko.
9: W najbliższy piątek rozpocznie się kolejny etap budowy tramwaju do Dworca Zachodniego. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.
12: Kolejny etap budowy tramwaju do Dworca Zachodniego rozpocznie się 16 października. Wieczorem na kilka tygodni zamknięty zostanie południowy wlot w ulicę Szczęśliwicką i będą z tego powodu zmiany tras autobusów, które jeżdżą ulicą Bitwy Warszawskiej. Nie będzie można w tym czasie tych prac skręcać w ulicę Szczęśliwicką na skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej.
9: Podczas toczących się prac autobusy linii 184, 208 i 412 będą miały zmienione trasy. Linie pojadą ulicą równoległą do Szczęśliwickiej, czyli ulicą Białobrzeską. Budowa tramwaju na Ochocie w stronę Dworca Zachodniego rozpoczęła się w czerwcu 2024 roku. Tej jesieni w Warszawie przybędzie ponad 2000 nowych koszy na śmieci, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
13: To kosze betonowe, takie, które są najpopularniejsze w mieście. Każdy z tych koszy jest wyposażony w pokrywę, która ogranicza wyciąganie zawartości kosza przez ptaki i rozwiewanie jej przez wiatr. To także kosze metalowe, model, który ustawiamy w historycznym centrum miasta i w reprezentacyjnych miejscach, jak na przykład Nowe Centrum Warszawy.
9: Aktualnie mieszkańcy stolicy mają do dyspozycji 34 tysiące koszy. Miejsca, w których ich brakuje, można zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: No i rozpadało nam się dosyć mocno w Warszawie, grzmi też bardzo, więc burza prawdziwa tutaj w stolicy. 12 stopni Celsjusza wskazują termometry w tym momencie i ta burza będzie nam towarzyszyć już dzisiaj do końca dnia. Temperatura będzie się utrzymywać, w nocy zaś około 8 stopni Celsjusza przewidywana jest taka temperatura. Burza jest też w Legionowie, w Pruszkowie i w Piasecznie.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: 6 minut po godzinie 17. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i ciepło i staram się wysłać to słońce i tą energię do Państwa przez radioodbiorniki, chociaż no, energię mamy w burzy, ale ja tą radosną energię, taką pozytywną, będę starała się do Państwa przez najbliższą godzinę przesłać tutaj. Ja i dobra muzyka, która nam będzie towarzyszyć, Celine Dion i I Drove All Night. Mam nadzieję, że Państwo nie będą tak długo jechać do domu, jeżeli Państwo wracają teraz z pracy.
5: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: Ale hit to jest wielki, trzeba przyznać i myślę, że wszyscy znają. W samochodzie nie słychać. Jeżeli ktoś zna tekst i ma ochotę tak głośno, głośno pośpiewać, to śmiało można. Tylko proszę uważać na drodze, tak głośno śpiewając.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Najbliższa niedziela będzie setną niedzielą misyjną. Święto ustanowione przez papieża Piusa XI jest okazją, aby przypomnieć znaczenie działalności misyjnej Kościoła, ale także, aby wesprzeć misjonarzy i misjonarki. Więcej na ten temat Kacper Kowalczyk.
2: O tym, że Kościół był, jest i będzie misyjny, mówił biskup Marek Marczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas dzisiejszego spotkania zapowiadającego kolejną, setną już, niedzielę misyjną, która odbyło się w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
3: I we wszystkich swoich wymiarach, jeśli by nie odnosił się do misji, to by po prostu tracił swoją tożsamość.
2: Zamysłem niedzieli misyjnej jest zaangażowanie wszystkich wierzących, podkreślał ksiądz Michał Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
4: Wielu z nas wydaje się tylko, że to powołanie jest specjalnym powołaniem. Oczywiście są polscy misjonarze, oni są naszą ozdobą Kościoła, ale niedziela misyjna w zamyśle Ojca Świętego Piusa XI była świętem wszystkich nas, odpowiedzialności modlitewnej i odpowiedzialności materialnej za misję.
2: Do chrztu jako źródła działalności misyjnej nawiązywał biskup Szymon Stołkowski, biskup płocki i członek Komisji Misyjnej KEP.
5: To doświadczenie spotkania z Jezusem ma skutkować tym, że ja tego nie zatrzymuję dla siebie, ale dzielę się tym z ludźmi, do których mnie Pan Bóg posyła. I to mogą być dalekie kontynenty, dalekie od Polski, ale to może być mój dom, moje sąsiedztwo, moja parafia. Jest jeszcze jeden bardzo ważny teren misyjny, może nawet najtrudniejszy do zagospodarowania. To jest moje serce.
2: Doświadczeniem wspierania misji, comiesięcznego przyjmowania we własnym domu misjonarzy dzielili się Agnieszka i Wojciech Amaro.
6: Co my możemy zrobić, skoro przeważnie nasza misyjność czy nasza wiedza o misjach właśnie jest ograniczona do tego, że to ktoś wędruje na drugi koniec świata, możemy go wspierać modlitwą, możemy go wspierać finansowo.
7: Dzisiaj nie mogę się doczekać tych poniedziałków, ponieważ tak to Pan Bóg zawsze układa, że my coś dajemy od siebie, ale bardzo dużo też dostajemy. I rzeczywiście od 4 lat spotykamy się z kapłanami w naszym domu.
2: O skali wsparcia przekazywanego podczas niedzieli misyjnej mówił ksiądz Przemysław Robaszkiewicz, sekretarz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary.
8: Od Alaski po ziemię ognistą wszystkie parafie świata wspierają ten Fundusz Solidarnościowy Ojca Świętego, a ja cieszę się, że my możemy być częścią tego funduszu. 2,9% w ubiegłym roku polskich ofiar stanowiło właśnie ten cały Fundusz Solidarnościowy Ojca Świętego. Dziękuję raz jeszcze za Wasze wsparcie i za to, że dzięki Wam możemy docierać do różnych osób i instytucji.
2: A dzisiejszą uroczystość związaną ze stuleciem Niedzieli Misyjnej uświetniły swoim występem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 96 w Otwocku-Świdrze. Hasłem tegorocznej Niedzieli Misyjnej będą słowa Jedno w Chrystusie, zjednoczenie w misji. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Patrzymy, jak wygląda sytuacja w Warszawie pod kątem korków. Korkometry 8 na 12 i buźka dosyć smutna o 7 na 12. Teraz się właśnie zmieniło, więc mam nadzieję, że to znak, że troszkę zaczyna być lepiej. Jeżeli jedziemy do Marek 38 minut, do Otwocka 43 minuty, do Starej Miłosny 33 minuty, Piaseczno 38 minut, Błonie 61 minut, nadal ponad godzinę, ale widzę, że troszeczkę ten czas spada. Łomianki 34 minuty, ja było na 40 minut potrzebujemy, żeby tam się dostać z centrum miasta. Jeżeli patrzymy na warszawskie trasy, no to niestety Wawelska nadal stoi w dwie strony. Tak samo Wisłostrada i tak samo Wał Międzyszyński na wysokości Stadionu Narodowego. Cierpliwości, szerokości i bezpieczeństwa Państwu życzę teraz szczególnie, bo jak pada deszcz, to zawsze troszkę jest bardziej niebezpiecznie, więc uważajmy i miejmy oczy szeroko otwarte.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Park Świętokrzyski w Warszawie już 15 października zmieni się w całoroczny ogród światła z interaktywną instalacją reagującą na ruch i jest to zapowiedź nowej iluminacji świątecznej, która w grudniu rozświetli ulice i place stolicy. W tym roku ta iluminacja świąteczna będzie inna niż w poprzednich latach i to już jest taka trochę zapowiedź. Myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa, tym bardziej, że no już sami widzimy, że ciemno robi się dosyć szybko, bo jak teraz patrzę przez okno w studiu Radia Warszawa, to już tak faktycznie to słoneczko zaszło, już tak się robi faktycznie ciemniej, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawa tych rozświetleń. To jest park pomiędzy ulicą Świętokrzyską a Pałacem Kultury i Nauki i to będzie taki całoroczny ogród światła z motywami roślin, kwiatów i owadów i właśnie to będzie też to światło reagowało na ruch dzięki czujkom ruchu na 50-metrowym fragmencie alei parkowej. Obrazy wyświetlane na wierzchni będą reagowały na obecność przechodniów. Przechodnie będą mogli własnym ruchem uruchamiać oraz zmienić świetlne motywy. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać i zachęcam również Państwa, żeby w najbliższym czasie się udać właśnie i ten park świateł zobaczyć. To już od jutra będzie uruchomione w tym parku właśnie świętokrzyskim, ten niezwykły park świateł.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

Level 42 Running and the Family na antenie Radio Warszawa na 25 minut przed godziną 18, a teraz troszkę zmieniamy klimat i zmieniamy też język. Oscar Sims i cały czas gramy specjalnie dla Was, drodzy słuchacze, na 106.2 FM.

0: Enya Only If na antenie Radia Warszawa na 18 minut przed godziną 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tak się zrobiło troszkę sentymentalnie, troszkę jesiennie, ta aura też taka właśnie jesienna, no już połowa października, więc taka też pora i tak mi się to skojarzyło trochę z rozmową, jaka dzisiaj na naszej antenie z przepiękną wywiadem z Anne-Marie. O godzinie 20 w audycji Poznacie Prawdę na naszej antenie i też na kanale YouTube, na które gorąco Państwa zapraszam, właśnie rozmowa o tym, jak Bogu bliskie jest cierń w sercu, o Bogu, który zbiera każdą naszą łzę, o Bogu, który chce obudzić w nas miłość. Myślę, że to tak pięknie się też wpasowuje w tą aurę, więc gorąco zachęcam, żeby tak z ciepłą herbatką przysiąść właśnie czy przy radioodbiorniku, czy przy kanale YouTube i tej rozmowy posłuchać. Godzina 20, Poznacie Prawdę, radiowarszawa.com.pl albo kanał Radia Warszawa na YouTubie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: I teraz patrzymy, jak sytuacja na warszawskich drogach. Troszkę lepiej, ale nadal korkometr dla Warszawy wskazuje 8 w skali do 12. Błonie 54 minuty. Zeszliśmy poniżej godziny, więc myślę, że jest to już pewnego rodzaju sukces, ale Otwock 63 minuty, więc tutaj mamy ponad godzinę, więc szczególnie Państwa podróżujących do Otwocka pozdrawiam i życzę cierpliwości i bezpieczeństwa oczywiście. Marki 52 minuty, Nadarzyn 48 minut, Kabaty 32 minuty, a Łomianki 33 minuty. W Warszawie oczywiście korków też bardzo, bardzo dużo, więc jak zawsze po prostu cierpliwości, szerokości i bezpieczeństwa Państwu życzę.

Michael W. Smith, Secret Ambition na antenie Radia Warszawa, 9 minut przed godziną 18 wybrzmią, a już teraz Kuba i Kuba i wracam samo.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I Wojciech Dąbrowski ze mną w studiu. Dzień
2: jeszcze
1: dobry.
2: W rytmie miasta.
1: I jeszcze w rytmie miasta.
2: Ale za chwilę wieczór w atmosferze.
1: Tak jest. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry. Okulary założę.
1: Załóż okulary. Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Z okazji Dnia Nauczyciela. Przyjmujesz?
2: Przyjmuję dzisiaj wszelkie życzenia. Znaczy ja codziennie przyjmuję życzenia. Jak ktoś chce mi coś złożyć, dać jakiś prezent, to ja jestem zawsze otwarty.
1: Otwarty zawsze jesteś, to dobrze.
2: Tak. Z jakiego dnia?
1: Nauczyciela.
2: Nigdy nie byłem.
1: No, mnie uczyłeś.
2: Ale to
1: dlatego
2: taki
1: chciałam cię nauczyć. Znaczy nauczyć, dlatego chciałam ci życzyć życzenia.
2: Dobrze, to bardzo serdecznie dziękuję. Tak. Bardzo serdecznie.
1: I jeszcze raz wszystkim nauczycielom oczywiście składamy życzenia.
2: No czemużby nie, skoro to dzień. Chociaż chyba dzień edukacji, tak?
1: Czyli dzień edukacji narodowej, tak, więc nie tylko nauczyciele, tylko wszyscy pracownicy edukacji, oświaty, pedagodzy.
2: Puszczamy im wielkiego buziaka.
1: Tak jest, wielkie podziękowania.
2: A ja zostaję.
1: Ja dziękuję za 4 godziny. Ania Bobko, Wojciech Dąbrowski. Zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
5: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
4: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
5: Ślubuję ci miłość.
4: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym.
5: Już dziś, po 22.
4: Zapraszamy.
5: Paweł Zuchniewicz
4: i Anna Murawska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Policji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Warszawa, minęła 18.
4: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Ulica Długosza na Warszawskiej Woli zostanie zamknięta na dwie doby. Od dziś od godziny 22 do piątku do 23.45 drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na całym odcinku między Młynarską a Tyszkiewicza. Kierowcy objadą utrudnienia ulicą Żytnią, a na czas prac zmieniona zostanie organizacja ruchu i parkowania. O szczegółach mówi Marcin Jakubik, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Wola.
5: To element większych prac w ramach modernizacji dróg dzielnicowych 2026 roku. W tym roku już podobne prace zostały wykonane na ulicy Wierzynka, gdzie wymieniono jezdnię oraz chodnik. Na ulicy Bema, części ulicy Bema, to jest kontynuacja remontu dużego z 2025 roku.
4: Prace na ulicy Długosza mają się zakończyć w piątek przed północą. Na warszawskim Bemowie doszło do kolizji trzech samochodów, wśród których znalazł się także pojazd egzaminacyjny Elka. Do zdarzenia doszło około 10 na ulicy Powstańców Śląskich w rejonie skrzyżowania z ulicą Piastów Śląskich. Zderzyły się trzy auta: auto wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, Mercedes oraz Toyota. W czasie kolizji nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Zablokowany był przez pewien czas jeden pas ulicy Powstańców Śląskich. W najbliższy piątek rozpocznie się kolejny etap budowy tramwaju, linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.
6: Kolejny etap budowy tramwaju do Dworca Zachodniego rozpocznie się 16 października. Wieczorem na kilka tygodni zamknięty zostanie południowy wlot w ulicę Szczęśliwicką i będą z tego powodu zmiany tras autobusów, które jeżdżą ulicą Bitwy Warszawskiej. Nie będzie można w tym czasie, tych prac skręcać w ulicę Szczęśliwicką na skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej.
4: Podczas toczących się prac autobusy linii 184, 208 i 414 będą miały zmienione trasy. Linie pojadą ulicą równoległą do Szczęśliwickiej, czyli Białobrzeską. Policjanci z Woli zatrzymali poszukiwanego na Pomorzu. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Po powrocie poszukiwanego z zagranicy funkcjonariusze z Woli namierzyli mężczyznę. O szczegółach mówi oficer prasowy podinspektor Marta Sulowska.
7: W ostatnich dniach policjanci z zespołu poszukiwań z Wolskiej Komendy prowadzili działania, które w sposób szczególny były ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych, ściganych listami gończymi. Działania operacyjne policjantów z Wydziału Kryminalnego z Woli, wspieranych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego 8 podstawami poszukiwawczymi w celu odbycia kary więzienia.
4: Mężczyzna został osadzony w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Pojechał na SOR z partnerką w ciąży, a skończył z zarzutami. O sytuacji z warszawskiego Wawra opowie Kacper Kowalczyk.
8: Do komisariatu w Wawrze wpłynęło zgłoszenie o szpitalnej awanturze. Jak się okazało, 26-latek nie zgadzał się z postępowaniem personelu SOR-u z jego partnerką w ciąży. Nie tylko zaczął się awanturować, ale też dopuścił się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej i kierował groźby karalne pod adresem personelu. Wszale zaczął dewastować to, co napotkał na swojej drodze. Szkody oszacowano na ponad 67 tysięcy złotych. Kryminalni z komisariatu przy ulicy Mrówczej dotarli do 26-latka i go zatrzymali. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty. Odpowie za groźby karalne, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i zniszczenie mienia. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt, o co wnioskowała prokuratura. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
4: Tej jesieni w Warszawie przybędzie ponad 2000 nowych koszy na śmieci, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
9: To kosze betonowe, takie, które są najpopularniejsze w mieście. Każdy z tych koszy jest wyposażony w pokrywę, która ogranicza wyciąganie zawartości kosza przez ptaki i rozwiewanie jej przez wiatr. To także kosze metalowe, model, który ustawiamy w historycznym centrum miasta i w reprezentacyjnych miejscach, jak na przykład Nowe Centrum Warszawy.
4: Niebawem przybędzie też pojemników do segregacji odpadów.
9: Takie kosze staną m.in. w okolicach stacji metra. Betonowe pojemniki będziemy ustawiać w całej Warszawie, a część z nich zastąpi stare, wysłużone kosze, które jeszcze nie były wyposażone w pokrywy.
4: Miejsca, w których brakuje koszy, można zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115. Dwaj nieletni odpowiedzą za oszustwo metodą na pracownika banku. Grodziscy policjanci ustalili, że 15- i 16-letni obywatele Ukrainy doprowadzili do utraty pieniędzy mieszkankę Grodziska Mazowieckiego. Więcej o tym mówi oficer prasowy, sierżant sztabowy Katarzyna Zych.
10: Kilka dni temu grodziscy policjanci otrzymali zgłoszenie oszustwa, w którym 68-letnia mieszkanka Grodziska straciła 43 tysiące złotych. Nakłonił ją do przekazania pieniędzy i biżuterii fikcyjny pracownik banku. Informacje doprowadziły kryminalnych do wytypowania podejrzanych. Natychmiast po ustaleniu ich miejsc zamieszkania policjanci pojechali pod adresy w sąsiednim powiecie, gdzie zatrzymali dwóch nieletnich.
4: Policja przypomina, że oszuści bardzo często podszywają się pod pracowników banków lub funkcjonariuszy policji.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Lady Punk śpiewał Znowu pada deszcz, a ja nie zaśpiewam, ale powiem, pada. 9 stopni w Warszawie, w skali Celsjusza oczywiście. Ile to będzie w Fahrenheitach? Nie wiem. I się nawet nie domyślam. Wilgotność ponad 95%, a ciśnienie do góry równo 1010 hektopaskali na chwilę obecną. Wiatr słaby, południowo-zachodni, chociaż także w porywach do całkiem silnego. Są takie porywy.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Powolutku, powolutku, bez pośpiechu, byleby do przodu. Tak trzeba. Nie można się zatrzymywać. 6,5 minuty po godzinie 18, no chyba, że ktoś ma urlop i chce sobie poleżeć, to proszę leżeć. What's a Woman zaśpiewa za chwilę Vaya con Dios, będzie Łukasz Zagrobelny, czy chociażby John Paul Young. A ja nazywam się Wojciech Dąbrowski. Witam serdecznie. Zapraszam, bądźcie z nami.

0: No to poczekał sobie Łukasz Zagrobelny, a my razem z nim tą piękną piosenką. Czekają także kierowcy jadąc z Puławską w kierunku Piaseczna, ale także w drugą stronę ruch wzmożony i to dosyć intensywnie. Za Piasecznem także korek. Korek w tym momencie na S2. Na wielu odcinkach najtrudniejsza sytuacja w tym momencie chyba jest mniej więcej od Alei Krakowskiej jadąc właśnie w kierunku Ursynowa, aż do samego Ursynowa. Ciasno także w tym momencie także na Rzymowskiego utrudnienia, na Sasanki ciasno, na Chynka ciasno, na Łopuszańskiej w Alejach Jerozolimskich stoimy jadąc w kierunku centrum, tak mniej więcej do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Ci, co pojadą dalej prosto, no to natkną się na korek, czy to na Wawelskiej, czy to na Grójeckiej, czy to między innymi natkną się w okolicach Placu Narutowicza. Ci, co skręcą w Prymasa, także niestety, ale postoją ciasno. Na prostej odcinek od Ronda Daszyńskiego aż do Ronda ONZ utrudnienia także, jeśli chodzi o te okolice, na Kasprzaka, na Wolskiej, no i Solidarności od Placu Bankowego do nowego zjazdu korek.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Blask.
1: Dobre słowo, już teraz.
2: Dio ci vuole bene.
3: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
4: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zakończenie. Punkty 236 i 237. Plac budowy naszych czasów. Duchowość, którą pragnę przekazać, jest duchowością roztropnego budowniczego, który ożywiony nadzieją na Królestwo Boże angażuje się w budowanie świata w dobru. Jak napisałem na początku tych rozważań, nasze budowanie musi mieć dziś jako fundament relacje z Bogiem, jako zasadę przyjęcie ludzkiej ograniczoności, jako rzeczywistości naturalnej i pozytywnej, zaś jako styl współodpowiedzialność i język ewangeliczny. Na koniec tej wędrówki projekt cywilizacji miłości zarysowuje się wyraźniej, a plac budowy wydaje się już otwarty, zwłaszcza dzięki wielu żywym kamieniom mocno zjednoczonym z Chrystusem, kamieniem węgielnym. Jesteśmy wezwani, by podjąć czynny udział w tym dziele, nie uciekając się ani do spirytualizmu, ani do naszych małych światów. Musimy pozostać wierni prawdzie, inwestować w wychowanie, troszczyć się o relacje oraz miłować sprawiedliwość i pokój. Pozostańmy wierni prawdzie. Żyjąc zanurzeni w nieustannym przepływie informacji, opinii i obrazów, wiemy, jak łatwo można dziś ukierunkowywać decyzje i preferencje za pomocą coraz bardziej wyrafinowanych algorytmów. W tym kontekście ważne jest pielęgnowanie serca, które miłuje prawdę, które bardziej pragnie tego, co słuszne, niż tego, co przyciąga uwagę i które bardziej szuka mądrości niż natychmiastowego efektu. Prawdą, której nie wolno nam utracić, jest prawda o Bogu i o istocie ludzkiej, tak jak objawił nam ją Jezus Chrystus. Trzeba porzucić indywidualistyczną i techniczną wizję człowieka, jakby rzeczywistość była jedynie czystą materią, którą można kształtować według egoistycznych interesów, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych. Kształtujmy natomiast to, co papież Franciszek nazwał antropocentryzmem umiejscowionym, który uznaje człowieka za stworzenie wpisane w sieć relacji z innymi istotami żyjącymi i z całym stworzeniem. Wierność prawdzie domaga się włączenia oferowanych przez technikę możliwości w drogę mądrości, która jest zdolna strzec zarazem godności każdej osoby i przyszłości naszego wspólnego domu.

The Lion Sleeps Tonight i Tidfit w Radiu Warszawa na 106,2 FM za kilka minut na naszej antenie Agroinfo Blisko Rolnika, czyli audycja o dla rolników i o rolnictwie.

0: Tu Radio Warszawa, za 20 minut, 19.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, ONZ podaje, że na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. Jak na tym tle wypada Polska? Czy w naszym kraju marnowanie żywności stanowi problem?
3: Polska jest jednym z kluczowych producentów żywności w Europie, na świecie, ale niestety też dużo żywności się marnuje. Co roku wyrzucamy niemal 5 milionów ton żywności. To tyle, co nasza cała roczna produkcja owoców na przykład. No i tutaj statystyki są dosyć niesprzyjające, bo pokazują, że Polak wyrzuca średnio około 133 kg żywności i to liczy się nawet, że to jest około 5000 zł rocznie. Najczęściej wyrzucamy pieczywo 24%, wędliny prawie 13% i świeże owoce też prawie 13%. Wiadomo, że są różne powody wyrzucania tej żywności, to zepsucie, to zakończenie się daty przydatności, kupiliśmy za dużo i nie przygotowaliśmy się do tego, żeby to spożyć czy przetworzyć w jakiś sposób.
2: Biorąc pod uwagę te przerażające dane, wszyscy się chyba zgodzimy, że należy edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności?
3: Tak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi edukuje konsumentów. Tutaj prowadzimy kilka dużych akcji informacyjno-promocyjnych. Bardziej skupiamy się na informacji. Po pierwsze, niemarnowanie żywności. Żywność to wartość. Pokazujemy właśnie, jaka jest wartość tej żywności, że nie wszyscy taką żywność mają dostępną. Warto się podzielić, jeśli mamy czegoś za dużo, ale też duża akcja to kupuj świadomie, czyli konsument powinien zwracać uwagę, co do tego koszyka wkłada, jaki jest termin przydatności danych produktów, ile tej żywności nam potrzeba, bo widzimy czasem, zwłaszcza przed dłuższym weekendem, gdzie jest 1-2 dni więcej wolnego i wszyscy wychodzą z pełnymi wózkami zakupów. I trzeba w tym momencie pomyśleć, czy to zdążymy spożyć, zużyć i nie będziemy za chwilę wyrzucać. To są różnego rodzaju konferencje, na którym te tematy są poruszane. To jest zachęcanie do dzielenia się tą żywnością. Stawiamy na systemowe rozwiązania, które są poparte nauką. Tu nie działamy po omacku, tylko wykorzystujemy doświadczenie, dane liczbowe, które są ogólnie dostępne. Tu współpracujemy i z uczelniami rolniczymi i takie akcje prowadzimy w szkołach rolniczych, które nadzoruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc tych akcji jest dużo. Sama edukacja to za mało, jeśli nie idą za nią realne narzędzia i pieniądze, dlatego też w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy uruchomiliśmy wsparcie dla organizacji, które na co dzień ratują żywność przed śmietnikiem. Mowa tu o produktach z krótkim terminem ważności, odbieranych najczęściej z dużych marketów, aż 64 organizacje pozarządowe otrzymały od nas łączne wsparcie w wysokości blisko 144 milionów złotych. Te pieniądze zostały przeznaczone na budowę i modernizację nowoczesnych magazynów, chłodni oraz jadłodajni. Zakupiono za nie specjalistyczne maszyny, dzięki któremu ta żywność może być bezpiecznie przechowywana, przetwarzana i bezpłatnie wydawana potrzebującym w formie ciepłych posiłków.
2: Panie ministrze, ale nie w samej edukacji jest klucz do zmniejszania tego problemu. Jak wygląda kwestia regulacji prawnych w tym zakresie?
3: Już od 2019 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Nakłada ona między innymi na sprzedawców żywności, w tym sklepy o powierzchni powyżej 250 metrów, obowiązek zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności oraz przeprowadzania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania jej marnowaniu. Dotyczy ona podmiotów łańcucha dystrybucji, handlu, etapu, który generuje około 8% marnotrawienia żywności w Polsce. Żywność przekazywana z tych sklepów do organizacji pozarządowych jest później przekazywana osobom potrzebującym. Widzimy potrzebę zmian obowiązujących przepisów, jednocześnie musimy wdrożyć przyjętą we wrześniu 2025 roku unijną dyrektywę w sprawie odpadów, która nałożyła na państwa członkowskie cele redukcyjne, żeby zmniejszać ilość odpadów z przetwórstwa i wytwórstwa. I w tej chwili w ministerstwie pracujemy nad nowelizacją przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności.
2: Panie ministrze, poproszę o prostą radę. Co każdy z nas na co dzień może zrobić, aby ograniczyć wyrzucanie żywności w swoim domu?
3: Została wprowadzona zasada 4P, czyli...

0: warto to oddać komuś, kto potrzebuje tego jedzenia, bądź warto zanieść to do najbliższej jadłodzielni. Kolejny problem wiąże się z tym, że większość konsumentów nie rozumie różnicy pomiędzy stwierdzeniami. Należy spożyć do, a najlepiej spożyć przed. I warto zapoznać się z tymi wynikami, szukać tej wiedzy po to, żeby żywności nie marnować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. Początek października to czas wytężonej pracy w rolnictwie, ale także w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych mu instytucjach, przekazuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował o zadaniach realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nawet 1 700 000 złotych na inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej mogą otrzymać rolnicy. Wsparcie obejmie m.in. budowę lub zakup biogazowni rolniczych, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii czy zakup pomp ciepła. Wnioski można składać w agencji do 3 listopada. Po raz pierwszy w historii wypłatę zaliczek w ramach płatności obszarowych i bezpośrednich rozpoczęto już na początku września. Dzięki temu do 5 października do ponad 1 000 000 rolników trafiło już przeszło 8 miliardów złotych. Kolejnym obszarem wsparcia są zakupy nawozów i paliwa. Rolnicy mogą składać wnioski do 23 października. Maksymalna wysokość pomocy nawozowej wynosi do 500 zł do hektara, natomiast dodatkowe wsparcie do paliwa to 50 groszy do litra. Ośrodki doradztwa rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków. Minister Krajewski poinformował również, że nastąpi ponowna weryfikacja cen referencyjnych pomocy nawozowej. To nie jedyne wsparcie, rolnicy uzyskają więcej środków na ubezpieczenia rolnicze. Jest na to zgoda Komisji Europejskiej. Kwota przeznaczona na ten cel została zwiększona o ponad 50 milionów złotych.
2: Agroinfo.
3: Ponad 7300 rolników ze wsparciem na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń 4.0, prawie 52 tysiące gospodarstw z możliwością wymiany pokryć dachowych z azbestem oraz ponad 15 tysięcy nowych silosów. To konkretne efekty inwestycji w rolnictwie realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na inwestycje, za które odpowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi, zakontraktowano już ponad 10 miliardów złotych, czyli 95% budżetu przeznaczonego na ten cel.
2: Agroinfo.
3: Trwa nabór wniosków o wsparcie na tworzenie i rozwój organizacji oraz grup producentów rolnych. Wnioski można składać do 27 października wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje i grupy producentów rolnych działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które uzyskały status uznania nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku. Co ważne, pomoc nie jest skierowana do podmiotów działających w sektorach drobiu, pszczelarstwa oraz owoców i warzyw. Szczegóły naboru są dostępne na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji służących poprawie dobrostanu bydła i świń. Nabór trwa do 6 listopada. Pomoc będzie przeznaczona na inwestycje zapewniające bydłu dostęp do środowiska zewnętrznego, poprawę zdrowotności zwierząt czy ograniczenie stresu termicznego u bydła i świń. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 150 tysięcy złotych, natomiast minimalna wysokość refundacji musi przekraczać 20 tysięcy złotych. Limit środków finansowych dostępny w tym naborze wynosi nieco ponad 167 milionów złotych.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa za niecałe 3 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ja mam podobne wspomnienia, kiedy podchodzi do mnie nowa pani dyrektor w Wołominie przedszkola i mówi: a ksiądz mnie do pierwszej komunii świętej przygotowywał.
3: Drodzy Państwo, więcej takich historii na antenie Radia Warszawa o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Gościmy we wspaniałej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, a są z nami
2: ksiądz Witold Gajda,
4: Edyta Makowska,
5: Jola Pietrzak,
6: Agnieszka Dębowiak
7: i Krzysztof Kisieliński.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
8: Zapraszamy.
9: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam. Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
11: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
12: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
13: od 23 do 25 października
12: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
14: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
15: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos: wróć, Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
16: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 19.
17: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
18: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli, gdzie przechodzi badania i rekonwalescencję po wczorajszej operacji. Pomimo choroby papież przygotował homilię na dzisiejszą mszę świętą kończącą watykański szczyt poświęcony rodzinie. Zapewnienia o modlitwie w intencji Ojca Świętego napływają do Watykanu z całego świata, w tym także z Polski. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj przeszedł tam operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz.
19: Jak poinformowali wczoraj wieczorem papiescy lekarze, badanie histopatologiczne potwierdziło, że wycięta zmiana to gruczolako rak płuc. Wcześniej sam Ojciec Święty mówił o tym, że guz został wykryty w bardzo wczesnym stadium i jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie, a Leon XIV spokojnie spędził noc. Z kolei dziś po południu zespół medyczny przekazał, że wyniki dzisiejszego badania krwi i rentgenu klatki piersiowej potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył zabiegi fizjoterapii oddechowej i wstał z łóżka. Odżywia się regularnie.
18: Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego i o jego powrót do zdrowia. Dziś na placu Świętego Piotra modlili się w tej intencji wierni oraz przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata. Uczestniczyli oni we mszy świętej wieńczącej tygodniowy szczyt poświęcony rodzinie, zorganizowany w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. Zamiast papieża Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle, który odczytał też homilię przygotowaną przez Leona XIV. Papież napisał w niej m.in. o znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnym świecie.
4: W tej miłości, fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich, zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości.
18: Eucharystię na placu Świętego Piotra koncelebrował m.in. przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
5: To co piękne, to właśnie to, że papież przygotował homilię, którą odczytał kardynał Tagle. W tejże homilii podkreślił piękno właśnie powołania małżeńskiego, piękno miłości, którą sobie wyświadczają i budują wzajemnych relacji dwie osoby, mężczyzna i kobieta, tworząc właśnie związek małżeński.
18: W intencji Ojca Świętego modlą się także biskupi w Polsce. Zapewnił o niej m.in. biskup płocki Szymon Stółkowski, który niedawno spotkał się z papieżem przy okazji pierwszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki.
6: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuję tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za niego modlili.
17: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dziewięć stopni cały czas w Warszawie, Laskach, Łomiankach, Legionowie, w Bieliszewie i w Stanisławowie. 9 także w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim. Czy gdzieś jest chłodniej albo cieplej? 8 stopni mamy w Mokobodach, w Chodowie, w Nagorach i w Chołubie. 10 stopni w tym momencie na termometrach w Dmosinie i w Głownie, a także w Łyszkowicach. Jeśli chodzi o temperatury, to już wiemy. Jeśli chodzi o wiatr, słabe, zmienne, ciśnienie do góry ponad 1010,5 hektopaskali. Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, na zegarze 5 po godzinie 19, nawet 5,5. Mary już za chwilę zaśpiewa, będzie także Manem, będzie Trzy Ranny, czy grupa Wet. Po 19 na naszej antenie także audycja FASD, czyli rozmowa o odpowiedzialności i Ewa Pietrzyk. Zapraszam.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj mamy środę, czyli już jutro, 15 października. Park Świętokrzyski ma zamienić się w bajkowy ogród ozdobiony instalacjami w kształcie roślin, kwiatów czy motyli. Nie zabraknie także świetnych animacji i interaktywnych projekcji wzbudzanych ruchem. Premiera całorocznej iluminacji, całorocznej podkreślam, tuż po zmroku. A wszystko to w Parku Świętokrzyskim. Przede wszystkim w rejonie fontanny i parkowych alejek ma powstać nowa aranżacja. Świetna formuła ogrodu świateł. Już nie trzeba jechać do Wilanowa, aby taki ogród oglądać. Zapraszamy do Parku Świętokrzyskiego w samocentrum Warszawy.

0: 22 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Tabor autobusowy powiększa się w stolicy. Warszawa bowiem ma wzbogacić się o 220 nowych autobusów przegubowych. To tych takich długich z przegubem. Pierwsze pojazdy mają pojawić się jeszcze w grudniu. Nowe autobusy nie tylko zwiększą komfort podróżowania, ale będą mogły również służyć, i tu uwaga, do ewakuacji mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W grudniu zeszłego roku Zarząd Transportu Miejskiego podpisał kontrakt m.in. na dostawę 120 autobusów przegubowych i takowe mają się pojawić. Całość dostaw ma dotrzeć do stolicy w lipcu przyszłego roku.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 33 minuty po godzinie 19, po 20 audycja Poznacie Prawdę. Dziś Weronika Ostrowska zaprasza na audycję Samotność, Ciemność, Depresja. Dlaczego dzisiaj tak często to cierpienie dotyka młodych? Jak pomóc bezradnym rodzicom? Jak uwierzyć, że jest się kochanym, gdy wszystko w życiu się rozpadło? Dlaczego wybór woga jest najlepszym wyborem w życiu? W szczerej rozmowie z Weroniką Ostrowską Anne-Marie, wokalistka z pokolenia Z, opowie o swoim poszukiwaniu Boga, o szczęściu i pokoju, które odnajduje na modlitwie, o tym, jak w tłumie dostrzec kogoś, kto po prostu potrzebuje się przytulić. To będzie rozmowa o miłości, która jest w Tobie, a tej miłości na imię Jezus. Zapraszam po 20 w Radiu Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa za 20 minut 20.
1: FASD. Rozmowy o odpowiedzialności.
2: Surdopedagog, tyflopedagog, drodzy Państwo, specjalista w temacie spektrum autyzmu. Pani Anna Pierzchoła jest dzisiaj z nami w audycji Rozmowy o odpowiedzialności. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No to zacznijmy, drodzy Państwo, od podstaw. Czym jest FAS, a czym FAST? Czy te pojęcia oznaczają to samo?
3: No nie do końca. FAST, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, to szerokie określenie różnych konsekwencji prenatalnych, ekspozycji na alkohol. FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy, jest jednym z rozpoznań w tym spektrum. Dziecko może więc mieć poważne trudności wynikające z działania alkoholu na rozwijający się mózg, nawet jeśli nie ma pełnoobjawowego FAS.
2: W jaki sposób alkohol spożywany w ciąży wpływa na rozwijający się mózg dziecka? No i czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu w ciąży?
3: Alkohol przenika przez łożysko i może zaburzać rozwój mózgu oraz innych narządów dziecka. Nie znamy dawki alkoholu, którą można byłoby uznać za bezpieczną w ciąży, dlatego zalecenie jest jednoznaczne. Najbezpieczniej nie pić alkoholu w ogóle w ciąży. Ważne jest też, żeby mówić o tym bez obwiniania kobiet, ale bardzo jasno z punktu widzenia profilaktyki.
2: W jaki sposób? Jak rozpoznać dziecko z FAST? Czy zawsze możemy dostrzec charakterystyczne cechy? Czy często jest to po prostu zaburzenie, którego po prostu nie widać?
3: To jest bardzo ważne. FAST często nie widać na pierwszy rzut oka. Charakterystyczne cechy twarzy dotyczą przede wszystkim FAS i nie występują u wszystkich dzieci z FAST. Znacznie częściej dostrzegamy trudności w takim codziennym funkcjonowaniu, problemy z pamięcią, uwagą, planowaniem, przewidywaniem konsekwencji, czy regulacją emocji. Na przykład tak jak my nauczyciel może zauważyć te sygnały, ale nie diagnozuje dziecka. Często FAST jest też mylony ze spektrum autyzmu.
2: O tym warto przypominać także w tej audycji. A z jakimi trudnościami szkolnymi najczęściej mierzą się dzieci z FAST? Jak wyglądają problemy, no właśnie, i z pamięcią, i z koncentracją, i z tempem pracy, ze skupieniem, no i rozumieniem poleceń, albo nawet wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy?
3: Jedną z takich największych trudności jest to, że możliwości dziecka mogą być takie, jak ja to zawsze mówię, nierównomierne. Może świetnie mówić i sprawiać wrażenie, że wszystko rozumie, a jednocześnie mieć ogromny problem z pamięcią roboczą, matematyką, przede wszystkim matematyką. Dzieci z FAS i z FASAD w ogóle przede wszystkim mają problemy z pamięcią tą matematyczną, organizacją pracy, czyli co trzeba zrobić po kolei, nigdy nie wiedzą, jak zorganizować swoją pracę. Nie potrafią wykonać kilku poleceń po kolei, czyli musimy im polecenie po poleceniu, czyli najpierw podajemy polecenie, dziecko wykonuje i potem następne polecenie musimy wydać, bo dziecko po prostu kilku poleceń naraz nie zapamięta.
2: Czyli bez takiego pospiesznego tempa pracy, tak? Z wyrozumiałością.
3: Z ogromną uważnością, z ogromną wyrozumiałością, z cierpliwością, bo to nie wynika z niechęci dziecka, czy z jakiegoś buntu przeciwko nam, czy w ogóle pracy, czy współpracy z nami, tylko to wynika po prostu z możliwości psychofizycznych dziecka. Często też potrzebują więcej powtórzeń i trzeba kilkukrotnie powtórzyć te pytania, bo dziecko w trakcie wykonywania zadania może po prostu zapomnieć, co ono musi zrobić, więc przede wszystkim potrzebny jest czas. Trudnością może być też oczywiście przeniesienie tego, co się nauczył w jednej sytuacji na inną. I to jest takie trudne i bardzo często właśnie mylone ze spektrum, bo te zachowania, niektóre one są bardzo do siebie podobne.
2: Czy dziecko z FAST może jednego dnia coś umieć, już czegoś się nauczyć, a następnego dnia sprawiać wrażenie, jakby zupełnie tego nie pamiętało? W jaki sposób ten nauczyciel, taki czujny, wrażliwy pedagog, powinien rozumieć takie sytuacje, jak się zachować?
3: Tak, dziecko może jednego dnia umieć, a drugiego zapomnieć, bo to jest właśnie ten problem z pamięcią. Ja tutaj już wcześniej Państwu wspominałam, że niezwykłą rolę w mózgu każdego człowieka odgrywa hipokamp, który odpowiada za magazynowanie, przetwarzanie informacji i niestety tutaj, jeśli chodzi o dzieci z FAST, one niestety mają problem z tym hipokampem i dla nauczyciela, i ja często się z tym spotykam, może to być niezwykle frustrujące, bo jakby nauczyciel, wkładając ogromny wysiłek i wkład w to, żeby dziecko coś zapamiętało, okazuje się, powtarzając po kilkanaście razy jednego dnia, że dziecko u mnie utrwaliło, ale przychodzi na następny dzień czy za dwa dni na lekcję i niestety tej wiedzy nie ma. Tak jak mówię, tu bardzo ważna jest praca właśnie z hipokampem i każdemu rodzicowi, ale też i nauczycielowi polecam cudowną książkę Naucz się nauczania, bo tam właśnie wszystkie są takie zawarte informacje, jak działa nasz mózg, co trzeba zrobić, kiedy dzieci mają trudności, jak bardzo trzeba wtedy ograniczyć wszystkie ekranowe przyjemności, czyli telefon, nawet telewizję. I to jest cudowna książka dla każdego specjalisty, dla każdego nauczyciela, ale też dla każdego rodzica.
2: Jak odróżnić nie chcę od nie potrafi, albo być może jeszcze nie potrafi? Czy zachowania wynikające z FAST bywają w szkole po prostu błędnie interpretowane jako lenistwo, bo to dziecko jest nieposłuszne, bo to dziecko nie jest dobrze wychowane?
3: Tak, bardzo często tak na dzieci patrzy się w szkole. Dziecko może wielokrotnie łamać tę samą zasadę, mimo że potrafi ją doskonale powtórzyć, to, tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, nie umie jej przełożyć na takie życie codzienne, na zachowanie. Dorośli myślą wtedy, przecież wie, robi to specjalnie, przecież wie, bo powtarzamy po tysiąckroć nasze zasady, zasady szkoły, zasady klasy i po prostu nie chce tego zrobić. Tymczasem czym innym jest znać zasadę, a czym innym przypomnieć ją sobie w odpowiednim momencie. My dorośli często mamy z tym problem, bo wiemy, że na przykład na dzieci nie możemy krzyczeć, czy nie powinniśmy w ogóle krzyczeć, a w rzeczywistości i w takiej codziennej szarzyźnie no, zdarza nam się krzyczeć na dzieci, czy podnieść głos i no i tak to wygląda.
2: Jak skutecznie uczyć i wspierać dziecko z FAST w szkole? No i jakie metody pracy? Albo inaczej, sposób może wydawania poleceń i organizacja otoczenia rzeczywiście mogą takiemu dziecku pomóc?
3: Jeśli chodzi o naukę, to powinna ona być zaplanowana na takie konkretne działania i przewidywalne działania.

0: kiedy te zmiany nie są robione natychmiastowo, czy takie kiedy zmiany są nieprzewidywalne, choć w szkole jest to bardzo trudne, to dziecko rzeczywiście wtedy łatwiej pracuje. I bardzo ważne, co jest dla mnie jednym z najważniejszych, nie wystarczy zapytać, rozumiesz? Czy teraz już rozumiesz? Bo dziecko często powie tak. Aha. Myślę, że lepiej poprosić, powiedz mi, co teraz masz zrobić? Albo wytłumacz mi, bo ja już zapomniałam. Jak to wszystko możemy zrobić? Dzisiaj mam trudniejszy dzień, wytłumacz mi swoimi słowami, jak to zrozumiałeś. Myślę, że to jest takim kluczem w pracy z dziećmi z FAS.
1: To jeszcze na koniec może zapytamy, czego dziecko z FAS najbardziej potrzebuje od dorosłych, ale od swoich bliskich, czyli od mamy, taty, od rodziców, nauczycieli, ale też specjalistów, którym zależy na dobru tego dziecka, żeby mimo swoich trudności mogło jednak doświadczyć sukcesu i rozwijać się w miarę upływu czasu, prawda, samodzielnie.
0: Przede wszystkim dorosłego, który rozumie, za zachowaniem dziecka często stoi trudność, a nie zła wola. Ja bardzo w szkole rzadko się spotykam ze złą wolą uczniów, bardziej z trudnościami, które napotykają, bądź z tym, co się wydarzyło wcześniej, na przykład w domu, o sytuacji rodzinnej, o sytuacji finansowej też często, która w domu bywa trudna. Czyli tak naprawdę dorosłego, który rozumie, potrzebuje przewidywalności, tak jak ja mówiłam, jasnych granic, czyli dziecko musi wiedzieć, co może, czego nie może. Powtarzalności, kilkukrotnie, kilkunastokrotnie nawet czasami powtarzać tę samą czynność. No i tak jak żeśmy mówili wcześniej, spokojnego wsparcia. Ale nie chodzi o obniżenie wszystkich wymagań czy wyręczanie, bo to nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o zorganizowanie środowiska, żeby dziecko mogło zrobić tyle, ile rzeczywiście potrafi. Sukcesem nie jest wykonanie wszystkiego za dziecko. Ja zawsze mówię, że jako nauczyciel współorganizujący w szkole ja nie jestem po to, żeby dziecko wyręczać, tylko po to, żeby mu pomagać i stworzyć takie warunki, żeby coraz więcej mogło zrobić samo.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Tyflopedagog, surdopedagog, nauczyciel współorganizujący, pani Anna Pierzchała, specjalista tutaj w zakresie także w spektrum autyzmu, była dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
2: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 4 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19.40. Jarosław Wydra, zapraszam.
3: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Widziałam cię wczoraj na przystanku.
5: Tak?
4: No tam obok parku, nad czymś się mocno zastanawiałeś.
5: A wiesz, była tam dziewczyna z białą laską, niewidoma i chciałem pomóc, ale nie wiedziałem jak, czy ona potrzebuje pomocy. No jakoś tak nie wiedziałem co zrobić.
4: No zobacz, to będziesz mógł zapytać o to wszystko w czwartek w ośrodku dla niewidomych w Laskach.
5: A w czwartek Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Święto osób niewidomych i niedowidzących.
4: Opowiemy o matce Róży Czackiej, kobiecie, która zrewolucjonizowała życie niewidomych w Polsce.
5: Poznamy też wychowanków ośrodka i zajrzymy do świata osób niewidomych.
4: Poranek z Radiem Warszawa w czwartek od 7 do 10.
5: Zapraszają Weronika Ostrowska
4: i Jarek Wydra.
6: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Tematem naszej rozmowy są dopłaty do paliwa i nawozów, a rozmówca to pan Janusz Szulc, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Kto może skorzystać z pomocy, czyli jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?
8: Szanowni Państwo, mówimy o nadzwyczajnym wsparciu finansowym dla rolników, którzy ponieśli koszty związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie w roku 2026. Mówimy tutaj o dofinansowaniu do zakupu nawozów i oleju napędowego i okresem referencyjnym tutaj na te zakupy i faktury, które będą kwalifikowane, to jest okres od 1 marca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Zarówno przy nawozach mineralnych, jak i oleju napędowym należy złożyć dodatkowo oświadczenie o poniesionych stratach gospodarczych wynikających z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Należy dołączyć również zgodę na wymianę korespondencji elektroniczną i oczywiście trzeba dołączyć w formie elektronicznej faktury, które będą mówiły o ilości zakupionych nawozów i oleju napędowego.
7: Ile rolnik może otrzymać i od czego to zależy?
8: Wiemy, że maksymalna stawka w kontekście nawozów mineralnych to jest 500 zł na hektar. Jeżeli nie będzie tutaj wyznaczonego współczynnika korygującego, to być może ta stawka zostanie utrzymana. Natomiast pamiętajmy, że cała suma wypłaconej kwoty nie przewyższy 300 hektarów. Natomiast jeżeli chodzi o olej napędowy, mamy wyznaczoną stawkę dopłaty na poziomie 52 groszy. Tutaj też zależy wszystko, czy przekroczymy kopertę i czy będziemy musieli wyznaczyć współczynnik korygujący. Jeżeli nie, to jakby cała ta kwota dopłaty do oleju napędowego będzie jeszcze zweryfikowana o ilość oleju napędowego, który znajduje się na zwrocie podatku akcyzowego.
7: Do kiedy trwa przyjmowanie wniosków i jak są przyjmowane?
8: Wnioski przyjmujemy od 1 października do 23 października wyłącznie w formie elektronicznej przez portal rolnika.
7: Może warto powiedzieć jeszcze o czymś, co na tym etapie może ułatwić ubiegającym się o wsparcie składanie dokumentów.
8: Przede wszystkim miejmy przygotowane kopie faktur, miejmy przygotowane kopie decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego. Te dokumenty trzeba dołączyć do wniosku w formie elektronicznej i tak naprawdę nie mamy tutaj więcej wymagań.
9: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: No to sprawdźmy, co w pogodzie. Na termometrach mamy niecałe 9 stopni w Warszawie, 9 stopni także w tym momencie w Legionowie i w Piasecznie. Wiatr słaby, zmienny. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1010,8 rośnie. A jeśli chodzi o temperatury dziś w nocy, no to spodziewajmy się oczywiście niskich, jeszcze raz niskich. Maksymalna temperatura dziś w nocy to będzie 7 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 14 i dużo słońca.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
12: Panie Boże, oddajemy Ci każdego, kto teraz ogląda ten wywiad. Proszę Cię, żebyś przemieniał i uzdrawiał swoją miłością każdego, kto teraz nas słucha. I proszę Cię, żebyś uzdrawiał te relacje pomiędzy rodzicami, którzy pragną być blisko swojego dziecka i dziećmi, którzy pragną być blisko swoich rodziców. Panie, przemieniaj nas w Twoją miłość. Amen.
13: Amen.
12: Cześć, jestem Anne-Marie. Tworzę muzykę chrześcijańską i moim marzeniem jest, żeby razem z tłumami uwielbiać Pana Boga i chcę, żeby każdy dowiedział się, że Bóg jest piękny i że Ty jesteś piękny, że On też wybrał Ciebie i w Tobie jest miłość, bo w Tobie jest Bóg.
13: Niech tak się rozpocznie ta rozmowa. I jest z nami dzisiaj Anne-Marie. Cześć, witam Cię serdecznie.
12: Cześć, witam.
13: Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką, która ma córkę, jest prawie dorosła ta córka, nazywa się Weronika, dlatego jest mi to szczególnie bliskie. I ta moja koleżanka opowiedziała o ogromnym cierpieniu Weroniki, o tym, że musiała z różnych powodów zmienić w trzeciej liceum szkołę. Musi odnaleźć się w nowym środowisku, a jej psychika w tym momencie jest zrujnowana i to nie będzie przesada. I ja bym chciała tę naszą rozmowę zadedykować wszystkim młodym, którzy doświadczają właśnie takiego doła, takiej ciemności ogromnej. Tego też, że nie wiedzą, w jaką stronę pójść, nie wiedzą, gdzie szukać ratunku, a przy nich są także rodzice, którzy nie wiedzą, jak to dziecko pytać, nie wiedzą, jak mu pomóc. Dziecko zamyka się w pokoju i płacze, albo idzie i zajmuje się rzeczami, które pomagają mu zapomnieć o cierpieniu, a rodzic też wtedy zamyka się w swoim pokoju i płacze i pyta: Boże, jak to się dzieje, że tak jest w moim życiu? Czy możemy zadedykować tę rozmowę tym młodym wszystkim, którzy są w kryzysie psychicznym?
12: Tak, jak najbardziej.
13: I ja myślę, że Ty jesteś też doskonałą osobą, żeby tego tematu dotknąć, bo często w swoich materiałach zamieszczonych w mediach społecznościowych dzielisz się tym, że za dużo jest tego, co jest sztuczne w świecie, za dużo jest tego, co jest sztuczne także w modlitwie, że potrzebujemy tego, co jest autentyczne w nas. Jak to wydobyć? Łatwe to jest?
12: Wow, to jest w ogóle świetny temat i to nie jest proste. Nie jest to proste, ponieważ trzeba pokazać, kim się naprawdę jest. A z tym się wiąże pewnie dużo lęku przed tym, że ktoś może nas odrzucić. Nie? I myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby pamiętać, że Bóg nigdy nas nie odrzuci. Nie? Jeżeli mówimy o modlitwie, jak być autentycznym. Miałam taki moment, który mnie wyzwolił w życiu, że po prostu, pamiętam, klęknęłam i no już taka po prostu na skraju, nie wiedziałam, co mam robić i pamiętam, spojrzałam się wtedy w Najświętszy Sakrament i powiedziałam: Jezu, pomóż mi, nie, bo ja sama nie dam rady i po prostu wyżaliłam wszystkie takie moje najtrudniejsze rzeczy, nie, takie największe gdzieś może lęki czy rzeczy, z którymi sobie po prostu po ludzku nie radziłam i pamiętam, że ten moment zmienił moje życie generalnie, że zmienił moją wiarę i odkryłam, że kiedy ja jestem autentyczna i mówię Panu Bogu wprost, co jest ze mną, no to On wtedy może wejść i mnie uzdrawiać. Zaczęłam się w ogóle inaczej modlić od tego momentu, nie? Zaczęłam, kiedyś usłyszałam takie fajne zdanie, czy zapraszasz Boga do swojego lęku, czy zapraszasz Go do swojego stresu, nie? I myślę, że kiedyś żyłam tak, że Na przykład oddawałam Panu Bogu moje sprawy, a potem wracałam do rzeczywistości, się stresowałam i się przejmowałam. I zapominałam o tym, że Bóg ma moc jakby przemieniać, że nie jakby, tylko że ma moc przemieniać tą rzeczywistość. A teraz czasem po prostu modlę się, mówiąc mu wprost, że słuchaj, no ja nie dam rady, albo nawet na takiej zasadzie, że wybacz mi, Panie Jezu, ale ja po prostu nie jestem w stanie zaufać, no daj mi jakąś łaskę zaufania, nie? I to by wydaje się bardzo proste, ale to jest takie przełomowe, bo my często mówimy, tak, Jezu, ufam Tobie, albo tak, Panie Boże, ufam Tobie, ale to nie jest prawda, nie? Mhm. I takie modlitwy najbardziej mnie wyzwalają, że ja po prostu mówię Panu Bogu wprost, no wybacz, Panie Boże, ale ja muszę być z tym szczera. Chciałabym na przykład zaufać tej sytuacji, ale ja ci nie potrafię ci zaufać, proszę pomóż mi, nie? Bo chcę, ale nie umiem, nie? I to są takie momenty, które sprawiają, że ta maska znika, nie? Że mogę być sobą.
13: No właśnie, a propos szczerości, to ja teraz powinnam się zwrócić do naszych wszystkich widzów i słuchaczy, bo zapomniałam się z tego stresu przywitać. Weronika Ostrowska, to program Poznacie Prawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Takie rzeczy dziennikarzom też się zdarzają, ale to dlatego, że czuję wagę tego tematu. I jeszcze raz chciałabym powtórzyć, że ta rozmowa jest szczególnie dedykowana Wam, drodzy rodzice, i Wam, drodzy młodzi. Być może też będą słuchać, będą oglądać tę rozmowę dziadkowie. Ci wszyscy, którzy boją się i nie wiedzą, co w tym momencie zrobić, bo moje dziecko, mój nastolatek, mój wnuk, moja wnuczka odchodzą od wiary. Nie wiem, jak pomóc. Wydaje mi się, że ta droga jego prowadzi donikąd. A może są to takie ciemności, z którymi nie potrafimy się też rodzinnie zmierzyć. I wiesz co, chciałam ciebie też zapytać o to, no ale skąd ty wiedziałaś w ogóle, żeby pójść przed Najświętszy Sakrament? No bo jak jesteśmy w kryzysie, jesteśmy w ciemności, to raczej myślimy o takich standardowych ścieżkach. No trzeba by było pójść do psychologa, trzeba by było pójść być może na terapię. A dlaczego ten Najświętszy Sakrament?
12: Ja chyba wtedy byłam jeszcze wtedy w trybie walki, nie? W takim trybie, że to było w ogóle po czasie, kiedy, takim czasie przełomowym mojego życia, kiedy postanowiłam, że chcę się budzić i być szczęśliwa. I wtedy to był tryb walki, że ja walczyłam, że ja otwierałam Biblię, że ja chodziłam do kościoła, nie? I to też nie było tak, że wszystko się bardzo szybko zmieniło na łatwe i przyjemne, tylko pamiętam, że wtedy był ten moment, że znowu przyszło mnie i znowu uklękłam i miałam takie poczucie, że pomóż mi, bo nie daję rady. Mhm. Ale to, co mówisz, jest bardzo ważne i ja uważam, że psychologia się w ogóle nie wyklucza. Nie? W sensie myślę, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo dużo ludzi może uważa, że pomoc psychologa, czy...
13: Pomoc psychiatry też, tak, też to powiedzmy.
12: Tak, pomoc psychiatry na przykład, że to jest porażka, że ja już nie jestem tym idealnym wierzącym, nie? A tak zupełnie nie jest, że ja uważam, że Pan Bóg jest w tym wszystkim. Jezus jest w terapii, jest tu psychiatry i uważam, że to jest po prostu ludzkie i zdrowe chcieć sobie pomóc, jeżeli taka jest potrzeba, nie? I ja po prostu, mnie to bardzo boli, kiedy każdy ma inną drogę, nie? I ja też nie zaprzeczam temu, bo ja wierzę, że Bóg jest wszechmocny i jest w stanie uzdrowić psychikę w minutę, nawet w sekundę. No ja mam taką wiarę i w to wierzę, nie? Ale to też nie chodzi o to, że jakby teraz każdy ma być w takim momencie i to przeżyć, bo może Pan Bóg też przez terapię chce się czegoś nauczyć, nie? Może chce uzdrowić aspekty w twoim życiu, których byś nie zrozumiał, nie będąc na terapii, nie? Albo właśnie nie będąc u psychiatry, może on chce ci coś pokazać w tym momencie, że słuchaj, ja w tym jestem, ale jak to przejdziesz, to po prostu wydasz piękne owoce w swoim życiu. Nie wiem, nie? To są takie moje gdzieś rozmyślania, ale no po prostu czasem mnie to boli, że bardzo się jakoś neguje to, nie? I uważa się, że to jest, chociaż już się to zmienia na szczęście w świecie tym chrześcijańskim, ale ja uważam, że absolutnie trzeba korzystać z pomocy i szukać wsparcia i łączyć to z modlitwą, nie? To kiedyś usłyszałam takie zdanie, że bardzo bolesnym jest czasem, jak ktoś wierzący myśli, że osoba, dobra, to jak masz depresję, to mów różaniec, to ci przejdzie, czy tam się pomódl, nie? I znowu, nie neguję, żeby tak nie było, bo może zdarzyłby się cud, ale kurczę, jesteśmy duchem, ciałem, psychiką, jakby nie latamy sobie w chmurach, nie? Trochę już tak mówię abstrakcyjnie, ale na takiej zasadzie, że jeżeli Pan Bóg dał mi psychikę, no to też po to, żebym o nią dbała, nie? I myślę też, że w takich, jeśli mówimy o takim wsparciu, no ja tu miałam ten moment już walki, nie, ale pamiętam, jak wcześniej też byłam w takim trudnym momencie, nie, gdzieś w takich kryzysach też szukałam siebie właśnie jako nastolatka przez tam kilka miesięcy, no to dla mnie bardzo ważne było po prostu, że ktoś przy mnie był, nie, że ktoś nie wymagał ode mnie, że ja muszę być taka i taka, tylko że po prostu ktoś był, nie, że ktoś się przytuli i to nie wymagało wielu słów. Po prostu obecność, nie? I to naprawdę uzdrawia.
13: Wystarczy milcząca obecność czasami?
12: Tak. Myślę, że to jest więcej niż nam się wydaje.
13: Niż dobre rady. Czasami ważniejsze to jest, nie?
12: Tak. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja postanowiłam w pewnym momencie to ćwiczyć. To się wydaje śmieszne, ale my mamy taką potrzebę, żeby na siłę komuś doradzić. I to jest piękne, nie? To się bierze z głębi naszego serca. Ale ja kiedyś w swoim życiu usłyszałam taki tekst, że ktoś mi powiedział, w miłości, nie? Ale powiedział mi, że słuchaj, ja po prostu chciałam się z tym podzielić. Ja nie potrzebowałam rad, nie? Że po prostu takiego wsparcia. I mnie to bardzo zweryfikowało, nie? Zrozumiałam, że kurczę, że ta obecność jest uzdrawiająca, nie? Że to nie zawsze chodzi o radę. Bo my doskonale wiemy, co mamy zrobić, nie?
13: Bo rodzice często też patrzą na tych swoich nastolatków, być może widzą sami swoje błędy młodości i chcą, żeby ich dziecko nie powtórzyło tych samych błędów, które oni popełnili. Myślę, że to jest bardzo częsta sytuacja, a wiadomo, że chcą dla swojego dziecka jak najlepiej, chcą mu przychylić nieba. No i właśnie często jest tak, że udzielają tych dobrych rad, no właśnie w najlepszej wierze, a to jeszcze bardziej zamyka tego nastolatka. To sprawia, że mamo, ja ci już w ogóle nic nie będę mówić, bo ty znowu mi będziesz mówić, co ja mam zrobić, a to nie działa po prostu w moim życiu. A z twojej perspektywy, też z komentarzy, które pojawiają się pod twoimi materiałami w mediach społecznościowych, czy widzisz, że są takie rzeczy, o których młodzi chcą mówić, ale może trochę boją się mówić albo wstydzą się mówić?
12: Tak, myślę, że bardzo dużo w ogóle kryje się w ludzkim sercu. I szczególnie wśród młodych, ja myślę, że samotność jest bardzo dużym problemem. To już kiedyś, nie wiem, czy matka Teresa z Kalkuty tego nie powiedziała, więc jak dawno to było, nie? Ale ja myślę, że samotność to jest jedna z większych chorób tej cywilizacji, nie? Że my się zamykamy w telefonie i po prostu porównujemy się na social media, nie? Dlatego ja często też na swoich social mediach mówię, żeby ludzie nie wierzyli w to, co ktoś dodaje. To często jest wykreowane na obraz jednej rolki, nie? A komuś naprawdę może się życie walić, ale na rolce wstawia po prostu idealny, nie wiem, idealny dzień, nie? Więc ja często to podkreślam, że to jest tylko narzędzie. Ludzie, nie wiem, po prostu zarabiają na tym i nie ma co się porównywać, ale jeśli chodzi o młode osoby, no to z mojej perspektywy i też ja jako jeszcze całkiem młoda osoba, myślę, że my potrzebujemy po prostu bycia ze sobą. To jest bardzo proste, nie? Mhm. Że my potrzebujemy po prostu relacji, że potrzebujemy, żeby ktoś z nami pobył, porozmawiał, pośmiał się, pomodlił się. Jeśli chodzi z perspektywy rodzica, to znowu, no kim ja jestem, ja nie będę dawać rad, nie? Ale jeśli mam powiedzieć z perspektywy córki, czy z perspektywy młodego człowieka, to naprawdę niewiele trzeba i wystarczy tylko chcieć zrozumieć dziecko, nie? W sensie trochę też na takiej zasadzie, że no właśnie zostawmy te rady na bok.
13: Czasem to jest bardzo, bardzo trudne.
12: Bardzo trudne, nie? Mhm. Ale wiesz, to są bardzo... to jest po prostu selekcja innych pytań. Mhm. Zresztą ja też mam siostrę, która jeszcze jest w szkole i też sama się pytam, jak jest w szkole, nie? Ale, i czasem się na tym łapię, ale jeżeli codziennie przez kilka lat czy kilka miesięcy moim jedynym pytaniem jest, jak jest w szkole i ja oczekuję, że dziecko się przede mną otworzy, no to to też nie jest tak, że no, ktoś powie, jak było w szkole, spoko i pójdzie dziecko na górę, nie? Albo, a no dobrze, nieważne, jak tam oceny, nie? A znowu coś się złego, no to jak rozmawiamy tylko o ocenach, to potem mnie to nie dziwi, że ktoś nie chce się otwierać na perspektywie swoich emocji czy wierzy, no bo nie czuję po prostu takiego poczucia bezpieczeństwa, nie?
13: A co by sprawiło, że to poczucie bezpieczeństwa by się pojawiło? Też z twojej perspektywy. Ja myślę sobie na przykład, u mnie w domu było tak, że wspólnie jedliśmy kolację. Wiadomo, raz ktoś był zdenerwowany, raz ktoś totalnie nie miał ochoty, żeby te kolacje wspólnie jeść, ale zawsze było wiadomo, że mamy się spotkać na kolację.
12: Ale to jest piękne, nie? Ja też to gdzieś tam przeżyłam. My też mieliśmy ten wspólny stół, wspólną modlitwę. I ja myślę, że bycie, ale też kurczę, takie proste pytania nawet, jak się czujesz, nie? Mhm. Wszystko okej? Okay? Jak tam z swoimi przyjaciółmi? Coś fajnego się wydarzyło w twoim życiu ostatnio? W twoim tygodniu, nie? To są takie, wiesz, w ogóle inne pytania, a nie jak tam ci poszła kartkówka z matmy, nie? Bo wtedy wydaje mi się, że no swoje z perspektywy mówię, bo ja tu się nie chcę powiedzieć żadnego doradcę, bo takim nie jestem, nie? Tylko swoje z perspektywy patrzę, że takie pytania często po prostu sprawiają, że dziecko myśli, że tylko to się liczy. Że liczy się to, czy mam dobrą ocenę, nie? Reszta nie jest ważna. Więc to poczucie wartości w ogóle też gdzieś po prostu zanika, nie? W sensie na takiej zasadzie, że jeżeli tylko jest ważne to, czy napisałam dobrze sprawdzian, albo jaką mam ocenę, no to moja wartość zależy od tego, czy się dobrze uczę. Nie? To jest ta psychologia.
13: A czy twoja wartość, Ann-Marie, zależy od tego, ile osób pojawi się na koncercie? Bo dzisiaj już grasz duże koncerty. Występowałaś też podczas wielu festiwali, na których były dziesiątki tysięcy osób. Czy tam szukasz swojej wartości? Gdzie jej szukasz?
12: Absolutnie nie. Szukam jej w jednym, w Jezusie Chrystusie. I to był moment, kiedy po prostu przychodziłam na modlitwę i siedziałam z Panem Bogiem. Czasem w trudzie, w smutku, czasem w radości, ale po prostu z Nim byłam, nie? I ostatnio nawet powiedziałam na jednym koncercie, na jednym uwielbieniu, że ja nie pokładam wartości w żadnym swoim utworze, nie? Że jeden pójdzie lepiej, drugi gorzej. Czasem przyjdzie dużo osób, czasem przyjdzie mniej, nie? Nawet dla jednej osoby gram, nie? Ale to jest dlatego, że moją wartością jest Jezus Chrystus, nie? Moją wartością jest Bóg i jak to wiemy, to możemy zmieniać świat. Naprawdę tak myślę. Bo wtedy to jest taka wartość, że no właśnie, ja nie pokładam wartości w tym, że zaśpiewałam dobrze. Oczywiście chcę zaśpiewać jak najlepiej, ale wiesz, no nie wiem, czasem choroba nawet sprawia, że i tak trzeba wystąpić, tak, no bo nie odwołam koncertu, a jestem chora, no i nie zaśpiewam tak, jakbym chciała, ale nie pokładam w tym swojej wartości, nie? Czy tak jak jakby wiesz, rozmawiamy o tych szkołach, że nie pokładam wartości w tym sprawdzianie, no lepiej mi poszło to super, gorzej, no życie, nie? Jakby i tak jestem ważna, jestem wartościowa, jestem piękna i kochana, nie? I to mi się wydaje, to jest takie potrzebne dzisiaj, nie? Że w ogóle ludzie młodzi mam takie poczucie też w ogóle w świecie chrześcijańskim. To jest bardzo smutne, że strasznie dużo osób nie zna swojej wartości. To jest bardzo ciekawe dla mnie, że ludzie przychodzą na uwielbienia, uwielbiają Pana Boga, a mimo wszystko nie wiedzą, że są kochani. Nie, że ja widzę, że jak śpiewamy naprawdę bardzo prosty utwór, w którym są cztery słowa, jest we mnie miłość, nie? Jest we mnie miłość. Ja bardzo celowo to śpiewam kilkukrotnie, żeby ludzie trochę w to uwierzyli. To po prostu ludzi to też porusza, nie? Ja widzę to, że ich to po prostu porusza, że coś w nich się przestawia, że to w ogóle młodzi i starsi też, że ja dochodzę do wniosku, patrząc na to, że po prostu nie ma w tej wartości, nie? W drugim człowieku, że oni nie wiedzą, że naprawdę jest w nich miłość, nie? Że są ważni, że ten utwór bardzo ich porusza, nie? I to mnie bardzo dotyka, nie? Że przychodzisz, że no właśnie to jest to, o czym mówimy na początku w tej rozmowie, że jak być autentycznym. Może trzeba stanąć na modlitwie i powiedzieć, wiesz co, Panie Boże, no szczerze, to ja siebie nie kocham, oszukiwałam się przez całe życie, nie czuję tej wartości, pomóż mi ją zbudować. To są bardzo ciężkie i trudne rzeczy, nie? Wymagają bardzo takiego dużego ogołocenia generalnie przed samym sobą, ale to jest najpiękniejsze, co możesz w życiu zrobić dla siebie i najbardziej wyzwalające, nie? No bo jak powiemy taką modlitwę Panu Bogu, no to on sobie z tym poradzi.
14: Moim gościem jest dzisiaj Ann-Marie, wokalistka, multiinstrumentalistka, a także kompozytorka. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Zapraszam Państwa także na kanał YouTube Radia Warszawa, gdzie znajdziecie pełną wersję wywiadu.
15: Poznacie prawdę.

0: Poznacie prawdę.
1: Weronika Ostrowska, to program Poznacie Prawdę. Dzisiaj moim gościem jest Anne-Marie, wokalistka, kompozytorka. Przypominam, że pełną wersję tej rozmowy znajdą Państwo na kanale YouTube Radia Warszawa, cykl Poznacie Prawdę.
2: Ja bym chciała też wrócić do koncertów. Ostatnio widziałam taki filmik też w Twoich mediach społecznościowych. Wracam do tego tematu, bo też trochę dzisiaj tłumaczymy w tej rozmowie tym rodzicom, tych młodych, którzy nas słuchają, jak to wygląda ten świat mediów społecznościowych. No właśnie tak, że my dzisiaj często przeglądamy te różne rolki i na jednej z tych rolek, którą wrzuciła Anne-Marie, zobaczyłam, jak schodzisz ze sceny do pewnej kobiety, mówi, że trzeba zauważyć człowieka. Dla mnie to był taki gest, że w tym tłumie wielkim, bo tłum widoczny na tym filmiku jest naprawdę duży, ale ty przerywasz ten koncert i to absolutnie, no jeżeli Państwo mają wątpliwości, czy to nie jakiś gest sceniczny, bo artyści czasem tak robią po to, żeby dowartościować kogoś, ale opowiesz tę historię, jak to było, jak to się stało, że tą konkretną panią zobaczyłaś w tłumie?
3: Tak, ja w ogóle ja nie wiedziałam, że jestem nagrywana. Później zobaczyłam ten filmik od swojego zespołu i miałam takie, że to było piękne, że ktoś to w ogóle ujął, nie? Była po prostu bardzo jedna poruszona osoba na tym uwielbieniu. Bardzo widziałam, że, no, że gdzieś tam coś musiało w niej zadrżeć, nie? Że coś z niej po prostu wypłynęło i miałam takie poczucie, ja trochę nie potrafię tego wytłumaczyć w zasadzie, miałam takie poczucie, że ja muszę zejść i ją przytulić, nie? Na takiej zasadzie, że ja chcę to zrobić, że, ja że może ona tego potrzebuje, nie wiem. Miałam takie po prostu wewnętrzne przekonanie. I w sumie gdzieś tam kazałam zespołowi dalej grać, nie? Żeby nie było grupowej ciszy. Ale kazałam dalej grać, ludzie tam śpiewali. Wtedy akurat śpiewaliśmy imię Jezus, więc ludzie cały czas śpiewali. Powiedziałam, żeby dalej śpiewali. I
2: jest to takie powtarzane Jezus, twoje tak, piękne, tak.
3: Tak. No. Ja po prostu wtedy, wiesz, zeszłam do niej i ja tak czułam, że chcę ją przytulić, nie? Mhm. To był taki prosty gest. Powiedziała mi parę słów, nie? Takich też właśnie w sumie, żeby pokazać jej, że jest piękna. No i też to było piękne później, jak zobaczyłam ten filmik, że ją bo ja nie wiedziałam, jaka była jej reakcja po nie. I zobaczyłam, że to też się bardzo poruszyło.
2: No wróciłaś na scenę.
3: Tak, tak, tak, mhm. Tak. Więc ja miałam takie poczucie, że właśnie, żeby to zrobić, idę gdzieś w zaufaniu za tym, nie? To zawsze trochę ryzyko, no bo ktoś może stwierdzić, co ty robisz.
2: Zariadka.
3: Czemu ty mnie przytulasz, weź to pić, nie? Ale tutaj było to przyjęte, więc to też bardzo piękna, to była bardzo piękna osoba.
2: A to jest wyzwanie, jak już dzisiaj masz bardzo dużo fanów, bo masz ich dużo. Czy to jest jakieś wyzwanie, żeby przy tym momencie, kiedy zaczyna się rodzić sukces, bo tak też o tym możemy powiedzieć, sukces taki zewnętrzny, który możemy potwierdzić konkretnymi liczbami, żeby pozostać sobą, żeby na tym sukcesie się nie skupiać, żeby no właśnie w tym tłumie widzieć mimo wszystko konkretnego człowieka, o czym przed chwilą powiedziałyśmy.
3: Tak. I myślę, że to jest sporo modlitwy, bo to jest generalnie trudne. To jest trochę nienaturalna sytuacja dla człowieka, że ktoś po prostu po ludzku przez internet na przykład mnie rozpoznaje. Jestem za to bardzo wdzięczna. Cieszę się, że to się tak rozszerza. Myślę, że to kiedyś mi właśnie ktoś fajnie powiedział, że generalnie to nie jest takie naturalne, nie? No bo to nie jest normalne zjawisko. Takie codzienne. I myślę, że po prostu gdzieś dużo modlitwy w tym wszystkim. Chyba właśnie to, że staram się być autentyczna cały czas, że po prostu być sobą też w modlitwie i przypominać sobie, kim jestem, że jestem dzieckiem Boga, a nie, że ja tu teraz jestem nie wiadomo kim i śpiewam na scenach, że dla mnie to zawsze jest wszystko łaska, nie? Że Bóg mnie wybrał, że jestem tylko narzędziem, że jak będzie chciał to zabrać, to to zabierze, nie? Że on się tylko mną posługuje, że on jest większy niż talenty, które mi dał, nie? Myślę, że to się wszystko stąd bierze, że mam takie poczucie, że to jest coś więcej niż, ja wiem, że to jest coś więcej niż tylko zaśpiewanie, nie? Że to jest naprawdę ogromna misja, którą Bóg mi powierzył i ja się jej podjęłam, żeby szerzyć po prostu miłość, nie? Miłość i piękno, no i ta, co to by było za szerzenie miłości, jak ja bym wychodziła na scenę i zaśpiewała sobie utworki i schodziła i kolokwialnie powiem, miała wszystko gdzieś, nie?
2: I wrzuciła kilka rolek,
3: tak,
2: które
3: żeby
2: pójdą
3: jeszcze w social media rosły, tak. Że to jest ta misja, nie? Że to jest tak naprawdę wszędzie. Mhm. Ja też, jak mówiłam, świadectwo to często o tym mówię i chyba ludzie są mocno zaskoczeni wtedy, ale mówię, że ja mogę śpiewać przed setkami tysięcy i ja mogę mówić wam nie wiadomo jak piękne rzeczy, ale to, co się liczy, to jest, czy ja wrócę do domu i kocham swoją rodzinę. Zawsze jest taka cisza wtedy. Ale tam się miłość Boża objawia, nie? W domu. Ja mam taką duchowość, bardzo, bardzo mocno w to wierzę, nie? Że jeżeli chcę ujrzeć żywego Boga, no to patrzę na dom rodziny, nie? Czy ja kocham swoją rodzinę, nie? Czy ja przygryzę język, raczej przemilczę coś, albo tak zawsze mówię, że czy wyciągnę to naczynia ze zmywarki, chociaż mi się nie chce, nie? No to jest to, nie? Dla mnie cała ta posługa, którą wykonuję, to jest tylko owoc tego, że ja po prostu staram się kochać jak najlepiej w domu i zaczynać to życie, to świadectwo zaczynać dużo wcześniej niż na scenach, nie?
2: O modlitwę chciałam cię zapytać, bo już po raz kolejny powiedziałaś dużo, dużo, dużo modlitwy. A my dzisiaj jesteśmy tacy zabiegani. W dzisiejszym świecie mamy się czym zająć, albo zajmujemy się też uzależnieniami. Media społecznościowe, rolki się nie kończą. Można je przeglądać długie godziny. Można też, to pewnie bardziej panów dotyczy, ale grać w gry przez długie godziny nocne. Są też różne inne wstydliwe tematy, o których nie chcemy mówić, które pewnie zamykamy w swoich mieszkaniach w domu. No a ty mówisz dużo, dużo modlitwy. Jak znaleźć czas dzisiaj na tę modlitwę? Jak ty go znajdujesz też w swoim bardzo zapracowanym grafiku?
3: No wiesz, to jest zawsze, uważam, wszystko kwestia chęci i organizacji, nie? Ja tutaj nie mówię, żeby teraz siedzieć w kaplicy i modlić się przez 5 godzin, ale to jest wszystko kwestia też decyzji. Ja budzę się rano, otwieram oczy, to jest moja decyzja, czy ja robię znak krzyża, czy biorę po telefon i scrolluję Instagrama. I to nie jest kwestia tego, czy ja mam czas, nie? Przecież znak krzyża albo Ojcze Nasz, no come on. Nawet nie wiem, czy to minuta trwa generalnie, nie?
2: Nawet chyba nie. Znak krzyża to jakieś 2 sekundy może nawet.
3: I wiesz, to są takie proste rzeczy, że ja wstaję i na przykład, no Panie Boże, no błogosław to, chcę robić to, co Ty błogosławisz, prowadź mnie w tym dniu, Duchu Święty przyjdź, amen. To nawet nie chodzi o to, żeby teraz się modlić nawet godzinę, pół godziny czy 10 minut, nie? To wystarczy nawet minuta, nie? Ale to jest takie pokazanie, że Panie Boże, ja z Tobą zaczynam dzień, nie? Wczoraj byłam tak wykończona po prostu, bo ostatnio tak życie nabrało bardzo szybkiego tempa, jest intensywnie. I też fizycznie wydaje mi się, że po prostu rzeczywiście więcej się zatrzymywałam, może na jakąś dłuższą medytację, modlitwę, teraz jest bardzo intensywnie, no ale właśnie położyłam się i miałam takie poczucie, że gdzie ta modlitwa dzisiaj wieczorna i zamknęłam oczy i powiedziałam: Panie Boże, błogosław moje oczy i błogosław ten sen, nie? To są takie rzeczy małe, nie? Ale ja wtedy wiem, że ja tak, no ten tata jest w niebie, on mnie kocha i on wie, że ja dzisiaj jestem tak wykończona, ale ja i tak go kocham i oddaję mu ten sen, nie? Że to tak, na to mnie było dzisiaj stać, nie? Mhm. Jak nie masz siły nic mówić, to po prostu siedź na łóżku. W sensie, naprawdę ja uważam, że ta szczerość, to się wszystko o tą szczerość wywodzi, nie? Że siedzisz na łóżku, wiesz, Panie Boże, nie mam siły się modlić, ale ja tak kiedyś miałam, nie? Mówiłam: Panie Boże, absolutnie nie mam siły się modlić, ale chcę, żebyś wiedział, że jestem. Więc ja tutaj siedzę. Jestem z Tobą. Nie? I ja nic nie mówiłam. To były takie, jak miałam właśnie gdzieś tam bardziej wyzwaniowe czasy w moim życiu, gdzie były trudniejsze momenty. I ja autentycznie po prostu mówiłam: Panie Boże, ja chcę, żebyś wiedział, że ja tu jestem. Ale nie mam siły nic mówić, ale jestem tu dla Ciebie, nie? I naprawdę Pan Bóg nie oczekuje wiele. To jest takie fajne zdanie: módl się tak, jak możesz, a nie tak, jak nie możesz. Ja w swoim pędzie włączę po prostu różaniec, jak jadę samochodem, nie? Żeby ta modlitwa była. Czy powiem spontanicznie: ale Bóg jest dobry, dziękuję Ci, Panie Boże, nie? Wiesz, to są w prostych rzeczach. Ktoś Ci zrobił pyszną kawę, albo poszłaś sobie na miasto wziąć kawkę na wynos, to po prostu podziękuj za to Bogu, no co Ci szkodzi. Jejku, ale super, pyszna kawa, dzięki Ci, Panie Boże. Nie, to brzmi śmiesznie, ale to jest właśnie coś, gdzie możesz budować tego ducha, pomimo bycia bardzo zajętym, nie?
2: To jest chyba trochę ta mała droga świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
3: Tak, tak. Ja to bardzo lubię w ogóle, tą duchowość, nie? Że Pan Bóg właśnie nie oczekuje wiele, nie? Tylko pokazać Panu Bogu, że On jest ważny, nie? Mhm. Że to z Nim otwierasz oczy, z Nim zamykasz, z Nim się napijesz kawy, nie? Jak się zajmujesz dzieckiem, przewijasz pieluszkę, no. To są takie, może ktoś uważa, że mówię śmieszne rzeczy, ale dla mnie to są właśnie te piękne modlitwy, nie? Że sprzątam i tak, Panie Boże, to dla Ciebie ofiaruję Ci, chociaż mi się tak nie chce, nie? Kiedyś chyba papież Franciszek mówił, że piękna modlitwa rodzica to jest pomimo zmęczenia usiąść i wysłuchać dziecko na przykład, nie? Co ma nam do powiedzenia. To jest ta piękna modlitwa, nie? I wydaje mi się, że po prostu zmienić tą świadomość, nie? Że wszystko, co robię, może być na chwałę Boga, nie? Mhm. Wszystko, co robię, jest na Jego chwałę i te... I mi pomagają bardzo te takie właśnie spontaniczne słówka do Jezusa, nie? Że, żeby mu powiedzieć nawet, Jezu, kocham Cię, albo dziękuję Ci. Dziękuję za ten pyszny obiad, albo błogosław tą drogę, nie? Albo Jezu, boję się, strasznie się stresuję, wiedz. Ja w ogóle... to jest takie śmieszne, bo śpiewam bardzo dużo koncertów, ale... Jak mam zaśpiewać psalm, to się bardzo stresuję tym.
2: W kościele?
3: Ja nawet czasem nie tak jak koncertami, tak. Wydaje mi się, że to jest coś tak mistycznego niezwykle. I się śmieję, że kiedyś tak siedziałam i tak mówię przed tym psalm, wiesz, tak zaczęłam się modlić. Mówię, a ja się tak stresuję, no proszę Duchu Święty, pomóż mi, bo ja się stresuję, nie? Więc są te rzeczy, żeby nie zostawiać samemu z tym stresie, który cię potem sparaliżuje na tej ambonie, czy gdzieś przed rozmową, nie wiem, pracy, tylko po prostu powiedzieć, Jezu, ja się tak stresuję, błagam, wejdź w ten stres, nie? Duchu Święty, proszę wejdź w mój stres, bo ja sobie nie poradzę. I pamiętam, że potem podeszło mi w ogóle, że pokój, nie? Są takie rzeczy, że, żeby wszystko wykorzystywać, albo że jesteś zły, to Panie Boże, proszę o spokój, nie? Czy Panie Boże, proszę, żebym umiała tam przebaczyć, nie? To takie, naprawdę w tych prostych słowach jest moc, nie? Bo to jest takie budowanie tożsamości, że jestem dzieckiem Bożym i ta świadomość, że On jest zawsze ze mną, nie? Uważam, że czasem to jest bardziej potężne niż te 5 godzin, a potem żyć swoim życiem, jakby Boga nie było, nie?
2: Tak, tak. Tak też się zdarza często w naszym życiu, że wchodzimy w tę postawę taką faryzejską, czyli z jednej strony do kościoła, ale potem żyć wiarą niekoniecznie i to pewnie każdy z nas powinien się w swoje piersi uderzyć. Ale wiesz co? Myślę, że ważny wątek to jest też taki, bo ty też śpiewasz w jednej ze swoich piosenek. Chyba ją dzisiaj już przywoływałyśmy. Miłość jest we mnie miłość. Jest to też imię Jezus powtarzane. To nie jest jakiś bardzo skomplikowany tekst. To jest ogromna prostota w tym, a jednak to dotyka ludzi. Ale skąd ty wiesz, że w tobie jest miłość? Jak ty to odkryłaś? Bo może dzisiaj ogląda nas, czy słucha ktoś, kto mówi, we mnie akurat to nie ma miłości. Jak to jest, że ona jest? Jak to odkryć? Jak ty odkrywałaś tę miłość?
3: Jeżeli myślisz, że w tobie, oto kamery, chyba to muszę aż powiedzieć, jeżeli myślisz, że w tobie nie ma miłości, to jest jedno wielkie kłamstwo i go nie słuchaj. Bo w każdym z nas jest miłość i w każdym jest wartość. Jak ja to odkryłam na modlitwach, siedząc sama, nie, na czymś, z czego nie mogłam zrozumieć, co było trudne. I w pewnym momencie zaczęłam sobie uświadamiać, że Bóg jest dobry. Wiem, że to jest coś innego niż jest we mnie miłość, ale dojdę do tego. Bóg przemienił moje serce przez wdzięczność, nie? Że powiedział, bądź wdzięczny za wszystko, co Ci daję. I ja siadałam wieczorem. Miałam bardzo, bardzo długi okres. Czasem też to robię. Długi taki okres, taką praktykę, że siadałam wieczorem i skanowałam cały dzień wszystko, co się w nim zadziało i dziękowałam Panu Bogu za wszystko, nie? Że dziękuję Ci za to, że wstałam. Dziękuję Ci za pyszną, nie wiem, owsiankę. Dziękuję Ci za kawę. Dziękuję Ci, że udało mi się popracować. Dziękuję Ci za rozmowę z przyjacielem albo dziękuję Ci za tą też trudną sytuację, bo się coś z niej nauczyłam. I pamiętam, że czasem miałam takie wrażenie, że to był, nie wiem, taki bardzo trudny dzień czy ciężki, który, wiesz, może tam wpłynął na moje samopoczucie. A później siadałam w tej wdzięczności, skanowałam te po prostu 99 rzeczy, które były dobre, a ta jedna tylko, która była trudna. I miałam takie poczucie, nie no wow, to był naprawdę dobry dzień, nie? Że Bóg jest dobry. I ta wdzięczność, to pielęgnowanie wdzięczności, że On naprawdę mi tak dużo dał, nie? Że ja w ogóle, no to są bardzo podstawowe rzeczy, ale że wiesz, że ja mogę po prostu robić to, co chcę, że mogę się spełniać, że jestem kochana, że mogę wierzyć w ogóle. Łaska wiary to jest ogromna łaska, nie? I ja miałam takie poczucie, że okej, Bóg jest dobry, że to się tak... Zaczęłam sobie to tak dużo powtarzać i w ogóle zaczęłam czytać teksty w Biblii, nie? Że w Biblii sobie zaznaczyłam wszystko to, co mówi Bóg o mnie, wszystko to, co mówi Bóg o mnie i to, co Biblia mówi o Bogu. I to była moja prawda, nie? Bo rzeczywiście w trudnych momentach kryzysowych bardzo łatwo zostać omamionym przez negatywne myśli, bo ja sama tego doświadczałam, po prostu wpaść w taką spiralę, nie? Że coś ci się nie udało, to nie jest tylko, że coś ci się nie udało, tylko ty nagle do niczego się nie nadajesz, nie? To może dojść do takiego ekstremum, ale to jest kłamstwo, nie? Ja pamiętam, że ja po prostu miałam takie momenty, że ja otwierałam Biblię i ja po prostu czytałam, ja tylko na to patrzyłam, nie? Że Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny, Bóg wykupił mnie po imieniu, tyś mój, nie? Że jesteś drogi i cenny w moich oczach, nie? Że jakby ja się tym zaczęłam karmić. I to zakorzeniło we mnie takie poczucie, że mam tak dobrego tatę, no i że on mnie tak kocha. Więc jeżeli on mnie tak bardzo kocha, no to ja jestem ważna, nie? Że jest we mnie miłość, nie? I to takie siedzenie na modlitwie i czytanie tego coś, co Bóg o mnie mówi, nie? Że ja lubię w ogóle Księgę Rodzaju, tam Bóg stwarza wszystko i mówi dobre, a jak stwarza człowieka, to wie, że to było bardzo dobre, nie? Czytam w Księdze właśnie Izajasza, jak mówi, że jesteś drogi i cenny w moich oczach, nie? To czasem po prostu wystarczy zaznaczyć to i czytać to codziennie. Mhm. Jesteś drogi i cenny w moich oczach.
1: Pełną, dłuższą wersję rozmowy znajdą Państwo na kanale YouTube Radia Warszawa w programie Poznacie Prawdę. Kanał YouTube Radia Warszawa. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiejszym gościem była Anne-Marie, wokalistka i kompozytorka pokolenia Z, Weronika Ostrowska. Do usłyszenia.
0: Poznacie Prawdę.

0: Przystanek Parafia.
1: Któż jak Bóg? Jola Pietrzak, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
2: Czyli można powiedzieć dziewczyna od aniołów?
1: Tak, można powiedzieć. Dziewczyna od Michała Archanioła.

0: każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 20. Spotkania mają charakter modlitewny, rozważamy Słowo Boże. Jest potem czas na dzielenie się tym Słowem pod okiem też księdza proboszcza, który służy nam i radą, i pomocą, i tłumaczeniem Słowa Bożego. Potem zawsze modlimy się, ale też opowiadamy, dzielimy się tym, co przez miesiąc wydarzyło się w naszym życiu, swoimi troskami, problemami związanymi i z życiem codziennym, i z czasem takimi wątpliwościami, czy to jest dla mnie miejsce, czy to jest dla mnie posługa.
1: To jest mocny patron, rycerstwo Michała Archanioła, prawda, zapracowanego bardzo, jeżeli chodzi o te sprawy też związane z jakimiś trudnościami, obciążeniami, tak? Nie chodzi tutaj, drodzy Państwo, tylko o obciążenia mentalne, psychiczne, tak? Ale te duchowe. Więc rzeczywiście niesamowita sprawa. No i taka wspólnota działająca właśnie w tej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. A kogo dzisiaj Pani Jola chce pozdrowić na ten Radia Warszawa i dlaczego warto słuchać tej audycji w niedzielę?
0: Chciałam pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają. Chciałam pozdrowić też wszystkich kapłanów, tych, którzy pracowali w naszej parafii i tych, którzy pracują w naszej parafii, bo dzięki Waszej pracy dojrzewamy jako chrześcijanie, jako ludzie wiary i efektem tej dojrzałości jest inicjatywa, którą podjęliśmy, tak jak ksiądz proboszcz wspomniał już troszkę wcześniej, czyli Rok Eucharystii, który rozpoczął się u nas w Wielki Czwartek. W ramach tego Roku Eucharystii przygotowujemy co tydzień takie krótkie katechezy dla naszych parafian, które są odczytywane przed każdą mszą świętą. Dotyczą one mszy, jej poszczególnych części, ale także postaw, które przyjmujemy w czasie liturgii, śpiewu, który jest wykonywany w czasie liturgii, gestów, które wykonujemy.

0: Reklama.
1: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
2: W najnowszym sieci przemysł pogardy znów ruszył. Celem jest zniszczenie autorytetu prezydenta, bo zbyt dobrze sobie radzi, a także pytanie, dlaczego dzieci zabijają. Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, warszawskie duszpasterstwo akademickie i postakademickie Student Plus rozpoczęło nowy rok akademicki i zaprasza studentów oraz młodych absolwentów do wspólnego działania. W programie są m.in. spotkania tematyczne, wydarzenia integracyjne, wolontariat, wyjazdy oraz aktywność sportowa. Jak podkreślał opiekun wspólnoty ksiądz Marek Sawicki, celem duszpasterstwa jest zachęcanie młodych ludzi do aktywnego rozwoju.
4: Chodzi właśnie o to, aby przede wszystkim nie zmarnować życia i też jakby nie przeżyć życia, jakby nie żyjąc, czyli właśnie wegetując, bo bardzo łatwo można w tym życiu jakby przejść przez to życie, ale jakby nie zagłębić się gdzieś tam głębiej, nie zrobić czegoś więcej, a my chcemy właśnie coś robić więcej.
3: Duszpasterstwo działa przy parafii na Świętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela na warszawskim Ursynowie. Regularne spotkania odbywają się w czwartek o 19.30 i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dodaje ksiądz Marek Sawicki.
4: Ja myślę, że to jest przede wszystkim przestrzeń do tego, żeby wyjść w ogóle z jakąś inicjatywą i też w coś się zaangażować, bo tak naprawdę duszpasterstwo to nie jest jakby jakaś forma spotkań, na których proponujemy jakieś konkretne zajęcia. To jest raczej właśnie przestrzeń do tego, żeby wzbudzić właśnie w tych, którzy do nas przychodzą, pokłady talentów, które mogą wykorzystać i przekuć też na coś dobrego.
3: Szczegółowe informacje o wydarzeniach można znaleźć na stronie Student Plus oraz w mediach społecznościowych wspólnoty.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Najbliższa niedziela będzie setną niedzielą misyjną. Święto ustanowione przez papieża Piusa XI jest okazją, aby przypomnieć znaczenie działalności misyjnej Kościoła, ale także do wsparcia misjonarzy i misjonarek. Zamysłem niedzieli misyjnej jest zaangażowanie wszystkich wierzących, podkreślał podczas konferencji w sekretariacie Episkopatu Polski ksiądz Michał Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
6: Wielu z nas wydaje się tylko, że to powołanie jest specjalnym powołaniem. Oczywiście są polscy misjonarze, oni są naszą ozdobą Kościoła, ale niedziela misyjna w zamyśle Ojca Świętego Piusa XI była świętem wszystkich nas, odpowiedzialności modlitewnej i odpowiedzialności materialnej za misję.
3: Doświadczeniem wspierania misji, comiesięcznego przyjmowania we własnym domu misjonarzy dzieli się Agnieszka i Wojciech Amaro.
7: Co my możemy zrobić, skoro przeważnie nasza misyjność czy nasza wiedza o misjach właśnie jest ograniczona do tego, że to ktoś wędruje na drugi koniec świata, możemy go wspierać modlitwą, możemy go wspierać finansowo.
8: Dzisiaj nie mogę się doczekać tych poniedziałków, ponieważ tak to Pan Bóg zawsze układa, że my coś dajemy od siebie, ale bardzo dużo też dostajemy. I rzeczywiście od 4 lat spotykamy się z kapłanami w naszym domu.
3: Hasłem tegorocznej niedzieli misyjnej będą słowa jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Rekonwalescencja Leona XIV przebiega zgodnie z planem. Wszystkie wyniki badań mieszczą się w normie, poinformowali lekarze opiekujący się papieżem w rzymskiej klinice Gemelli.
9: W środę rano papież przeszedł badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej. Rozpoczął także chodzenie po sali i ćwiczenia oddechowe. Jak informują medycy, papież wrócił do regularnego jedzenia i zjadł śniadanie oraz obiad. Lekarze podkreślają, że dotychczasowy przebieg rekonwalescencji jest zgodny z przewidywaniami. We wtorek po południu papież przeszedł operację, podczas której usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie tkanki potwierdziło gruczolakoraka płuca. Zabieg przebiegł bez komplikacji. Leon XIV ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Rzym.

0: Bądź pozdrowiona Pani, Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko Maryjo, która jesteś dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba. Ciebie On uświęcił z Najświętszym umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. Stajemy dziś w duchu jedności jako jedna wielka rodzina wiary, gromadząc się przed Twoim matczynym obliczem. W ciszy apelu Jasnogórskiego powierzamy Ci nasze serca, naszą codzienność. W sposób szczególny chcemy dziś naszą modlitwą i pamięcią ogarnąć wszystkich braci zakonnych, zgromadzonych na 43. ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Tych, których życie jest często ukryte, ciche, a jednak tak bardzo potrzebne Kościołowi. Bracia, którym Pan da łaskę pracować, niech pracują wiernie i pobożnie, zachęcał w regule święty Franciszek z Asyżu. Te słowa odsłaniają jego przekonanie, że praca nie jest jedynie koniecznością, lecz łaską. Posługa brata zakonnego często nie rzuca się w oczy, nie domaga się uznania. Jako bracia zakonni nie stajemy przy ołtarzu jako celebransi, nie głosimy kazań z ambony, a jednak bez naszej obecności i pracy wiele wspólnot nie mogłoby funkcjonować. To bracia troszczą się o dom, o kościół, o ogród, o warsztat, o ubogich, o chorych współbraci. Takie same obowiązki spełniał patron tegorocznej pielgrzymki, święty brat zakonny Gerard Majela, redemptorysta żyjący w XVIII wieku. Czytamy w jego biografii: w wieku 23 lat Gerard został przyjęty jako brat świecki do zakonu redemptorystów w Deliceto. Z początku pracował w przyklasztornym ogrodzie, potem jako zakrystianin, krawiec, furtian i opiekun chorych w infirmerii. Choć nasze dłonie są spracowane, to serce ma być zawsze skierowane ku Bogu. Przeżywając rok poświęcony świętemu Franciszkowi z Asyżu, spoglądamy na niego jako na szczególny wzór dla braci zakonnych. Franciszek nie pragnął tytułów ani zaszczytów. Chciał być mniejszym bratem, jednym z tych najmniejszych w oczach świata. Pracował fizycznie, własnymi rękami odbudował zrujnowaną świątynię, opiekował się trędowatymi, podejmował najprostsze zajęcia. W jego życiu nie było podziału na modlitwę i pracę. Wszystko było modlitwą, bo wszystko było przeżywane w miłości. Franciszek uczy nas, że świętość nie rodzi się z nadzwyczajności, ale z wierności. Bracia zakonni są dziś żywym przypomnieniem tej prawdy. Droga, którą kroczymy, to droga codziennego tak wypowiadanego Bogu w zwyczajności. Kiedy wstajemy wcześnie rano, by rozpocząć dzień modlitwą, gdy podejmujemy obowiązki, które nieraz są monotonne i wymagające, wtedy realizujemy Ewangelię w najczystszej postaci. Ta cicha służba staje się kazaniem bez słów. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej ceni sukces i uznanie. Dlatego życie brata zakonnego jest znakiem sprzeciwu. Pokazuje, że wartość człowieka nie zależy od stanowiska czy rozgłosu. Franciszek był człowiekiem głębokiej radości. Nie dlatego, że jego życie było łatwe, lecz dlatego, że całkowicie zaufał Bogu. Bracia zakonni są wezwani do tej samej radości płynącej z ubóstwa i prostoty. Nasze ubóstwo nie jest brakiem, lecz wolnością. Posłuszeństwo nie jest ograniczeniem, lecz drogą zaufania, a czystość nie jest rezygnacją, lecz całkowitym oddaniem serca Chrystusowi. Bądź pozdrowiona pałacu Jego, bądź pozdrowiona przybytku Jego, bądź pozdrowiona domu Jego, bądź pozdrowiona szato Jego. Jakże wymowny jest fakt, że bracia zakonni tak licznie gromadzą się tutaj, na Jasnej Górze. To tu u Matki uczymy się służby. Maryja nie szukała wielkich dzieł dla siebie. Jej wielkość polegała na tym, że była służebnicą pańską. W Nazarecie wykonywała proste, codzienne prace. Jej życie było zwyczajne, a jednocześnie całkowicie oddane Bogu. Bądź pozdrowiona służebnico Jego, bądź pozdrowiona Matko Jego i wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu. Klękamy dziś przed Twoim obliczem. Powierzamy Ci swoje zmęczenie, nasze zmagania, nasze radości i troski. Ty najlepiej rozumiesz trud naszej codziennej pracy. Ty wiesz, co znaczy wiernie trwać przy Bogu. Maryjo, każdy z nas tu obecny, czy łączący się z nami w apelu poprzez media, jest powołany do postawy brata mniejszego, do służby w rodzinie, w pracy, w parafii, w społeczeństwie. Nie każdy jest powołany do życia zakonnego, ale każdy jest powołany do miłości wyrażającej się w konkretnych czynach. W imieniu wszystkich, tak obecnych, jak i nieobecnych braci zakonnych, prosimy, módlcie się za nas, abyśmy nigdy nie utracili radości powołania, aby w naszych sercach nie zagasł ogień miłości, abyśmy w chwilach zniechęcenia odnajdywali siłę w Eucharystii i w spojrzeniu Matki, byśmy byli dla świata czytelnym znakiem, że Bóg wystarczy. Bracia i siostry, uczcie się od braci zakonnych wierności w małych rzeczach. Od świętego Franciszka uczmy się prostoty i pokoju serca, a od Maryi uczmy się całkowitego zawierzenia. Maryjo Jasnogórska, otocz płaszczem swojej opieki wszystkich braci zakonnych. Wypraszaj nam wytrwałość w powołaniu i świętość. Prowadź nas drogą cichej, wiernej służby, która najpełniej upodobni nas do Twojego Syna.
1: Za dzisiejsze rozważania apolowe dziękujemy bratu Zacheuszowi Rąpale, definitorowi prowincji niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Stajemy przed Twoim obliczem na zakończenie modlitwy apelowej, aby powierzyć Ci, Maryjo, sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny i całego świata. W szczególny sposób otaczamy dziś naszą modlitwą Ojca Świętego Leona XIV, który przebywa w szpitalu po przebytej operacji. Prosimy Cię, Matko, o dar pomyślnego powrotu do zdrowia, siły i pokój dla papieża Leona, aby mógł dalej owocnie przewodzić Kościołowi Świętemu. Polecamy Ci, Maryjo, cały Episkopat Polski z przewodniczącym konferencji Episkopatu, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Wnosimy w tę modlitwę intencje corocznej pielgrzymki braci zakonnych, dziękując za ich cichą, wierną i oddaną posługę w Kościele i swoich wspólnotach zakonnych, za świadectwo powołania zakonnego i codzienne ręce złożone do pracy i modlitwy. Powierzamy Ci zakon świętego Pawła I Pustelnika, ojców i braci Paulinów, ojca generała Benjamina Bąkowskiego, cały konwent Jasnej Góry na czele z przeorem, ojcem Grzegorzem Prusem. Maryjo, ogarnij swoją matczyną opieką naszą ojczyznę, Polskę. Prosimy o trwały pokój na świecie, gasząc wszelkie ogniska nienawiści, hejtu, konfliktów i wojny. Składamy przed Twój święty wizerunek wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, pracowników tego świętego miejsca, a także intencje dziś wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Ogarniamy sercem wszystkich chorych, cierpiących, samotnych oraz tych, którzy prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu. Niech Twój Syn ulecza ich rany, a Ty bądź ich ukojeniem. Dziękujemy Ci za pielgrzymów, którzy nawiedzili Jasną Górę w dniu dzisiejszym oraz tych, którzy pielgrzymują duchowo dzięki przekazowi katolickich mediów Radia Jasna Góra, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziś duchowo łączymy się z diecezją świdnicką, z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku, którą to nawiedzasz w świętej kopii nawiedzenia. Do jasnogórskiego sanktuarium dziś przybyli pielgrzymi, coroczna pielgrzymka braci zakonnych, maturzyści z Ryk, uczniowie i nauczyciele Liceum Plastycznego w Częstochowie, obchodzący jubileusz szkoły, pielgrzymka ze Świerczyna, Pogorzela i Obornik Wielkopolskich. W dniu dzisiejszym również pielgrzymowali na Jasną Górę pielgrzymi z zagranicy. Byli to pielgrzymi z Brazylii, USA, Panamy, Peru, Hiszpanii i Słowenii. W dziesiątek Różańca Świętego pragniemy włączyć również wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów, uczniów i studentów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozważać będziemy część chwalebną, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo,
9: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
2: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
2: Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Maryjo Królowo Polski,
2: módl się za nami.
1: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie apelowego błogosławieństwa.
13: Z nauczania papieża Leona XIV. Nasze wspaniałe człowieczeństwo ma swoje źródło w Bogu, a zostało odnowione w Jezusie Chrystusie, jednorodzonym Synu Boga. Ale niestety, kto nie uznaje Boga nad sobą, może przyjąć, że wymiary sumienia i wstydu go nie obowiązują. Dlatego papież Jan Paweł II wołał o ludzi sumienia w Polsce. Prośmy o to, Maryję.

Kończymy transmisję Aperu Jestem Polskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę, a ja na wspólną modlitwę, ale na Różańcu Świętym zapraszam do Radia Warszawa. 512-700-444, 512-700-555. O 21.30 modlimy się Różańcem Świętym. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego pokolenia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.
1: Jest słowo, które wychodząc z ust Jezusa jeży włos na głowie. Za każdym razem jest nim biada. Niemniej jednak Zbawiciel nie wymawia go, dążąc ku potępieniu człowieka, ale ku zbawieniu. Nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie wieczne. Biada ma mną potrząsnąć, abym się ocknął, aby moja dusza się zbudziła z marazmu, żądzy i dóbr tego świata, i aby odkryła, czym naprawdę powodowane jest moje życie. Bóg posyła swoje słowo nieustannie, aby nas podtrzymywało, aby kreowało w nas obraz nowego człowieka stworzonego na obraz Jezusowy, a nawet aby powodowało nasze zmartwychwstanie w śmiertelnym obłąkaniu duszy, która doświadczana piekielnym dymem pychy i nienawiści nie może złapać oddechu płynącego z modlitwy. Słuchajmy Słowa Bożego, karmmy się ciałem Pańskim, abyśmy wziąwszy klucz poznania, o którym wspomina Jezus, weszli do obiecanego wiecznego mieszkania w niebie.

0: 512-700-444-512-700-555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego oraz biskupa Tomasza Steierwalda. Modlimy się za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełnij je głęboką wiarą oraz poczuciem Twojej bliskości. W Dniu Edukacji Narodowej opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo, dar Ducha Świętego dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz pracowników oświaty. W intencji Pani Alicji, poszkodowanej w dzisiejszym wypadku na drodze, za jej rodzinę i wszystkich, którzy udzielili jej pomocy. Modlimy się o Boże Błogosławieństwo dla Kuby, pacjenta Szpitala Brudnowskiego, w intencji kapelana Szpitala Brudnowskiego i wolontariuszy oraz za wspólnotę Żołnierzy Chrystusa. Prosimy o łaski Boże dla Reginy Tadeusza, Bogumiłej Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Beaty, Grzegorza, Anety i Tomasza z rodzinami. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Izabeli, Jerzego, Janiny, Mariana. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. Skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy i prowadzących, siły do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Wróg. O potrzebne łaski i Boże Błogosławieństwo, powrót do zdrowia, opiekę Maryi, dary Ducha Świętego dla Adama, Teresy, modli się rodzina. O uwolnienie z nałogu dla Lidii, Krzysztofa, Piotra, Jana, o potrzebne łaski dla Asi i jej rodziny, o wyjście z nałogu Emilii. O ustanie wszelkich ataków przemocy i agresji w naszym państwie. O uzdrowienie dla osób poszkodowanych, powrót do poczucia bezpieczeństwa w naszej społeczności. O radość życia wiecznego dla Kasi. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O udaną operację, powrót do zdrowia, dobre wyniki badań dla papieża Leona XIV, mądrość Ducha Świętego dla lekarzy. O Boże prowadzenie, roztropność, mądrość Ducha Świętego, przestawiennictwo świętego Józefa, świętej Rity, o dobrą, dającą poczucie spełnienia pracy, o roztropność i prowadzenie w podejmowaniu decyzji dla synów, mądrą się rodzice, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, miłość między nimi, o prowadzenie i rozeznanie woli Bożej, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, pomoc w znalezieniu domu, modli się słuchaczka, o powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama i Teresy, modli się rodzina. O uzdrowienie z depresji Ameli, drogę życiową, światło Ducha Świętego dla Mikołaja, co tu uzdrowienie z białaczki dla 7-letniego Frania oraz Moniki. O opiekę Maryi, prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani Sławka, Darka, Justyny, Pawła i Magdy. O łaski Boże dla księdza Piotra i księdza Mateusza. O siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża oraz potrzebne siły w wychowaniu Olafa. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw Adama i Ani z Glorią, Pawła i Marceliny ze Stefcią. O szczęśliwe rozwiązanie dla Oli, o uratowanie małżeństwa Marzeny i Andrzeja, dar pojednania i miłości wzajemnej. Jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512-700-444, 512-700-555. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Irena z tej strony.
0: Szczęść Boże, Pani Ireno, pomódlmy się zatem.
1: Witam.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga,
1: Ojca. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
0: I w Jezusa Chrystusa,
1: Syna Jego jedynego,
0: Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
1: narodził się z Maryi Panny,
0: umęczony pod Pontyckim Piłatem,
1: ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł.
0: Trzeciego dnia zmartwychwstał,
1: wstąpił na niebiosa,
0: siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
1: Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
0: Wierzę w Ducha Świętego,
1: Święty Kościół Powszechny,
0: Święte Chrzcowanie,
1: grzechów odpuszczenie,
0: ciała zmartwychwstanie,
1: żywot wieczny.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zobaczyłem
1: Ojcze
0: Pana
1: nasz.
0: Jezusa, chwalę zmartwychwstałego. Serce napełniło mi się szczęściem nie do oddania. Nazajutrz przebudziłem się na głos Pana, odbijający się w moim sercu i przywołujący mnie, a przywoływał mnie po imieniu. Proszę bardzo, Pani Ireno.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj
1: nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję bardzo.
0: Szczęść Boże.
1: Dobrej nocy. Z Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555. Druga tajemnica, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus wstępuje do Ojca jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Wynosi do niebiańskiej chwały naszą ludzką naturę. Przyjęte we wcieleniu człowieczeństwo Syna Bożego nie było chwilowym epizodem, lecz ostatecznym ukoronowaniem dzieła stworzenia. W Bożych planach człowiek jest tak ważny, że Bóg pozostał Bogiem, człowiekiem na zawsze. Pani Anna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie Pani Aniu.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam
2: Ojcze
0: do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zaprowadź nas do Ojca Niebieskiego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać,
2: Panie Aniu. Serdecznie Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Trzecia tajemnica, zesłanie Ducha Świętego. Jezus odszedł do Ojca nie dlatego, że chciał nas zostawić samych. Odszedł, by uczynić miejsce dla Ducha Świętego i dla naszego zaangażowania. Bóg realnie i widzialnie obecny jest w Jezusie i byłby dla człowieka bardzo trudny do przyjęcia. Bóg, Duch Święty, również realnie, konkretnie działający w Kościele, pozostawia człowiekowi większy obszar wolności i wiary. Razem z nami są Zofia, Magdalena, Małgorzata i Adrianna. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
3: Chciałybyśmy jeszcze dołączyć intencję za Bolesława Jakubika.
0: Oczywiście, pomodlimy się. Proszę bardzo.
4: Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była

0: skutków zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jej chwała i ostateczne przeznaczenie są ściśle związane z ludzką naturą. Jak przedtem na ziemi, tak teraz w niebie, Maryja realizuje pełnię człowieczeństwa, do której i my jesteśmy wezwani. Pan Robert jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże, również witam.
0: I zapraszam.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przemarz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Robercie, za wspólną modlitwę.
1: Również dziękuję. Szczęść Boże, dobrej nocy.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królowej Nieba i Ziemi. Oto człowiek ubiczowany i ukoronowany cierniem, Jezus, to dar ludzi dla Boga. Niepokalana i ukoronowana chwałą Maryja, to dar dla Boga, dla człowieka, idealny wzorzec człowieczeństwa. Tak trudno być człowiekiem tu na ziemi. Niech wizja Maryi w niebie będzie dla nas przypomnieniem naszej ludzkiej godności. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
2: Pan Marek w Warszawie.
0: Szczęść Boże, Panie Marku. Proszę bardzo, pomódlmy się.
2: To jest która tajemnica?
0: Piąta. Proszę bardzo.
2: Dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty

0: między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.
1: Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.
0: Swojemu Synowi nas polecaj,
1: swojemu synowi
0: nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: I Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać, Panie Marku, za słoną modlitwę. Spokojnej nocy.
0: Ja również bardzo dziękuję za modlitwę. Wszystkiego dobrego dla Radia Warszawa i z okazji 35. urodzin jeszcze chciałem podziękować, że bardzo mi się podobał koncert w Radiu Warszawa, w którym byłem w sobotę.
1: Bardzo się dziękuję. Cieszę. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
1: Za niecałe 3 minuty, godzina 22, o 22 audycja Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński. A my tymczasem kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za które dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości życzę. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Darbuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
1: Witam Państwa serdecznie na antenie Radia Warszawa i tak jak zwykle serdecznie zachęcam do wspierania naszej audycji poprzez wejście na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Tam w zakładce Wspieraj są informacje, jak można finansowo wesprzeć Radio Warszawa. A wszystkich Państwa zapraszamy też do modlitwy za nasze dzieła, za powstawanie audycji, za to wszystko, co się dzieje wokół naszej rozgłośni. Dzisiaj, tak jak obiecałam, po raz drugi spotykamy się z gośćmi ze świata, można powiedzieć. Gośćmi ze świata, ponieważ są z nami siostra Maria Assunta z Zgromadzenia Sióstr Świętego Piotra Klawera, sióstr misjonarek Świętego Piotra Klawera, czyli siostry klawerianki, i pan Jędrzej Kozak, wolontariusz misyjny. Rozmawialiśmy o tym, co się dzieje na misjach, o wychowaniu młodych chłopców, przygotowywaniu ich do dorosłości, chłopców, którzy pochodzą z najróżniejszych rodzin. Mówił pan o rodzinach patchworkowych, o chłopcach, którzy są znalezieni też często na ulicy, którzy uciekają z domów, tak, czy w końcu też o chłopcach, których rodziny nie pozwalają, żeby oni zostali w ośrodku salezjańskim, w którym pan posługiwał, tak, w domu Jana Bosko. Natomiast siostra opowiadała nam o Indiach i o Afryce. Jeszcze nie poruszyliśmy tematu, który jest taki bardzo inny od tego, co jest w Europie. Mianowicie problem rodzin, które są rodzinami poligamicznymi. Gdzie występuje poligamia?
2: Występuje w różnych częściach świata, ale najczęściej w Afryce jest bardzo ogólna. Wśród islamu jest też bardzo ogólna, potocznie przyjęta. Ale też w niektórych rodzinach, po wioskach w Indiach. Ale przede wszystkim w Afryce jest to wielki problem. To znaczy, nie jest, dla ludzi tam nie jest to problemem. Jest to problem dla misjonarzy, bo jeżeli człowiek pragnie przyjąć chrzest, nie może tego zrobić, będąc poligamem, i musi odesłać żony, jeśli ma ich kilka. I to stwarza problem dla rodziny. Biskup jeden z Beninu opowiadał mi, on był synem drugiej żony swego ojca. Jego ojciec był z rodziny muzułmańskiej, ale tak nie na 100% muzułmańskie, bo tam też jeszcze były te tradycyjnie. I ojciec jego nawrócił się i stał się chrześcijaninem i odesłał jego mamę. Finansowo zajmował się dziećmi, pomagał, ale tą żonę musiał odesłać.
1: Zanim ale musiał, dlatego że chciał przyjąć
2: chrzest. On mówi, jako dziecko, on nie rozumiał tego. I mówi, miał żal do swego ojca. Moja mama nic złego nie zrobiła. Dlaczego tato ją odesłał? Bo w mentalności tam odesłanie żony znaczy, że ona coś złego zrobiła. Mhm. To jest kara za coś jej, za jakieś jej przestępstwa. Mówi, moja mama nic złego nie zrobiła. I dlaczego tato ją odesłał? I miał ogromny żal do ojca. Mówi, dopiero jak wstąpił do seminarium i zaczął studia teologiczne, zrozumiał, że ojciec, jak chciał przyjąć chrzest, musiał drugą żonę odesłać.
1: A czy zdarzają się sytuacje, że ktoś rezygnuje ze chrztu, właśnie się przygotowuje do chrztu w momencie, kiedy dowie się, że taki jest warunek, to...
2: Są też sytuacje. Siostra jedna pracująca w Senegalu mi opowiadała, że w katedrze w stolicy był katechumen, który był odźwiernym sakrystaninem, tam zajmował się katedrą, ale 20 lat był katechumenem i nigdy chrztu nie przyjmował. Dlaczego? Bo miał dwie żony. Jedna była matką księdza, a druga była matką siostry zakonnej. Mówi, którą z nich mam odesłać? Żadna z nich mi nic złego nie zrobiła. byłoby nieuczciwe i brak miłości wobec nich odesłać je. Więc on był katechumenem, on pragnął chrztu, ale mówi, ja nie mogę, bo miłość wobec moich żon, które były mi wierne przez całe życie, ja nie mogę im tego zrobić.
1: No można powiedzieć, że przyjmował chrzest pragnienia. Tak?
2: Tak. Więc są sytuacje trudne. Mhm. Też ten biskup, ten sam biskup mi opowiadał, ten, który właśnie był syn tych drugich, on jako biskup, on był, że wioski, na przykład on był w dzielnicy, gdzie było dużo też muzułmanów i też tradycyjnie były jeszcze początki ewangelizacji. I on mi mówił, że do wiosek ksiądz, było bardzo trudno, żeby ksiądz mógł dojechać do wiosek, bo ludzie patrzyli, no po co tu mężczyzna przyjeżdża, czego on chce, taką nieufnością. Mm-hmm. A za to siostry otwierały drogę do ewangelizacji. Bo mówi, siostra jako pielęgniarka czy jako nauczycielka miała dostęp do rodziny. Ona jako kobieta mogła rozmawiać z kobietami, mogła pomóc chorym dzieciom, czy kobietom, które były w ciąży, czy małe dzieci, czy tam nauczyć. Jak siostra regularnie do jakiejś takiej wioski zaczęła przyjeżdżać, ludzie, kobiety ją znały, chętnie ją przyjmowały i dopiero potem, dlaczego siostra tu przyjeżdża? Ona nie jest naszego szczepu, nie jest nasza. Po co ona tu przychodzi? No i ona wtedy zaczynała mówić o Chrystusie. I dopiero wtedy ksiądz mógł do takiej wioski pojechać na dalszą ewangelizację. Ale właśnie przez kobiety, przez dzieci, przez te rodziny, siostry miały dostęp do wiosek, które początkowo były zupełnie
1: nieufne
2: wobec księży.
1: No, każde miejsce ma swoje własne zwyczaje. Ja pamiętam kiedyś w Kazachstanie byliśmy z wężem, to nam ktoś powiedział, że jak chcę z kimś rozmawiać, to obok mnie musi być mąż, który potwierdza, że kobieta mówi dobrze, bo kobiet się tam nie słucha. Więc musi być mężczyzna, który jakby potwierdzi to. Z kolei jeśli chodzi o właśnie pracę misjonarzy, kiedyś słyszałam, że księża w Papui Nowej Gwinei nie błogosławili małżeństw przed urodzeniem pierwszego dziecka, ponieważ tam był taki zwyczaj, że jeżeli żona nie urodzi dziecka, to można ją odesłać.
2: Myślę, więc że w wielu krajach Afryki jest to samo.
1: Dalej. I panowie chcieli brać ślub pod warunkiem. Dobra, wezmę ślub, ale pod warunkiem, jak nie urodzi dziecka, no to muszę ją odesłać, więc księża po prostu nie mogli błogosławić takich ślubów, więc czekali z błogosławieniem, udzielaniem ślubów do urodzenia pierwszego dziecka. Co kraj, to obyczaj, jak to się mówi, no trzeba się dostosowywać.
2: Ja słyszałam, że w Zambii i chyba w Nigerii to słyszałam, więc to zupełnie dwa kraje bardzo różne, bardzo dalekie od siebie, ale że bardzo często młodzi brali ślub, nazywali tradycyjny, traditional marriage, a nie brali chrztu w kościele.
1: Ślubu. A chrztu?
2: Nie, to oni już byli chrześcijanie, ale wzięli, małżeństwo było tylko tradycyjne, czyli że rodziny się zgadzały i ten. Bo w Afryce to mężczyzna musi płacić za posag dziewczynę i dziewczyna do niego i razem współżyli i dopiero zbierali pieniądze, by opłacić
1: posag.
2: Nie, opłacić taki uroczysty ślub kościelny. No i czy jest dziecko.
1: No tak, czyli
2: jeśli jest dziecko i zarobili tych pieniędzy, no to potem mieli uroczysty ślub w kościele.
1: To jeszcze do kwestii małżeństw wrócimy, a jeszcze zapytam o tych chłopców wychowywanych przez salezjanów. Czy oni byli uczeni katechizmu i byli później chrzczeni, czy to byli chłopcy, którzy po prostu tylko salezjanie się opiekowali nimi?
3: Są i takie przypadki, czyli wśród chłopców, którzy są w domu, zarówno są chrześcijanie już po pierwszej inicjacji chrześcijańskiej, po przyjęciu pierwszej komunii, ale są również tacy, którzy dopiero się przygotowują do sakramentów świętych. Salezjanie kładą dosyć duży nacisk na wychowanie religijne, nie tylko to zawodowe, ale każdemu rodzicowi, który chce posłać swoje dziecko, czy powiedzmy osobie, która chłopcu, który ma dołączyć do domu, jasno jest prezentowana warunek, że jest to dom chrześcijański, prowadzony przez zgromadzenie katolickie, w którym jest codzienna modlitwa, w którym co tydzień wszyscy w domu idą na mszę świętą do kościoła salezjańskiego. No i jest też, stwarza się możliwość wszystkim chętnym do przygotowania, czy to do chrztu, czy do pierwszej komunii świętej, czy do bierzmowania. Natomiast oczywiście nie ma wymagania, żeby to byli katolicy, ci, którzy chcą dołączyć do domu, i nie ma takiego wymagania, żeby zmieniali swoją wiarę, jeśli są na przykład chrześcijanami innego wyznania, czy nawet nie chrześcijanami.
1: Jak opuszczają ośrodek, to jaki procent jest katolików?
3: No aż takich statystyk to nie znam, więc nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. Natomiast sam brałem udział w wsparciu chłopców w przygotowaniu, w tym wypadku do bierzmowania już starszych. Było to bardzo poruszające, kiedy jeden z chłopców poprosił mnie, żebym został jego tatą, tym opiekunem,
1: świadkiem bierzmowania.
3: Bierzmowania. Niestety to bierzmowanie było wyznaczone już po moim powrocie do Polski, więc nie mogłem się zgodzić. Natomiast jest to dosyć ważna osoba, bo potem często taka osoba, która jest świadkiem bierzmowania, jest, możemy powiedzieć, takim dodatkowym ojcem chrzestnym tej osoby, która ma wspierać tego chłopca w dalszej jego drodze życiowej.
1: I znów przerywamy na moment naszą rozmowę. Wrócimy po chwili muzyki. Zapraszamy.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Wracamy z naszymi gośćmi, siostra Maria Assunta i pan Jędrzej Kozak. Właśnie przed chwilą byliśmy w Peru, w ośrodku Jana Bosco i słuchaliśmy o tym, jak chłopcy przyjmują chrzest, przyjmują sakrament pierwszej komunii, sakrament bierzmowania. Słyszałam, mówił pan kiedyś, że odbywają się takie zjazdy absolwentów.
2: Tak, byłem świadkiem jednego. W grudniu ubiegłego roku obchodziliśmy 30-lecie powstania domu. I dla mnie osobiście bardzo poruszające było słuchać opowieści tych, którzy przed 20, na przykład 20 paru laty byli w domu jako chłopcy, którzy kończyli szkołę, przygotowali się do zawodu, a teraz pojawili się ze swoimi dziećmi i opowiadali, jak ten dom wyglądał właśnie 20 kilka lat temu, jak wyglądała Lima, w jakich warunkach żyli, jak ten dom się rozwijał, bo on też był rozbudowywany przez chłopców. Więc dla mnie to było bardzo interesujące zobaczyć, że tak, są chłopcy, którzy przeszli całą tę edukację i rzeczywiście czują się też związani z Salezjanami i wdzięczni im za to, że...
1: No właśnie, oni są świadomi tego, że to, co teraz na przykład przeżywają, to, co osiągnęli, to jest w jakiejś mierze też no, to zasługą, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale właśnie tego ośrodka, tego pobytu w ośrodku.
2: Ci, którzy przyjeżdżali, od z tego, co opowiadali, to tak, na pewno byli bardzo wdzięczni. Wiem, że nie każdy jest chętny do opowiadania tego, że znajdował się w ośrodku dla chłopców ulicy, bo też no, każda sytuacja każdego chłopca jest inna, więc jeśli by ktoś mówił, że był w takim ośrodku, no to pierwsze skojarzenie jest, no to nie masz rodziców, prawda? A nie zawsze tak jest. Sytuacje są bardzo różne. Inny przypadek to był akurat ministra w rządzie peruwiańskim, który też był wykształcony przez Salezjanów. I mieliśmy taką wizytację właśnie z jednego z ministerstw peruwiańskich, którzy w ten sposób też, można powiedzieć, promowali dalej to dzieło, bo dzięki niemu mógł nie tylko skończyć edukację, ale dostał się na uniwersytet, skończył te studia. Był, z tego co ksiądz Piotr opowiadał, bardzo pracowity. No i teraz zajmuje właśnie wysokie stanowisko w ministerstwie. Więc możemy powiedzieć, że peruwiańska wersja od zera do milionera.
1: No proszę, to bardzo dobra reklama, reklama tego ośrodka, prawda? A jeszcze proszę mi powiedzieć, czy wychowawcy... Pan był jednym z wychowawców tych chłopców. Mają kontakt z tymi rodzicami tych chłopców częsty, czy to jak to wygląda?
2: W momencie, kiedy przychodzą na odwiedziny, kiedy zabierają chłopców, to tak, oczywiście muszą nawet podpisać taką specjalną zaświadczenie, że od tego i tego dnia, od tej godziny biorą odpowiedzialność za na przykład swoich synów, czy no, jeśli to jest wujek albo inna osoba prawna, którzy są prawnie odpowiedzialni za chłopców. Więc wtedy tak miałem okazję poznać wiele rodzin, wiele osób odpowiedzialnych właśnie za chłopców. I to za każdym razem była bardzo interesująca okoliczność do poznania ich świata, też jak żyją. Bo trzeba wiedzieć, że w Limie samej, która jest no, bardzo dużym miastem, istnieją piękne domy na wzór naszych domów europejskich, willi, które moglibyśmy spotkać na Saskiej Kępie czy na Mokotowie, ale jednocześnie są też składaki, które nie mają na przykład bieżącej wody ani doprowadzonego prądu. No i chłopcy raczej pochodzą z tych drugich rodzin, gdzie te warunki bytowe są bardzo trudne. Więc dla mnie na przykład taką małą niedogodnością było to, że przez całą posługę kąpaliśmy się w zimnej wodzie i pomimo, że na zewnątrz była ciepła temperatura, no to tej ciepłej wody nie mieliśmy. Ale dla wielu chłopców to i tak już było bardzo dużo, bo była woda i były prysznice i mogli się zawsze wykąpać, kiedy mieli, no kiedy była na to możliwość. Więc kiedy człowiek podróżuje po na przykład Limie i widzi kobiety z dziećmi, która na jednej ręce właśnie karmi dziecko przy piersi, a drugą sprzedaje, prowadzi handel obwoźny. Jest to bardzo częsty widok. Można to zobaczyć praktycznie na każdym rogu.
1: Ale to jest kobieta, która jest samotnie wychowująca, czy mąż pracuje gdzieś indziej, czy mąż nie pracuje?
2: No, jak to najprzeróżniejsze są sytuacje. Ja spotkałem wiele takich kobiet, które po prostu były zmuszone do tego, żeby pracować i też rodzice niektórych z naszych chłopców opowiadali, że kiedy chłopcy na przykład na przerwę bożonarodzeniową, czy na ichniejsze wakacje od szkoły wracają do swoich rodzin, no to kiedy z powrotem po tym okresie spotkaliśmy się w ośrodku, w domu księdza Bosko, to tak naprawdę nie opowiadali, co robili, gdzie byli nad morzem, jakie widzieli piękne rzeczy, tylko że na przykład pracowali w polu, bo rodzina cała utrzymuje się z upraw kawy na przykład, kakaowca albo owoców. Inny z kolei chodził po ulicach Limy, całe Boże Narodzenie, Nowy Rok i sprzedawał to, co tam był poproszony, tak? Żeby rodzina miała po prostu na opłacenie rachunków. No i to są tego typu wyzwania, tego typu, możemy powiedzieć, sytuacje, które w Polsce są coraz rzadziej spotykane, dzięki Bogu. Tego, że kilkuletnie dzieci na przykład chodzą i pracują. Tam jest to naturalne i nikogo nawet nie dziwi.
1: Że kilkuletnie dzieci też utrzymują rodzinę poprzez...
2: No tak, przez pracę na, w autobusach. Na przykład ja byłem sam zdziwiony, podróżując do jednej z biedniejszych dzielnic Limy, kiedy siedząc sobie w autobusie i oglądając te tereny, przez które jedziemy, nagle ktoś wszedł i zaczął mi sprzedawać jakieś tabletki albo na przykład cukierki. I zobaczywszy, że no nie jestem Peruńczykiem, mój kolor skóry jest inny, zaczął mu tak no dosyć nachalnie mnie prosić, żebym dał, no bo wychodzi z założenia, że każdy biały to jest gringo, który ma pieniądze i będzie mógł kupić. No więc ja tłumaczyłem, że no nie chcę tego zjeść, tego lizaka, nie mam ochoty na żadne słodycze, ale on nie ustawał. I zaczął, jak się dowiedział, że jestem Polakiem, to zaczął tam mówić Jan Paweł II, jakieś tam wymieniać inne postacie, więc to już ciężko było się nawet uwolnić.
1: Ale są też takie miejsca w Afryce, gdzie głównie to zadanie pracy spoczywa na kobiecie, prawda?
3: W Afryce przede wszystkim kobieta pracuje. To było takie tradycyjnie, jeszcze przed kolonizacją, mężczyzna stał z dzidą i starczą i chronił, a kobieta pracowała w polu. Przede wszystkim środkowa i południowa Afryka, tereny Bantu, bo na zachodniej Afryce tam mężczyźni też pracowali w polu. Ale właśnie w bardzo wielu miejscach i do dziś kobieta jest odpowiedzialna za przygotowania posiłków i zajęcie się dziećmi, czyli że musi...
1: Kobieta daje życie.
3: Daje życie i ona dlatego zajmuje się plonem, tym co grośnie, bo ma dać. Więc musi zająć się tą uprawą, aby było co jeść i potem też teraz dochodzi do tego, że musi tą wyprawę szkolną dla dzieci, bo w niektórych krajach już jest, że przynajmniej szkoła podstawowa jest darmowa, ale nie wszędzie. I to kobieta najczęściej musi znaleźć pieniądze, by opłacić szkołę. Jakoś jest, przynajmniej z tego, co słyszałam, nie zawsze mężczyzna czuje się odpowiedzialny za dzieci.
1: Za utrzymanie.
3: Za utrzymanie dzieci, za utrzymanie. Oczywiście Afryka jest ogromna. Są ogromne różnice między różnymi krajami, więc nie można powiedzieć, że zawsze tak jest. Ale
1: na zachodzie chyba mężczyźni też pracują w polu, tak? Na zachodzie Afryki.
3: Zachodnia Afryka, powiedzmy tam, gdzie jest... Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, Mali, tam w tych okolicach jest tradycyjnie mężczyzna pracował także w polu. Ale w krajach Bantu, tam gdzie jest Kongo, Kenia, Uganda, Tanzania, to bardziej była kobieta, która pracowała w polu. Już nie wiem, takie było tradycyjne i tak zostało, że w wielu miejscach, no i w wielu miejscach są właśnie też takie rodziny, patchworkowe, jak to pan mówił, że struktury tradycyjne rodziny zostały, się rozerwały i kobieta może właśnie mieć dzieci z różnych ojców, mieszka w tych slumsach, opuszczają wioski, gdzie nie ma przyszłości, idą do miasta, myślą, że będą zbierać złoto, a kończą w slumsach i w bardzo ciężkich warunkach, właśnie też bez wody, bez elektryki, bez kanalizacji. I to są sytuacje, i tam właśnie jest bardzo dużo też dzieci ulicy. To już od wielu wiem, że są zgromadzenia różne, mają domy dla dzieci ulicy, dla dziewczyn ulicy. Są też właśnie nie tylko chłopcy, ale też dziewczynki. I potem są już dzieci, które się urodziły jako dzieci ulicy. Mhm. Niestety.
1: Bo często to dziewczynki są przyjmowane, które są w ciąży na przykład, tak?
3: To, tak, te właśnie różne te domy, właśnie siostry jakieś mają te domy dla dziewcząt. Dalej istnieje jeszcze to małżeństwa aranżowane. Chociaż w Afryce właśnie często kobieta potrafi ucieka. Często są siostry, mają właśnie dom, gdzie przyjmują dziewczyny, które uciekają od takich forsowanych małżeństw.
1: A znaczy uciekają z domu przed małżeństwem,
3: przed
1: tak?
3: małżeństwem, mhm. aranżowane przez ojca, który może chce ją dać jaką drugą czy trzecią żonę jakiemuś poligamowi, który zapłaci dobry posag za nią.
1: Bo mężczyźni płacą...
3: W Afryce mężczyzna płaci posag. W Indiach jest na odwrót. W Indiach to kobieta płaci, musi posag nieść. Ale w Indiach też małżeństwa aranżowane są normą. Większość tych wypadków wychodzi, jest to dobrze. I mówiła mi jedna siostra hinduska, miłość jest owocem małżeństwa, a nie małżeństwo owocem miłości. To jest normą większą. Zdarzają się, mówią love marriage, że młodzi tam się poznają i chcą się pobrać. Ale jeżeli rodzina tego nie przyjmie, to potem oni są odepchnięci od rodziny. Większość, ważne jest, że rodzice, rodzina musi przyjąć osobę wybraną. I najczęściej to właśnie rodzice wybierają partnera dla córki, dla syna.
1: I tu muszę przerwać. No, zaraz wrócimy do rozmowy. Przed nami jeszcze chwila muzyki i będziemy kontynuować ten temat aranżacji małżeństw w tym momencie.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Siostra Maria Assunta ze Zgromadzenia Siostry Klawarianek, pan Jędrzej Kozak, który jest wolontariuszem misyjnym. Rozmawiamy o sytuacji rodzin, dzieci, małżonków na świecie.
2: Tak.
1: Bo nie będziemy się zatrzymywać tylko na tematyce tutaj polskiej, europejskiej. Mhm. Przecież my chcemy poznać cały świat. Przed chwilą siostra opowiadała o aranżowanych małżeństwach w Indiach. To święty Tomasz z Akwinu powiedział, że miłość jest owocem małżeństwa, a nie odwrotnie, tak? A nie małżeństwo owocem miłości. Czy takie małżeństwa są trwałe?
2: W większości wypadków są trwałe.
1: Oni się nie znają przed ślubem, tak?
2: Nie znają się przed ślubem. Czy może spotykają się raz czy dwa? W takiej sytuacji dziewczyna może powiedzieć, że zobaczyła tego i że go nie chce, ale dobra córka tego nie powie.
1: Ciekawe.
2: Rodzice starają się...
1: Ale to jest teraz mówimy o...
2: Indiach.
1: O Indiach teraz.
2: Teraz. I w większości wypadkach takie rodziny są trwałe. Bo rodzice starają się wybrać partnera, który dyspozycją, sposobem po prostu pasuje. No oczywiście zdarzają się też wypadki, że nie wychodzi. Ale jednak myślę, że z tego co słyszałam, rozwody nie są tak częste jak w Europie.
1: Ale mówiła siostra o tych dziewczętach, które uciekają...
2: To było w Afryce.
1: W Afryce, które uciekają, bo ojciec chce
2: do poligamicznej rodziny ją sprzedać. Ale to było w Afryce. Ja mówię w tej chwili o Indiach. W Indiach słyszałam, że takie małżeństwa aranżowane, bo to jest wśród katolików, to jest nie tylko katolików, hinduiści i muzułmanie też, ale informacje, które miałam przede wszystkim od sióstr katolickich, że w ich rodzinach, ich siostry, ich bracia nie wybierali partnerów, tylko rodzice wybierali. I te rodziny jednak są trwałe. Więc w większości wypadków to... Wielki problem w Indiach są posagi, bo w Indiach jest dziewczyna, która musi posag przynieść. Dawniej było to, że tyle tylko złota, a teraz nie tylko, że musi tyle złota, tam rodzina się pertraktuje, ile złota ma przynieść, ale też często czy tam auto, czy zmywarkę.
1: A bo czasy się zmieniły, to teraz w posagu trzeba wnieść auto i zmywarkę. No to jest ciekawe.
2: Przede wszystkim jak są rodziny wykształcone i ten. Więc to są trudności. I przede wszystkim, jeżeli właśnie jak czasem nie wychodzi, to może być niezadowolenie ze strony chłopca, że posag był nie taki, jak był umówiony, jak chciano, czy te mogą być starcia, bo to dla rodziny jest ważne. Słyszałam od sióstr, że na przykład jedna siostra powiadała, że jej brat nie chciał posagu. Mówi, ja nie potrzebuję, zarabiam dobrze, nie potrzebuję, by moja żona przyniosła posag, ale jego ojciec się nie zgodził, bo to jest też honor rodziny, że syn, ty się ożenił, to żona taki posag przyniosła. Więc i ojciec się nie zgodził, żeby syn miał żonę, która posagu nie przyniesie.
1: Czyli jeżeli kogoś nie stać na posag, to raczej nie może wyjść za mąż.
2: To musi znaleźć rodzinę o wiele uboższą.
1: I mniejszy wtedy jest wymagany posag.
2: Posag jest wtedy mniejszy wymagany. Im wyższe wykształcenie, tym posag jest, im rodzina bogatsza.
1: Bardziej cenniejszy mąż.
2: Tak.
1: A oni się umawiają na to, czy to jest jakieś wyznaczone przez rodzinę pana młodego?
2: Rodziny między sobą targują. Rodzina chłopca i rodzina dziewczyny. Jaki jest ten posag? Czy to, czy tamto, ile złota, ile ten... Złoto zawsze było częścią posagu w Indiach. W hinduistycznych rodzinach z dawnych czasach mąż mógł kobietę odesłać i dlatego kobieta nosiła na sobie zawsze wszelkie złoto, które przyniosła w posagu ze sobą.
1: Bo jak ją odeślę, to żeby
2: jak ją odeślę, to idzie tylko w tym, co ma na sobie. Więc ona wszystko złoto na sobie nosiła. Dzisiaj jest to niebezpieczne, bo potem atakowali dziewczynę, by jej to złoto zarabować. Nie? Ale po prostu tradycyjnie kobieta w Indiach bardzo lubi, żeby mieć złoty ten jakieś ten naszyjnik. Właśnie, bo to było w mentalności, że kobieta musi mieć złoto. Mówili, teraz jest niebezpiecznie, bo potem nawet stara już nie nosi tego złota ze sobą jak dawniej, ale to właśnie wywodziło się z tej tradycji hinduistycznej, że mógł mąż odesłać kobietę tylko w tym, co ma na sobie.
3: To przeniesiemy się teraz na drugą półkulę do Peru i zapytam o rolę mężczyzn i kobiet. Czy są w Peru jakieś takie konkretne, że wiadomo, kto się tym zajmuje?
4: Dużo zależy od rodziny, natomiast jest cała kultura, nie tylko w Peru, ale w Ameryce Południowej, tak zwanego machismo w języku hiszpańskim, czyli takiej postawy, w której to mężczyzna, twardy mężczyzna decyduje o wszystkim, nie musi się słuchać kobiet i nie traktuje kobiety równorzędnie. Nie jest to partner, można powiedzieć, do dyskusji, tylko na przykład obiekt pożądania seksualnego. I jest to z jednej strony, można powiedzieć, historia, to co, z czym nawet państwo peruwiańskie walczy, jeden z takich upominków, powiedzmy, które dostali chłopcy od jednego z ministerstw, jest specjalne ministerstwo kobiety, swoją drogą w Peru, żeby właśnie przywrócić, jak gdyby odwrócić ten trend i tę całą historyczną tradycję tej postawy, że to mężczyzna o wszystkim ma decydować silną ręką, a kobieta ma się tylko słuchać i podporządkować. Więc na pewno te zmiany zachodzą. Natomiast w kulturze, tak jak też siostra wspominała, w Indiach jest zakodowana ta silna postawa mężczyzny, tego, że kobieta no nie zawsze, nawet nie to, że ma decydujący głos, ale że po prostu, że ją pyta się o zdanie. To jest związane też z tym, że mężczyzna, jak uważa, że nie chce już być z daną kobietą, to bardzo często po prostu kobietę porzuca. W rezultacie czego wiele kobiet ma kilkoro dzieci i każdy na przykład z innym mężczyzną. Takie sytuacje się zdarzają. I innym rezultatem tej sytuacji, czy takiej postawy jest to, że muszą często pracować właśnie z tymi dziećmi na ulicy.
3: Ale jest takie społeczne przyzwolenie na to, czy mężczyźni nie są w jakiś sposób potem gorzej traktowani przez swoje środowisko, że czegoś takiego się dopuścili? Czy to jest przyjmowane?
4: Bardzo dużo zależy, myślę, od miejsca, od środowiska, w którym dana osoba się obraca. Podam pani siostrze przykład wyspy, która znajduje się w południowym Peru. Amantani, gdzie mieszka około 4000 osób. I kiedy odwiedzałem właśnie tę wyspę, to rozmawialiśmy z osobami, które tam mieszkają i one powiedziały, że one na przykład nie uznają rozwodów. Mhm. Nie istnieje taka możliwość w ogóle rozwiedzenia się. Kobiety i mężczyźni, kiedy zawrą małżeństwo, zawsze są ze sobą, nie jest im znane. Znaczy, oczywiście, kiedy z tej wyspy płyną do pobliskiego miasta, to spotykają się z tym, bo w Peru oczywiście rozwody mają miejsce, ale na tej konkretnej wyspie powiedzieli, że nie ma w ogóle, nie jest to, to jest niezgodne z prawem. Coś takiego jak rozwód.
3: To jest chyba jedyna wyspa na świecie.
4: Nie wiem. Mam nadzieję, że jest takich miejsc więcej, natomiast rzeczywiście dużo w Peru zależy od miejsca, w którym jesteśmy. Dużo zależy od grupy społecznej, od tego trybu, od tego plemienia, w którym się znajdujemy. Jest takie plemię, opowiadali mi chłopcy, bo niektórzy pochodzą właśnie z takich plemion tradycyjnych z dżungli, gdzie bez zgody wodza plemienia nie można opuścić zgromadzenia miejsca, w którym dane plemię żyje w dżungli, a jeśli ktoś opuści, to nie ma prawa powrotu.
3: No i ci chłopcy nie będą mogli wrócić.
4: Tak? Oni dostali pozwolenie od tego wodza plemienia, żeby udać się do Limy i nauczyć się, bo na przykład jest potrzeba osoby, która będzie potrafiła naprawić motor. No bo wiele miejsc w dżungli, w Amazonce, tej części Amazonii, która należy do Peru, no nie można dojechać samochodem. Można albo dopłynąć łodzią, albo dostać się samolotem, jeśli to jest duże miejsce. Natomiast te samochody do pewnego momentu mogą jechać, a dalej już nie przejadą.
3: Jeszcze chciałam zapytać o jedną taką rzecz, temat ubóstwa, bo znalazłam chyba jakąś pana relację gdzieś, że chłopcy, którzy mogliby wyjechać na święta do rodziny, właśnie z tego ośrodka, wracają po paru dniach, bo w rodzinie nie ma co jeść.
4: Tak, zdarzały się takie sytuacje rzeczywiście. Ja sam tego doświadczyłem, ale też misjonarze, którzy posługują w domu, opowiadali. Chłopcy w Peru, z racji tego, że znajduje się na półkuli południowej, no to tam wakacje są powiedzmy od Bożego Narodzenia do końca lutego, do początku marca, więc teoretycznie chłopcy, jeśli jest taka możliwość w rodzinie, mogliby na miesiąc, nawet na dwa, wyjechać z domu i wrócić, kiedy zacznie się szkoła ponownie. Natomiast niektórzy rzeczywiście wracają już na Sylwestra, bo kiedy przez parę dni nie dostają jedzenia albo dostają znikome jedzenie, bądź muszą sobie najpierw zapracować, żeby to jedzenie w domu dostać, no to wybierają życie w domu, w którym mają tą zimną wodę, z którą mogą się wykąpać, ale jest i prąd, jest możliwość obejrzenia przed telewizji, pogranie na boisku, więc takie sytuacje też się zdarzają.
3: To już słyszeliśmy od pana taki apel, żeby tutaj wspierać salezjańskie ośrodki. To może jeszcze siostra tylko powie, w jaki sposób siostry wspierają. To już takie jedno zdanie na koniec.
2: Staramy się wspierać ewangelizację, bo jedynie Chrystus może przełamać trudne sytuacje ludzkie, więc prosimy przede wszystkim o modlitwy, ale także o modlitwy na powołanie, by było więcej misjonarzy i jeśli ktoś może wesprzeć misję i finansowo, jest to zawsze wielka potrzeba.
3: I bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dowiedzieliśmy się naprawdę tak dużo o życiu rodzin, małżeństw, o dzieciach w tych różnych częściach kraju, do których no, nie wszyscy mamy dostęp, nawet jeśli mamy internet, tak? Bo to jednak prawdziwi świadkowie, którzy tam byli, to jest to bardzo, bardzo ciekawe. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Siostra Maria Asunta była z nami.
2: Dziękuję też za to spotkanie.
3: I pan Jędrzej Kozak.
4: Dziękuję serdecznie.
3: A naszych słuchaczy zapraszam do słuchania oczywiście naszych programów, do wspierania Radia Warszawa przez wejście na naszą stronę radiowarszawa.com.pl. Można nas wspierać finansowo. Zawsze można nas wspierać modlitwą i o tą modlitwę bardzo serdecznie prosimy. A ja już z państwem się żegnam. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
2: A reklamujesz swoją firmę?
1: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
2: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
1: Naprawdę? W radiu?
2: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
3: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego pokolenia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.
1: Jest słowo, które wychodząc z ust Jezusa jeży włos na głowie. Za każdym razem jest nim biada. Niemniej jednak Zbawiciel nie wymawia go, dążąc ku potępieniu człowieka, ale ku zbawieniu. Nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie wieczne. Biada ma mną potrząsnąć, abym się ocknął, aby moja dusza się zbudziła z marazmu, żądzy i dóbr tego świata, i aby odkryła, czym naprawdę powodowane jest moje życie. Bóg posyła swoje słowo nieustannie, aby nas podtrzymywało, aby kreowało w nas obraz nowego człowieka stworzonego na obraz Jezusowy, a nawet aby powodowało nasze zmartwychwstanie w śmiertelnym obłąkaniu duszy, która doświadczana piekielnym dymem pychy i nienawiści nie może złapać oddechu płynącego z modlitwy. Słuchajmy Słowa Bożego, karmmy się ciałem Pańskim, abyśmy wziąwszy klucz poznania, o którym wspomina Jezus, weszli do obiecanego wiecznego mieszkania w niebie.

0: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Ponownie spotykamy się w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, a dziś naszym gościem jest Grzegorz Filipiuk. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, pozdrawiam.
3: A spotykamy się powodem tego, że chciałbym porozmawiać o honoracie koźmińskim, a powodem tego, że Grzegorz jest kapucynem i bardzo dobrze zna samego honorata, jest mu bliski i same jego pisma, chciałbym, żebyśmy tę postać sobie trochę przybliżyli, bo jest ona bliska. Myślę, że warto, żeby ją przybliżyć dla polskiego słuchacza, dla nas, tutaj też obecnych wokół Warszawy, ponieważ wiele tutaj działał i wiele dzieł podejmował honorat. Kim on jest właściwie, może tak na początek, Grzegorzu, dla ciebie, jako dla kapucyna?
4: Dla mnie przede wszystkim jest współbratem, bo jesteśmy w tym samym zakonie, ale poprzedził mnie swoją historią, swoim powołaniem oczywiście dosyć mocno, bo urodził się prawie 200 lat temu, w 1829 roku. Jest dla mnie takim, jeśli chodzi o duchowość, to na pewno przykładem przeżywania szczególnie trudnych sytuacji zewnętrznych, nie traceniu ducha, bo żył w czasach zaborów, kiedy Polska nie była na mapach, Polski nie było na mapach Europy, kiedy była prześladowana, rusyfikowana, atakowany był Kościół, więc cały ten, można powiedzieć, te okoliczności nie sprzyjały ani rozwojowi, ani kształceniu, ani w jakiś sposób też rozwoju ducha, więc ojciec honorat jest takim przykładem wytrwania w takich trudnych czasach dla mnie osobiście i takim, można powiedzieć, dzisiaj się używa takiego słowa, motywatorem, takim kimś, kto mobilizuje bardzo mocno do tego, żeby, nawet nie chodzi o to, żeby się przeciwstawiać czemuś, ale żeby nie ulegać w jakby nie poddawać się tym warunkom zewnętrznym i, nazwijmy to troszkę wprost, robić swoje, czyli to, co do mnie należy, co wynika z mojego powołania, mojej pracy, zasad życia, no, trzymać się tego wszystkiego, co jest wartościowe. A jeszcze dodam taką rzecz, że dla mnie osobiście jest też kimś bardzo bliskim, bo jest moim ziomkiem, dlatego że urodziliśmy się w tym samym mieście Białej Podlaskiej, więc tym bardziej jest dla mnie bliskim.
3: Czyli rozumiem, że wyrosłeś na tej takiej honorackiej duchowości.
4: Tak, można powiedzieć, chociaż właściwie jak popatrzę na swoją historię, to ojca honorata tak głębiej zacząłem poznawać dopiero w zakonie. Natomiast miałem okazję jako młody chłopak, jeszcze przed zakonem, będąc w liceum, przeżywać jego beatyfikację. 1988 rok, papież święty Jan Paweł II w swoją rocznicę wyboru na papieża, dokładnie 16 października 1988 roku, a więc 10. rocznica jego pontyfikatu, właśnie wyniósł na ołtarze w Rzymie błogosławionego honorata i właśnie w Białej Podlaskiej naprzeciwko mojego domu rodzinnego odbywały się uroczystości dziękczynne na stadionie miejskim i wtedy jakoś tak zbliżyłem się do niego, ale żeby poznać jego duchowość, no to już muszę powiedzieć, że to się wydarzyło i stało i dzieje do dzisiaj właściwie już w zakonie.
3: Czy honorat był też taką motywacją dla ciebie, żeby właśnie wybrać kapucynów? Jak to się stało na początku?
4: Wówczas jeszcze nie. Bardziej bliski był mi święty Antoni i święty Franciszek. Oni mnie bardziej pociągnęli. Tak jak powiedziałem, ojca honorata jeszcze wtedy dogłębnie nie znałem. Chociaż no, na pewno te wydarzenia beatyfikacji były mi też bliskie. No, bo ziomek, ktoś z naszego miasta staje się błogosławionym. Natomiast jeszcze wtedy aż tak bardzo mnie nie pociągał, bo go nie znałem.
3: A kim on jest dla ciebie dzisiaj właśnie w tej perspektywie tego, że już też zajmując się jego pismami, miałeś okazję go lepiej poznać właśnie od tej strony jego intelektualnej, bo na pewno też on się jawi jako pewna taka postać w dziejach Polski, która no wykazała się niezwykłym heroizmem, powodem choćby czasów, w których żył, no i tego, w jaki sposób potrafił w tych czasach radzić sobie z tym, żeby tę Ewangelię rzeczywiście szerzyć. To jakbyś mógł tak opowiedzieć nam, kim był w swoich czasach właśnie honorat? Czym on się o takim niezwykłym odznaczał? Tak jakby ktoś go nigdy wcześniej o nim nie słyszał i go nie znał.
4: byśmy zaczęli od początku, to był człowiekiem, który najpierw, zanim wstąpił jeszcze do zakonu, to jego droga to była droga takiego bardzo widocznego, takiego bardzo jasnego nawrócenia. Dlatego, że mimo tego, że był w rodzinie bardzo pobożnej, chrześcijańskiej, katolickiej, to jednak w czasach studiów, on sam pisze później w swoich notatkach duchowych, że pod wpływem też szkolnego wychowania, tak dokładnie to formułuje, czyli że jakiś wpływ na niego miała szkoła, środowisko szkolne, które, jak wiemy, w tamtym czasie było z jednej strony rusyfikowane, wiadomo, żeby wyjałowić Polaków ze swojej kultury, z języka. Natomiast też były takie tendencje romantyczne, które gdzieś tam na studiach, będąc, studiował budownictwo na Wydziale właśnie Architektury w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, na terenie dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego, który oczywiście po powstaniu listopadowym był zamknięty, a później otworzył się jako właśnie Szkoła Sztuk Pięknych. Można powiedzieć, nie był to dosłowny uniwersytet, ale ten wydział, który go interesował, to po ojcu, bo ojciec był architektem, także honorat jako Wacław Koźmiński, jeszcze bo honorat to imię zakonne, natomiast znamy go wtedy jako młodego chłopaka, jako Wacława Koźmińskiego. On wtedy właśnie na te studia poszedł i na tych studiach gdzieś tam pod wpływem tych różnych procesów czy spotkań z różnymi środowiskami, no tą wiarę stracił. Zaczął jakoś pozbywać się tego wszystkiego, tego całego dziedzictwa swoich rodziców, w takim sensie, że przestał chodzić do kościoła, nie modlił się. No sam wyznaje to bardzo dokładnie w notatniku duchowym, gdzie właściwie wszystkie zasady życia religijnego jakoś połamał, jak to nazywa, żeby zaniedbał. No i jego doświadczenie takie bardzo, bardzo ciekawe z jednej strony z punktu widzenia oczywiście naszego, kiedy patrzymy na to wydarzenie, natomiast z jego punktu widzenia to bardzo trudne. To było uwięzienie w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej, kiedy oskarżony o spisek przeciwko carskiej Rosji, tak ogólnie możemy to określić, razem ze studentami kilkoma zostaje wzięty do aresztu śledczego, jakim była wówczas Cytadela, 10. pawilon. No i tam przez 11 miesięcy przesłuchiwany, próbowano właśnie wyciągnąć z niego, czy był, miał udział w tym spisku. No to się nie udało, ale tam przeszedł swoją taką drogę nawrócenia, począwszy od tego, że no, cierpienie związane z uwięzieniem, jeszcze wcześniej zmarł mu ojciec, więc też bardzo takie bolesne doświadczenie straty. Potem przerwane studia, młody chłopak tam 15-16 lat, więc bardzo, bardzo taki jeszcze zbuntowany młodzieniec, ale w tym więzieniu właśnie, w czasie tych prześladowań, przesłuchań, on doznaje takiego głębokiego nawrócenia, a to też wiąże później, po latach będzie pisał w notatniku duchowym, że wiąże to ze swoją matką, która przyjechała do Warszawy z Włocławka, gdzie mieszkała na stałe i tam zatrzymując się u swojego brata blisko kościoła Paulinów na Starówce Warszawskiej, chodziła przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej po to, żeby się modlić za Wacława, o jego nawrócenie, ale też o uwolnienie. No i w czasie tego pobytu, jak nazwijmy to, w więzieniu, w tym areszcie, on 15 sierpnia, też to nie jest przypadek, w Dzień Matki Bożej, w niebowstąpienie, niebowzięcie, przepraszam, Matki Bożej, on doznaje takiego głębokiego nawrócenia, o czym później napisze, że miał spotkanie jakieś duchowe, mistyczne z samym Panem Jezusem, który przyszedł do niego do więzienia, do jego celi i, jak sam to określi, łagodnie do wiary go przeprowadził. To właściwie dlaczego o tym mówię, bo to rzutuje na całe jego życie późniejsze. Nie tylko na to, że wybrał powołanie zakonne, ale też w takim rysie całościowym jego życia, takim fundamencie, on wybiera sposób życia, który nazywamy wynagradzaniem, czyli jakby odpokutowaniem za swoje grzechy. To jest takie doświadczenie zobaczenia z jednej strony swoich słabości, swoich grzechów, tego całego ateizmu, odejścia od Boga, zobaczenia bezsensu tego wszystkiego i takie miłosne bardzo, tak to nazwijmy, doświadczenie Chrystusa, który ogarnia go swoim miłosierdziem tak bardzo, że on na tle tych swoich grzechów tak bardzo chce Panu Bogu odpowiedzieć poprzez wynagrodzenie, czyli odpokutować za swoje grzechy, i to staje się takim przyczynkiem do późniejszego jego owocowania, dlatego że jak popatrzymy na ojca Honorata, później jak już wstąpił do zakonu, to też nie było łatwe, bo matka, która go odzyskuje, bo też dodajmy, że po 11 miesiącach zostaje wypuszczony z tej cytadeli, nic mu nie udowodniono.
3: Ale zakładam, że nie był w najlepszej kondycji wtedy, prawda?
4: Nie był, tak. To było też oczywiście, on nam chorował w ogóle, będąc jeszcze w więzieniu, on zachorował na tyfus i otarł się o śmierć. Podawano mu leki jakieś silne po to, żeby go uratować, no i przeżył. Tak, przeżył, wyszedł z więzienia, nawrócony, odmieniony, cudownie, tak, i on wraca na studia, kończy studia i potem właściwie po tych studiach już jest zdecydowany, a właściwie w czasie studiów, mieszkając na Starówce, na tak zwanym Zapiecku, blisko też kościoła kapucynów, właśnie do kapucynów, przychodzi na tak zwaną spowiedź jubileuszową, bo wtedy był ogłoszony przez papieża taki jubileusz, nie był to rok jubileuszowy, ale jakiś taki fragment roku ogłoszony przez papieża właśnie w szczególnych łask, i Honorat idzie wtedy za namową też swojego współlokatora Jana Drewaczyńskiego, też znanego później jako Fra Angelico, bardzo słynny dominikanin, właściwie tercjarz dominikański, który malował, studiował razem z Honoratem też w Szkole Sztuk Pięknych, tyle że malarstwo. No i on go prowadzi do kapucynów pobliskiego kościoła, na Miodową, i tam w tym kościele spotyka ojca Prokopa Leszczyńskiego, świeżo wyświęconego, młodego, właściwie święceniami, ale już nie młodego wiekiem, bo już był po różnych przejściach, także i wojskowych, i różnych doświadczeniach życiowych. To jakby oddzielna jeszcze historia tego ojca Prokopa, który będzie później spowiednikiem i ojcem duchownym, kierownikiem duchownym ojca Honorata aż do końca swojego życia. Natomiast tam się spowiada właśnie w kaplicy świętego Kajetana. No i od tej pory gdzieś tam tkwi w nim jakaś taka myśl, zaczyna kiełkować właściwie, o tym, żeby poświęcić się Bogu, a kapucyni mu się jawią jako taki zakon bardzo surowy, bardzo odpowiedni dla tej idei wynagradzania. Więc skoro chce pokutować, no to dobrze w tym zakonie, bo ten zakon jest rzeczywiście taki bardzo radykalny i surowy. No i zostaje przyjęty do zakonu, przechodzi w formację bardzo szybko, bo jest już człowiekiem wykształconym jak na swoje lata, staje się też lektorem, czyli wykładowcą nawet bardzo szybko dla kleryków, którzy się przygotowują do święceń kapłańskich, a więc ma to takie studium domesticum, czyli takie nauczanie domowe, jakbyśmy się powiedzieli, bo takie było wtedy, jeszcze w bracia w seminariach nie studiowali, tylko w swoich klasztorach się kształcili, a inni bracia byli tak zwanymi lektorami. On staje się też takim lektorem, a więc wykłada i teologię i pomaga właśnie tym swoim współbraciom do kapłaństwa się przygotować, sam będąc wtedy bardzo młodym. No i pierwsze kroki stawia właśnie jako kapłan wyświęcony w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Do dzisiaj jest tam tablica, która upamiętnia to wydarzenie, tam przyjmuje wszystkie stopnie święceń aż do prezbiteratu, i po święceniach właśnie kapłańskich pracuje w Warszawie bardzo gorliwie, bardzo, można powiedzieć, rzuca się w wir różnych prac, bo też jest wykorzystywany jako człowiek utalentowany, wykształcony i bardzo wszechstronny.

0: Szkoła Ród.
1: Tutaj, Grzegorzu, chciałbym cię zapytać jeszcze o te studia, żebyśmy też to doprecyzowali, bo wspomniałeś tam o Akademii Sztuk Pięknych, a co konkretnie studiował honorat?
2: Właśnie budownictwo, tak? Dokładnie studiował budownictwo, czyli właśnie na tym wydziale architektury studiował to, co ojciec, tak? Dokładnie poszedł w ślady ojca. No, potem to będzie widać w jego nie tylko takim projektowaniu życia duchowego, bo też to sobie wykorzystał jakby te talenty czy te umiejętności projektowania, ale też zaprojektował bardzo wiele różnych miejsc, nawet kościołów. Możemy znaleźć jego ślady projektów i do dzisiaj istniejące, wykonane według jego projektów ołtarze, wystrój kościoła, na przykład sióstr Felicjanek w Krakowie, wystrój sióstr, teraz obecnie już siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji w Kętach, a więc no, podobnie jak ojciec.
1: I kiedy on już w końcu zostaje tym lektorem w swoim zakonie, jak się te jego dzieje i losy dalej toczą? Bo znamy go przede wszystkim tak chyba najbardziej popularnie z tego, że jest osobą, która powołała do życia bardzo wiele różnych zgromadzeń. I jak to w tamtych czasach wyglądało? Dlaczego tak się stało, że spod jego rąk właśnie wyszło tyle, tak duża liczba zgromadzeń od jednego człowieka, co nie jest czymś zwyczajnym?
2: Zacznijmy od tego, że to jego mentorzy, czy też przełożeni, jak ojciec Beniamin Szymański, ojciec Prokop Leszczyński, ojciec Leander, którzy tak naprawdę już wcześniej mają takie pewne natchnienia, żeby zakładać zgromadzenia. I kiedy przy kościele kapucynów zaczynają się gromadzić grupki dzieci, to były dzieci przyprowadzane do ołtarza, do figury świętego Feliksa z Cantalicio, patrona dzieci, umieszczonego po prawej stronie właśnie, jak się wchodzi do kościoła kapucynów w Warszawie. I tam przychodziła właśnie Zofia Tuszkowska razem ze swoją siostrą urodzoną i one zainteresowały się oczywiście duchowością franciszkańską świętego Feliksa, no i zostały powierzone ojcu honoratowi. Stąd to był taki zalążek, początek powstania habitowego zgromadzenia sióstr świętego Feliksa z Cantalicio, czyli Felicjanek. One do dzisiaj oczywiście istnieją, jest ich trzy prowincje nawet w Polsce teraz. Ojciec honorat towarzyszył matce Angelii Tuszkowskiej, też błogosławionej matce, która współpracowała z nim właśnie w zakładaniu tego zgromadzenia. I to był pierwszy taki przyczynek, taki pierwszy moment. Ojciec honorat poświęcił temu zgromadzeniu bardzo, bardzo dużo siły, żeby formować siostry. One złożyły też na jego ręce najpierw przyrzeczenia tercjarskie, bo nie było jeszcze takiej formy zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską, żeby mogły składać oficjalnie śluby zakonne. To był pewien proces, to się potem dopiero zaczęło tworzyć, kiedy ojciec honorat zaczął pomagać siostrom pisać konstytucję, a więc prawo zakonne. I można powiedzieć, że to był początek, ale to jeszcze działo się w Warszawie, kiedy przed powstaniem styczniowym, to były te lata takiego bardzo dużego zaangażowania honorata. On oprócz tego jeszcze, oprócz tych zgromadzeń, jeszcze uczył katechezy na pensji, uczył religii dzieci. Tutaj taki miał epizod też znajomości z Stanisławem Jachowiczem, słynnym opiekunem dzieci i pisarzem, też bajkopisarzem i pisze, przecież znamy go z różnych znanych wierszy. On też pomagał właśnie wychowywać dzieci, które były pod opieką też Stanisława Jachowicza. No i wiele różnych epizodów, takich jak kaznodziejstwo, już wtedy zaczynał spowiadać, tak może nie tyle, co później w Zakroczymiu, kiedy zostanie przewieziony po kasacie klasztoru w Warszawie, po powstaniu styczniowym, ale już wiele, wiele różnych funkcji spełnił. Nawet był taki moment, że on się troszeczkę zmęczył tym wszystkim, nawet stan zdrowia się mu pogorszył, więc musiał też wyjechać gdzieś na wieś po to, żeby tam odpocząć, żeby nabrać sił. Potem marzył o tym, żeby troszeczkę się wycofać, nawet troszkę prowadzić życie bardziej takie duchowe. No i całość, właściwie taki ten epizod, taki bardzo duszpasterski jego życia w Warszawie, przerywa powstanie styczniowe. Aha, jeszcze no, trzeba dodać, że on wraca do Cytadeli Warszawskiej właśnie, tylko już potem nie jako więzień, ale jako, powiedzmy, kapelan, ten posługujący tym, którzy byli tam przesłuchiwani i skazywani. A więc kapucyni w ogóle posługiwali właśnie w Cytadeli Warszawskiej. To między innymi później Honorat będzie towarzyszył razem ze swoimi współbraćmi egzekucji i wcześniej przygotowaniu do śmierci członków rządu narodowego, Trauguta i Żerańskiego, Toczyskiego, Krajewskiego, więc to cały rząd narodowy, to przygotowywali kapucyni i ojciec Honorat był wśród nich. A więc no, te wszystkie rzeczy zostały przerwane powstaniem styczniowym, bo po powstaniu styczniowym wiadomo, że wiele klasztorów skasowano, kapucynów przewieziono do Zakroczymia z Warszawy w listopadzie 1864 roku. No i Honorat od tamtej pory aż 28 lat spędzi, można powiedzieć, w internowaniu, w takim zamknięciu, gdzie coraz bardziej zabraniano kapucynom wychodzić z klasztoru. Na początku jeszcze była w miarę duża wolność, ale pod wpływem też różnych nałożonych sankcji, też różnych rewizji klasztoru, bo oczywiście doszukiwano się różnej pracy czy spisków przeciwko władzy rosyjskiej, więc no, tam były różne oskarżenia, donosy, no tak cała historia, jak to było wówczas. I Honorat wtedy wpada na taki pomysł, ma takie natchnienie, żeby zbudować konfesjonał. Konfesjonał inny niż dotychczas, bo zamykany. My dzisiaj mamy te konfesjonały często w kościołach, takie nawet spowiednice, pomieszczenia zamknięte, gdzie można spokojnie rozmawiać, spowiadać się, prowadzić kierownictwo duchowe. Natomiast Honorat właśnie jako architekt, tu też się wykazuje swoim takim talentem, zaplanował wszystko. Ten konfesjonał do dzisiaj jest w naszym klasztorze, w muzeum w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie jest sanktuarium dzisiaj błogosławionego Honorata. Natomiast on to wszystko tak zaprojektował, żeby z zewnątrz na przykład nie było klamki, czyli nie można było wejść z zewnątrz, dopóki on od środka nie otworzy tego konfesjonału. Dlaczego tak zrobił? Bo Rosjanie, różni żandarmi rosyjscy bardzo często wchodzili do kościoła i sprawdzali, przyglądali pobożnym niewiastom książeczki, co one robią, zaglądali do ławek, no i też duże prawdopodobieństwo, że zaglądaliby do konfesjonału. On to tak zrobił, żeby tak dość od zewnątrz nie wchodzić. Natomiast penitenci oczywiście wchodzili wtedy, kiedy on pociągał za takie specjalne sznurki, które odblokowywały właśnie wejście do konfesjonału od wewnątrz i penitenci mogli wejść do środka, zamknąć się i swobodnie można było rozmawiać. To dlaczego to takie ważne? Bo okazało się, że to zamknięcie właśnie Honorata w tym konfesjonale, jak to niektórzy go nazywali, więzień konfesjonału, oczywiście to chodziło o to, żeby pokazać, jak Honorat się zaangażował właśnie w duszpasterstwo, które było możliwe, bo na zewnątrz nie można było takich oficjalnych kazań głosić, nie można było duszpasterzować, jakichś grup prowadzić, zakładać. Zresztą było coraz mniej kapucynów, dlatego że zakaz był przyjmowania do zakonu kandydatów nowych, tak żeby to wszystko wygasało. Taki był zamiar władz rosyjskich, żeby zakony przestawały istnieć, ale tak można powiedzieć śmiercią naturalną. Niektórzy też wyjeżdżali skuszeni pieniędzmi za granicę Królestwa Polskiego. No Honorat właśnie w tym konfesjonale godzinami siedział i zaczęli do niego przyjeżdżać różni ludzie, często właśnie na takim, można powiedzieć, wysokim poziomie i intelektualnym, i życia duchowego, pragnący czegoś więcej, tak? I chcący mimo tych okoliczności niesprzyjających różnych zewnętrznych właśnie zaborów, oni chcieli prowadzić życie duchowe. No i Honorat jako ten, który zaczął rozeznawać, pomagać rozeznawać powołanie. To się zaczęło właśnie w konfesjonale i poprzez konfesjonał zaczęły się tworzyć, on to odczytywał razem z tymi swoimi penitentami, właśnie powołanie do różnych form życia zakonnego. Nie można było zakładać nowych zakonów, więc zrodził się pomysł, natchnienie, żeby zakładać zgromadzenia bez habitów, czyli ukryte. No i tak się zaczęło, począwszy od posłanniczek, poprzez siostry służki, sercanki, honoratki. I w ten sposób 29 różnych form życia zakonnego założył honorat. To jest swoisty rekord świata, bo ja nie znam osobiście takiego założyciela, który by tyle zgromadzeń założył w takich okolicznościach, jeszcze dodajmy, kiedy tego nie można było robić. I to było, on później napisze rok przed śmiercią takie wyznanie, że tak Duch Święty go prowadził, że właściwie to Duch Święty był założycielem tych wszystkich zgromadzeń, a nie on tylko pozwolił właśnie Panu Bogu działać w sobie, w tym konfesjonale, przez siebie, stał się taki narzędziem. No później te niektóre zgromadzenia się połączyły ze sobą, bo podobne charyzmaty miały, podobne pragnienia, no ale można powiedzieć, że tymi zgromadzeniami honorat jakby wypełnił zapotrzebowanie na ewangelizację wszystkich środowisk, wszystkich stanów, wszystkich grup wiekowych, bo i do dzieci, prawda, stworzył zgromadzenia, które były posłane do, zakładając szkoły, właśnie do i do małych dzieci, i ochronki tego typowe, takie jak przedszkola dzisiaj mamy, czy żłobki nawet, prawda, żeby szczególnie w środowiskach wiejskich, ale także później w miejskich, żeby opiekować się tymi dziećmi, żeby nie wychowywała ich ulica, więc chodziło tutaj o wychowanie także religijne. Potem zakładanie szkół też na wyższych poziomach, tutaj posłanniczki, słynna szkoła w Warszawie przy ulicy Pięknej, a w późniejszych czasach już nawet możemy nawet wybiec dalej, przecież słynna szkoła pielęgniarska, studium pielęgniarskie przy ulicy Wilczej, to bardzo długo funkcjonowało szkoląc właśnie pielęgniarki w Polsce. Jedna z najlepszych szkół pielęgniarskich. To właśnie było też zamysłem ojca Honorata i matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki franciszkanek. Do miast, do wsi, zgromadzenia klauzurowe, zamknięte, kult oblicza, też siostry obliczanki. No, można by tu godzinami właściwie opowiadać historię tych zgromadzeń, które wyszły, ponieważ honorat nie mógł tego robić, to on wysłał właśnie, czy inaczej mówiąc, Pan Bóg wysłał przez ojca honorata i przez te osoby formowane przez ojca właśnie w różne środowiska, w różne miejsca, po to, żeby, jak to mówiono wtedy, jak te iskry po ściernisku się rozeszły po całej Polsce, a honorat jeszcze dodatkowo zachęcał do tego, żeby nie wyjeżdżać za granicę, żeby nie uciekać na emigrację, żeby tutaj w Polsce właśnie tworzyć takie zgromadzenia i takie wspólnoty, które miały formować Polaków, ale też ratować ojczyznę.

0: dookoła ród.
1: Tutaj nawet odważnie niektórzy powiedzieli, określając Honorata jako jednego z takich ojców polskiej niepodległości, który właśnie w ten sposób pracował nad tym, on wierzył bardzo mocno zresztą, właśnie nad tym, żeby Polska była przygotowana na odzyskanie niepodległości. Sam nie dożył tego faktu i wydarzenia, natomiast on tą swoją działalnością i od strony duchowej, i od strony właśnie religijnej, też doktrynalnej, można by powiedzieć naukowej, czy od strony społecznej, on pisał mnóstwo też, założył na zgromadzenie, które zajmowało się czytelniami, wypożyczaniem dobrych książek, więc no to wszechstronna działalność. Jednocześnie przy tym on nie zaniedbał innej działalności, mianowicie działalności piśmienniczej. Wydawał bardzo dużo swoich dzieł, pisał bardzo dużo, niektóre nawet jeszcze do dzisiaj nie są wydane, bo zostawił po sobie około 60 tysięcy stron rękopisów. To są różne listy, ale też i dzieła różnego typu, i pobożnościowe, ale też o duchowości franciszkańskiej. Był prekursorem właściwie w Polsce też pisania o świętym Franciszku. Napisał życiorys świętego Franciszka. No wiele różnych takich przestrzeni, które można powiedzieć zagospodarował dzięki tytanicznej pracy, takiej naprawdę systematycznej, bardzo mrówczej pracy. No, żył też długo, 87 lat, więc wykorzystał te lata, można powiedzieć, do maksimum, żeby po prostu spełniać to swoje zadanie, które zostało mu dane przez Pana Boga i ten charyzmat właśnie, aby przygotowywać ojczyznę do niepodległości, ale też, żeby ona nie straciła tego dziedzictwa całego, swojej historii, swojej kultury, religii, wiary właśnie przez różnego rodzaju zabiegi obcych mocarstw, przez zabiegi takie, które miały osłabić naszą ojczyznę. Więc tutaj widzimy też ogromny rys patriotyczny.
2: Kiedy tak myślę jeszcze, Grzegorzu, właśnie o samym Honoracie i o tym wszystkim, o czym mówisz, bo wyłania nam się postać no naprawdę heroiczna, jeżeli chodzi o tę ilość zadań, które podejmował i które w ogóle przetrwały próbę czasu, trwając do dziś, ale kiedy myślę też tak w ogóle o nim, jako o takim skarbie narodowym właściwie, to gdybyś miał go odnieść do tych naszych obecnych,

0: no była jednym z założeń w ogóle tego działania.
1: No widzę tutaj Honorata jako człowieka, właśnie jak wspomniałeś, człowieka nie, takiego wytrwałego, niezłomnego bym go nawet nazwał, który nie poddał się właśnie tym okolicznościom tego czasu, jakby troszkę na przekór, ale też pokazał swoją siłę ducha, taką wytrwałość. No i my go nazywamy patronem zawierzenia i wytrwania. Bo rzeczywiście takie czasy potrzebują takiego zawierzenia. Zresztą nasze czasy obecne też i to obserwujemy, że coraz więcej ludzi wierzących zawierza się, czy to Matce Bożej, czy Panu Bogu przez Matkę Bożą i przez różnych świętych, właśnie polecając swoje życie po to, żeby właśnie też no, doznawać takiej pomocy, ale duchowej siły, ale też jakby to nazwać, to jest pewien rodzaj takiego ratunku, kiedy człowiek oddaje się nazywamy to za Ludwikiem, świętym Ludwikiem Grignion d'Aumont-Fort, pewien rodzaj niewoli miłości, takiej, która nie zabiera nam nic, nie zniszczy, ale prowadzi człowieka. Ja myślę, że to, co ojciec Honorat właśnie dzisiaj nam też bardzo pokazuje, to umiejętność dokonywania właściwych wyborów w czasach trudnych, czyli podejmowanie właściwych decyzji. Oczywiście to poprzedzone czy współbrzmiące z formacją, którą ojciec Honorat właśnie sam sobie aplikował, bo on bardzo mocno pracował nad sobą. Myślę, że to doświadczenie grzechów tej młodości też miało zawsze jakiś taki wymiar motywujący go, bo nie chciał do tego wracać raz, a dwa, że wiedział, że jakby to wszystko, co się dzieje w jego życiu, jest ogromnym darem łaski Bożej, dlatego był odpowiedzialny. To właśnie człowiek, który uczy odpowiedzialności za swoje życie, przekazywania wartości, bo myślę, że to dzisiaj jest ważne, kiedy w mętliku, takim bałaganie pojęciowym, nawet powiedziałbym, nawet etymologicznym w jakimś sensie, kiedy pewne słowa, pewne treści tracą na znaczeniu albo zmieniają w ogóle też znaczenie i wpływają bardzo mocno na kierunek myślenia. Tak jak to się mówi popularnie, nawrócenie to jest zmiana myślenia, to jest właśnie to sposób myślenia w ogóle człowieka, więc to Honorat tutaj pełnił taką gigantyczną rolę w tamtym czasie i myślę, że do dzisiaj jego teksty są bardzo aktualne. Jak się przeczyta jego dzieła, chociażby o patriotyzmie, zresztą zostały wydane przez taka mała może reklama jego tutaj dzieł, ale właśnie wydawnictwo Fronda wydało jego dziełka o patriotyzmie, czy także na przykład też aktualne przesłania i wymowę objawień Matki Bożej w Gierszfałdzie. Przygotowujemy się teraz do 150. rocznicy tych objawień, więc no, też warto tutaj przypomnieć, że to Honorat był tym, który jednym z najsilniejszych takich propagatorów właśnie objawień w Gierszfałdzie, bo żył w tych czasach. Przecież on był, można powiedzieć, nie bezpośrednim, ale świadkiem tego, co się działo w Gierszfałdzie. Zresztą wysyłał siostry ze swoich zgromadzeń założonych przez siebie do Gierszfałdu, aby tam one uczestniczyły w tym wszystkim. Zresztą jedno ze zgromadzeń sióstr, właśnie siostry Słuszki Niepokalanej, one właśnie jako swoją fundatorkę taką, od której się wszystko zaczęło, istnienie ich zgromadzenia, przyjęły właśnie Matkę Bożą Gierszfałdzką, więc no, to jest takie te niesamowite historie, gdzie pokazują jego wysiłek, jego niezłomność i jego taki bardzo mądry kierunek działania po to, żeby właśnie w tym całym mętliku, może tych trudnościach, tym bałaganie czasami takim, który serwowały ówczesne czasy, żeby siebie nie zatracić, a jednocześnie wydawać owoce, bo myślę, że to jest ważne, że to zawierzenie i wytrwanie. Wytrwanie właśnie w trudnych sytuacjach po to, żeby no, nie narzekać. Właśnie on był przeciwnikiem takiego jakiegoś poddawania się, narzekania czy nawet jakiejś, nie daj Boże, współpracy z jakimkolwiek złem. Natomiast właśnie on przeciwdziałał temu przez taką bardzo intensywną, byśmy mogli to nazwać pozytywistyczną pracę podstaw, czyli począwszy od wychowania najmniejszych dzieci, aż po dorosłych, zajęcie się ludźmi, którzy nawet zajęcie się tymi, którzy odchodzą z tego świata, umierają, bo siostry współżycielki, i nawet tymi, którzy cierpią w czyśćcu, bo współżycielki dusz czyśćcowych troszczą się modlitwą swoją i ofiarą o te osoby, które już od

0: weszła, jeszcze oczyszczają się w stanie czyśćca, więc no, można powiedzieć tutaj taka wszechstronność i coś takiego, co też dzisiaj jest bardzo potrzebne przy takiej potrzebie też duchowej ludzi, mianowicie chodzi o rozeznawanie. Dzisiaj jest duży problem w takim relatywizmie, subiektywizmie nazywania rzeczy po imieniu, rozeznawania, oddzielania zła od dobra, więc Honorat jest takim też mistrzem dla tych ludzi, jak rozeznawać także powołanie swoje, czyli odkrywać swoje zadania, swoje miejsce w świecie. Tutaj oczywiście też to jest związane mocno z wiarą, z prowadzeniem życia duchowego. Natomiast właśnie to rozeznawanie, aby też dokonywać właściwych wyborów.
1: Dziękuję za to spotkanie, za to, że przybliżyłeś nam, Grzegorzu, postać Honorata. Myślę, że wiele inspirujących rzeczy pozostanie z nami po tym spotkaniu. Naprawdę okazuje się on być postacią, do której można sięgać i z niej wiele czerpać. Zakładam też, że to 200 lat, które się zbliża w roku 29, to dla was też będzie niebagatela wydarzenie, które na pewno też was już teraz rozpala, chociaż brakuje nam jeszcze 3 lat, jak zakładam.
0: A po drodze jeszcze mamy inny jubileusz, też ważny dla nas, mianowicie 500-lecie powstania zakonu kapucynów jako nowej, najmłodszej gałęzi franciszkańskiej. I to myślę, że w połączeniu, szczególnie dla naszej prowincji warszawskiej, jako spadkobierczyni tej prowincji polskiej, w której ojciec Honorat właśnie był, którą ratował też mocno jako przełożony tej prowincji, to będzie dla nas takie inspirujące i powrót jednocześnie i do korzeni swojego zakonu, do początków, ale też do ojca Honorata, który właśnie tak pozostaje wciąż aktualny, szczególnie właśnie aktualny na różne trudne czasy, na różne wyzwania, które czasami wydają się niemożliwe, a w Honoracie Pan Bóg pokazuje, że naprawdę wiele rzeczy jest możliwych.
1: Dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem był ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję.
2: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Elbląg, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Łukasza, wygłoszona podczas nabożeństwa czerwcowego na lotnisku aeroklubu.
2: Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Tak wołamy w litanii. Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko w jakiś sposób złożył w swym sercu, w sercu swego Syna i przez to serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia, a jest to plan miłości. Litania, którą śpiewaliśmy, w sposób przedziwny zawiera całą tę prawdę.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zakończenie. Punkty 238 i 239. Plac budowy naszych czasów. Inwestujmy w wychowanie, które rozpoczyna się od nas samych. Wszyscy potrzebujemy formacji, aby na sposób ludzki żyć w świecie cyfrowym, co jest integralną częścią wychowania do wiary i do dobrego życia według Ewangelii. Musimy wychowywać samych siebie do patrzenia na świat cyfrowy jak na nowy kontynent, domagający się ewangelizacji i potrzebujący wielkodusznych i dojrzałych w wierze misjonarzy. W sposób szczególny potrzeba dziś dorosłych, którzy na nowo odkryją swoje powołanie do bycia mistrzami wychowania, gotowymi do codziennej i cierpliwej pracy, wspartej przez szerokie i wspólne przymierza wychowawcze. Towarzyszenie dzieciom i młodzieży w takim korzystaniu z technologii, by były one przestrzenią odpowiedzialnych relacji, pomaganie im w rozpoznawaniu ich zagrożeń i wybieraniu tego, co sprzyja rozwojowi wolności wewnętrznej, stanowi dziś konkretną formę miłosierdzia i ochrony ich godności. Wychowywanie nowych pokoleń do przekonania, że ewolucja technologii nie podąża nieuchronną ścieżką, lecz może być ukierunkowywana przez odpowiedzialność osobistą i zbiorową, stanowi jedną z najcenniejszych posług dla dobra wspólnego. Troszczmy się o relacje. W epoce, która dąży do przyspieszenia i fragmentaryzacji, ludzkie ciało wciąż domaga się troski i uznania ze strony rąk zdolnych do czułości, uważnych umysłów i dobrych słów. Kultura cyfrowa mnoży połączenia i otwiera nowe możliwości spotkania. Serce człowieka zachowuje jednak niezbywalną potrzebę bliskości. Zachęcam do pielęgnowania miejsc i chwil, w których fizyczna obecność pozostaje niezastąpiona, a są nimi wspólnota stołu, gromadząca się wspólnota chrześcijańska, wizyta u osób samotnych czy posługiwanie osobom biednym. Są to znaki człowieczeństwa, które wciąż wierzy, że każde ciało jest świątynią Ducha Świętego i domem Boga. Właśnie to przymierze chwały i kruchości staje się kryterium oceny modeli antropologicznych proponowanych przez współczesną kulturę.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: Dziesiąty października 2026 roku. Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Bóg przypominał narodowi wybranemu, ale także i nam, że nasza ofiara jest Jemu miła, jeżeli jest składana z miłości do Niego i do bliźniego, jeżeli jest składana z czystym sercem. Przygotowując liturgię, ćwicząc czytanie Słowa Bożego, nie koncentrujcie się tylko na zewnętrznej formie. Zadbajcie przede wszystkim o waszą relację z Bogiem. Przez modlitwę, przez życie w stanie łaski uświęcającej, przez to, że będziecie podczas liturgii, jaką przygotowujecie, w pełni w niej uczestniczyć, przyjmując Jezusa do waszego serca. Pamiętam kiedyś pewną liturgię, w której uczestniczyłem. Było to ponad 20 lat temu. Piękny kościół, pięknie sprawowana msza święta, lektorzy, ministranci, wszystko idealnie przygotowane, wszystko chodziło jak w zegarku. Ale pierwszy zgrzyt nastąpił wtedy, kiedy doszło do Komunii Świętej. Kapłan wtedy, kierując się w stronę ministrantów i lektorów i wykonując znak zapytania, czy chcą przyjąć Komunię Świętą, zauważył, że wszyscy pokrącili głowami. Żaden nie przystąpił do Komunii Świętej. Dla mnie osobiście w tamtym momencie był to bardzo wymowny znak, symbol. Ta liturgia, która zewnętrznie była bardzo piękna, raczej była pustym zestawem ładnie wykonanych czynności, które nie zmieniały serca człowieka. I cóż z tego, że była pięknie przygotowana, skoro Chrystus nie zamieszkał w sercu tych, którzy tego dnia Mu służyli. Zatem pamiętajmy o tym, żeby nasza liturgia nie była tylko piękna zewnętrznie, ale także, żeby była piękna wewnętrznie.
1: Dobre słowo pasterzy.